0: To nie chińska układanka, którą ciągle mam układać. To nie chińska układanka.
1: Okej, okay, jo. Pani psycholog mi mówiła, umiej zadać se pytania. Zadałem, zmieniło się od ich zadania. Ich zadania to jest to, co tam śpiewają w Tamagotchi. Ja chcę tańczyć, kochać, tańczyć się, nie smucić i zostawić coś po sobie, no bo czemu nie? I nie pykło z modą, serio, weź nie przejmuj się. Nauczyłeś się na niej rzeczy, dla nowej będziesz lepszy. Wiem, że mógłbyś być dla tamtej starej, ale ją to jej nowy typ też ją stary, taka kolej rzeczy. Jeśli jest szczęśliwa, to co się nie cieszyć, bez reszty w to wsiąkasz i wiem, że tak bywa. Ale pomyśl, twoja przyszła to też czyjaś była. Nie będziesz tam pierwszy, to ciekawy wątek. Ja skłamałbym, mówiąc, że zmienia cokolwiek. To dla mnie ważne, żeby było fajnie, w zgodzie z samym sobą naturalnie.

się na kawę następnego dnia. Przypomnijcie sobie, jak było i że w sumie tak. Myślicie oboje, w sumie czemu nie spróbować? Jak tak nie będzie, pojawi się nowa. Pojawi się nowa, yo. Przyszła żona. Pozdro z Krakowa, yo.

dziękuję za drzewa, co szepczą do gwiazd. Dzięki za ptaki, co śpiewem witają nas. Za łąki pachnące, za błękitny czas. Dzięki za wszystko, co życie tak pięknie.

Yo, nie mam ładnego głosu, wystarczy mi twój. Dlaczego słyszę go tylko przez szum? Niewidzialny pośród miliona bzdur. Znów nie odpisałem, milczysz głośniej.

55, wąs jak sum, wzrok jak szczupak. Przy czym profil raczej obły, żadna krawędź. W ogóle gburowaty typ, co nie odpowie na dzień dobry nawet. Ja przekornie pytań puszczam chmurę tu. Czy

chociaż jakby umiar jakiś czort mu zabrał. Ba, Instagram mi swój prezentuje głównie zdjęcia wędek. I w taką metu brnie gawędę. Jak istotna jest data, jakim trybem wyciągać. Czy chcesz jeziotra, szczupaka, dołbygę czy pstrąga. Plus krótki wykład, jak się szarpać z linem. Jakie nowinki w świecie zanęt. Jakie bestsellery w świecie przynęt. W ogóle miły facet, aktywny. Już mi wręcza namiar na siostrzeńca, co w warsztacie wstawia gaz do hybryd. A ta dacia na go czołg, amfibia. A on pięknie mówi o niej, jakby rzeźbił ją fidiasz. Albo summa z mistyczną formą. O sumach, jak je łapie, w pysk całuje i wypuszcza wolno. No kumasz, a ta historia jak łowił w stawie. No to już Kornel Filipowicz prawie. Żegnam go serdecznie, jakby był mi wujem. Myślę, Daro jest w porządku, choć się nieźle kamufluje. Nie przez los bezwzględny, czy przypał bez alternatywy. Po prostu rzadko ktoś go pyta o ryby.

wielkich słów przegrasz Wisielca. Bo tylko ja mam prawo do źródła. Na tym polega ta gra. Wybacz entuzjazm pośród swoich, gadasz jak swoi. Prawda jest jedna, wspólna, jak kamień w wodę. Przepadnie ten, co mąci w naszych studniach.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Gramy.
2: Gramy.
3: Jesienne słońce i żółte liście, mój numer na liście. Twoje oczy się cieszą wciąż. Nie atmosfera, że wszędzie afera, że można ją nożem ciąć. Ja znam tamto miejsce i nie jest na wyspie. I może na szczęście, bo nawet na wyspie los może nakręcić los. I możesz tam

zorze i wiatr. Świat jak z rolki na Insta, na niebie jest tinta bez filtra. Zachody i zorze i może gdzieś morze i wiatr. Świat jak z rolki na Insta, na niebie jest tinta bez filtra. Zachody i zorze i może gdzieś morze i wiatr.

jak Carolina Herrera. Zły chłopiec i dobra dziewczynka. Zachody i zorze, nad morzem układa mi włosy wiatr. I gdzie nie spojrzę, jest dużo i dobrze i ładny kadr. Tam gdzie jest gorzej, już byłem, zwiedziłem ten stary świat. Niech będzie dużo i dobrze, zachody i zorze. Zachody i zorze, nad morzem układa mi włosy wiatr. I gdzie nie spojrzę, jest dużo i dobrze i ładny kadr. Tam gdzie jest gorzej, już byłem, zwiedziłem ten stary świat. Niech będzie dużo i dobrze, zachody i zorze.

0: to wspaniały świat. Jestem Mikołaj, kiedyś pytałem, kim jestem. Hybryda Buchaków Andersen, coś między Taco a Blake'iem. Wow, nie wiem, czy zdołam dla pokolenia być głosem. Może nim jestem, choć nie chcę.
1: To tylko na

producenci owspaniali, jak się taplam w błocie. Mówcie mi Salvado z Dali, mówcie mi rozkoszek. Pojrzyjcie, jak pięknie przepiłem wypłatę. Sprytnie zapewniłem niedostatek, zaśmieciłem chatę. Pieczętuję się chaosem, jak lakiem. Jestem barwną drogą donikąd na szalej mapie. Życiowym szansom pozwoliłem przeminąć. Oplułem zaszczyty gęstą śliną. Stateczność jest statyczna, a ja to kino. Rozdałem złomiarzom rzeczy, a bankom fonse. Oto interesy poety. Patrzcie, poszczę, kupione bilety, gram swój koncert. Bo dziś nawet artyści to drobno mieszczanie. Czujcie ogień mojej misji, by wygasł.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Teraz gramy.
3: To jest chyba nieważne.

0: Kolejną sprawę, więc ja chciałbym bardzo, żeby to był kolejne miejsce na ziemi.
1: Warszawa ma spore zaległości, ponieważ nigdy nie wiadomo, jak zachowa się naród. Nowe przedsięwzięcie na wszelki wypadek nazywa się eksperymentem.
2: Zaraz będzie.

Jak miałem 17 lat, to nie trafiałem w beat. Nie wiedziałem, jak układać te wokale, a już chciałem tak żyć.

lepiej ufany jest. A ja tutaj mieszkam po 22 ciszy. Nocna, nocny sklep tu zaopatruję się. Papieros za papierosem na balkonie trwamy, trwamy, trwamy. Fajki takie drogie.

świeże. Gramy przymierze, słychać rytm kroków. Cienie rynsztoku, zrodzeni w mroku.

Robię to dla ziomów na krzyż.

Żywię do nich zaufania, nie żywię do nich zaufania. Twarze wokół są piękne, twarze wokół są słabe. Dziś chcę spalić się w piekle, dziś chcę spalić Warszawę. Twarze wokół są piękne.

Skończyła się stara bieda, teraz młoda bida. Ile by nie było trzeba, to i tak to wydam. Dalej nie wiem po co i to główny powód. Drugi, że dla moich ludzi i dla moich wrogów. Z tym, że nie będziesz mistrzem, nigdy się nie

0: Tu czwórka, Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Teraz gramy.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Najlepsze z najlepszych.
3: Słuchacie audycji Najlepsze z najlepszych, w której przypominamy najciekawsze rozmowy z naszej anteny. Dominika Płonka, dzień dobry.
1: Najlepsze z najlepszych. Tego nie możesz przegapić.

0: Najlepsze z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Jak szanować zieleń i pieniądze? Podpowie Wam redakcyjna żaba, czyli Marta Hoppe.
3: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w czwórce.
4: Dzisiaj w audycji Szanuj Zieleń przyjrzymy się pracy tych, którzy nie zawsze są na pierwszej linii frontu. Nie zawsze ich widać, ale wiemy, że są i że działają. Kiedy, w jakich sytuacjach? No właśnie, to się wszystko już za moment wyjaśni. W studiu gość, starszy inspektor Sławomir Smyk, rzecznik prasowy Warszawskiej Straży Miejskiej. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Straż Miejska, a co tu robi Straż Miejska w audycji Szanuj Zieleń? No właśnie, Straż Miejska, a rzecznik Straży Miejskiej w audycji będzie dzisiaj opowiadał o takiej jednostce specjalnej, powołanej przez Straż Miejską, jak ekopatrol. Do tego ekopatrolu można zadzwonić w różnych sytuacjach. No ale teraz nakreślmy, jakie to mogą być sytuacje, kiedy właśnie wezwanie ekopatrolu jest zasadne.
5: Zawsze wtedy, kiedy widzimy, że zwierzę potrzebuje pomocy. Ale mieszkańcy dzwonią do nas z różnymi sprawami, jeśli chodzi o zwierzęta. Nawet jeżeli zauważą jakieś zwierzę, które jest zabłąkane, także dzwonią do nas, pomimo tego, że zwierzę takiej pomocy nie potrzebuje. Tych interwencji jest rzeczywiście bardzo dużo. Można powiedzieć, że to są tysiące zgłoszeń, które wpływają do Warszawskiej Straży Miejskiej z prośbą o to, aby pomóc jakiemuś zwierzęciu na terenie miasta.
4: Pytanie, czy zdarzają się interwencje widmo, interwencje niespodzianki albo interwencje dla zabawy, dla jaj?
5: Może nie powiedziałbym, że dla jaj, bo ktoś, kto widzi zwierzę w potrzebie, raczej żartów by sobie z tego nie robił. Natomiast rzeczywiście zdarzają się takie interwencje, kiedy po przyjeździe na miejscu sytuacja wygląda zupełnie inaczej niż to, w jaki sposób zgłosił to mieszkaniec. Pewna mieszkanka zgłosiła, że na jej posesji znajduje się wąż. Bardzo się przestraszyła i powiedziała nawet przez telefon, że ona z domu nie wyjdzie. Kiedy strażnicy przyjechali na miejscu, rzeczywiście znaleźli węża, ale był to wąż ogrodowy, przez przypadek wrzucony przez kogoś innego na tą właśnie posesję. Ale mieszkanka była przestraszona, wiedziała, gdzie zadzwonić.
4: No wąż to
5: wąż. My oczywiście uspokoiliśmy panią, natomiast o węża musiała już usunąć z tego ogrodu we własnym zakresie, ale zdarzało
4: nie
5: się...
4: Nie był to wąż jadowity, na szczęście.
5: Zdecydowanie nie. On się nie ruszał, leżał spokojnie. Natomiast była też taka interwencja, kiedy po przyjeździe na miejscu, a interwencja dotyczyła

0: jeża, który znajduje się w niebezpieczeństwie, strażnicy zastali szczotkę. Szczotkę taką do czesania, to ona była bardzo duża. Strażnicy oczywiście zrobili duże oczy. Niestety zgłaszającego na miejscu nie było, aby z nim porozmawiać. No, natomiast szczotka została zutylizowana. Wiele takich interwencji było, gdzie mieszkańcy zgłaszali na przykład zwierzę, które potrzebuje pomocy, a w momencie, kiedy strażnicy przyjechali na miejsce, okazało się, że jest to zwierzę pluszowe, czyli zabawka, która z daleka rzeczywiście troszeczkę przypominała zwierzę.
1: I dzwonimy pod ten sam numer, który ma Straż Miejska 986?
0: Zawsze 986, tu za każdym razem, kiedy operator odbierze ten telefon, wówczas taka osoba oczywiście otrzyma niezbędną pomoc, a na pewno otrzyma pomoc zwierzę, które rzeczywiście jest w opałach.
2: Szanuj zieleń.
3: Szanuj zieleń.
1: Upały znów wróciły do naszego kraju. Być może zwierzęta będą potrzebowały naszej pomocy. Tak sobie myślę, że w mieście najczęściej to są ptaki, które na przykład wycieńczone są gdzieś tam na poboczu drogi, na trawniku, albo po zderzeniu z jakimś autem. W jakich sytuacjach zdarza się, że ekopatrol reaguje na jakieś niebezpieczeństwo i na jakiś problem związany ze zwierzętami?
0: Rzeczywiście tych interwencji, które podejmują strażnicy z ekopatrolu, najwięcej jest dotyczących rannych ptaków na terenie miasta. W ogóle generalnie mieszkańcy bardzo często zgłaszają ptaki, które potrzebują pomocy. Tutaj oczywiście te interwencje są realizowane najszybciej, ponieważ ranne zwierzę potrzebuje niezbędnej pomocy i oczekuje także tego, aby je ratować, aby podjęli tę interwencję strażnicy, którzy w momencie, kiedy już mają to ranne zwierzę, wiedzą, jak dalej postępować. Począwszy od samego odłowienia tego zwierzęcia, a kończąc na przewiezieniu do specjalistów, na przykład w warszawskim ptasim azylu, gdzie takie zwierzę dochodzi już do swojego zdrowia.
1: Bo jak powinniśmy się zachować, kiedy taki ptak, no być może wycieńczony ze względu na upały, brak wody, albo właśnie gdzieś z jakimś zranionym skrzydłem leży. Co my powinniśmy zrobić, jak już zauważyliśmy, no i nie poszliśmy sobie dalej?
0: Przede wszystkim nie postępować pochopnie, zadbać o swoje bezpieczeństwo, bo ono jest najważniejsze w tym momencie. Nieraz zdarzają się sytuacje, że ktoś widząc na przykład po drugiej stronie ulicy ranne zwierzę, reaguje bardzo impulsywnie, chce już jak najszybciej dojść do tego zwierzęcia, a może się okazać, że to przejście przez jezdnię będzie nieszczęśliwe. Będzie nieszczęśliwe dla tej osoby, która chce tak naprawdę z dobroci serca podjąć te działania i wezwać ekopatrol. Natomiast tak jak powiedziałem, przede wszystkim nasze bezpieczeństwo, potem zaobserwować, czy rzeczywiście zwierzę potrzebuje pomocy, zadzwonić pod numer 986, podać jak najwięcej informacji dotyczące tego zdarzenia, jak najwięcej informacji dotyczące tego zwierzęcia, ponieważ operator jak najszybciej oczywiście przekaże tę informację ekopatrolowi, natomiast funkcjonariusze muszą wiedzieć, do jakiej interwencji jadą.
2: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w czwórce.
1: Taki często w miastach potrzebują naszej pomocy, ale słyszy się często o tym, że coraz bliżej naszych domostw, naszych bloków podchodzą inne dzikie zwierzęta, na przykład dziki, nie tylko w Warszawie, ale w wielu miejscach takie zwierzęta właśnie gdzieś tam wchodzą na nasze terytorium, trochę dlatego, że my zabraliśmy ich terytorium, więc nie ma co się tu na nich złościć. Poza tym przygotowujemy im świetne stołówki, wystawiając śmieci nie do końca zabezpieczone. No i co wtedy, jak taki dzik jest na przykład ranny? O tym porozmawiamy. Starszy inspektor Sławomir Smyk z Warszawskiej Straży Miejskiej cały czas z nami. Co z tym dzikiem, jeżeli się zdarzy ranny dzik? A tak też może być, a to już jest porządne, potężne zwierzę.
0: My generalnie te interwencje przekazujemy do Lasów Miejskich Warszawa. Tam są specjaliści od tego, aby podejmować interwencje do zwierząt leśnych o dużych gabarytach. Strażnicy miejscy nie podejmują tutaj w tym przypadku interwencji, o ile nie trzeba zabezpieczyć miejsca ze względu na bezpieczeństwo innych osób, które znajdują się w pobliżu. Natomiast my zawsze apelujemy o to, żeby rozważnie podchodzić do tego typu zwierząt, żeby uważać na swoje bezpieczeństwo. Generalnie dziki, które migrują do miasta, one nie stwarzają zagrożenia. One po prostu mają swoje ścieżki, którymi przechodzą. Natomiast zdarza się, że mieszkańcy ze swojej własnej swawoli starają się podejść jak najbliżej tego zwierzęcia, a wówczas zwierzę, kiedy poczuje się zagrożone, może rzeczywiście impulsywnie zareagować, szczególnie wtedy, kiedy jest to samica z małymi, która przechodzi przez tereny miasta.
1: No dobrze, ale jeżeli one idą spokojnie, my nie zaczepiamy dzików, dziki nie zaczepią nas, ale może być jakaś sytuacja kolizyjna. Chociażby z samochodem, tak? Dzik wyszedł i jest potrącony przez auto, które jechało przez miasto. I co wtedy? Do kogo się zgłaszamy z prośbą o pomoc?
0: Więc mieszkaniec, który jest świadkiem takiego zdarzenia, oczywiście może wykonać

0: telefon pod numer 112. Może też wykonać telefon pod numer 986, ale mamy tutaj do czynienia z wyjątkową sytuacją. W wypadku drogowego, kiedy my przyjedziemy na miejsce, to zabezpieczamy to miejsce kolizji, tak aby w okolicy tego miejsca wszyscy, którzy się znajdują, byli bezpieczni. Natomiast bez względu na wszystko konsekwencją tego jest oczywiście powiadomienie odpowiednich służb, a między innymi właśnie warszawskich lasów miejskich, jeżeli oczywiście jest taka potrzeba, ponieważ interwencje w związku z takim dużym zwierzęciem podejmują właśnie specjaliści z tego ośrodka.
1: Co się dzieje na przykład takim ptakom w mieście najczęściej? Czy to są zderzenia z samochodami? Czy to są zderzenia na przykład z ekranami, czy z jakimiś szybami? Czy to są jakieś problemy takie zdrowotne, że ptak nie ma siły dalej latać?
0: To jest bardzo szeroki wachlarz i tutaj strażnicy przyjeżdżają do różnego rodzaju zdarzeń. Zdarzają się sytuacje, kiedy ptak zderzy się z szybą, nie zauważy okna, chcący wlecieć do wnętrza na przykład jakiegoś dużego pomieszczenia, zderza się z szybą, potem upada na ziemię, ktoś to widzi, ktoś zgłasza do ekopatrolu, ale są także oczywiście wypadki komunikacyjne, czyli wypadki z samochodami, z ruchem drogowym. Tutaj oczywiście też interweniujemy, jeżeli zwierzę potrzebuje pomocy, ale są różnego rodzaju pułapki dla takich zwierząt, kiedy te zwierzęta przemieszczając się po terenach miasta wpadają w nie. Niedawno mieliśmy taką interwencję, gdzie jeż wszedł sobie za kratki szyby i znalazł się w takich opałach, że trzeba było wezwać zarówno ekopatrol, jak i strażaków, którzy musieli wycinać tego jeża, czyli usunąć te kratki, aby bezpiecznie tego jeża wyjąć z tej pułapki.
1: To znamy takie historie z kotem na drzewie, że też kot wejdzie na drzewo i dzwoni się po straż pożarną, bo mają dużą drabinę, żeby tego kota z drzewa zdjęli, jak on sam boi się zejść. To z jeżem trochę podobna historia, że też i Straż Miejska, i Ekopatrol musiały interweniować.
0: Ale tutaj służby uzupełniają się nawzajem. Jeżeli my nie jesteśmy w stanie podjąć pewnego rodzaju działań ze względów technicznych, to oczywiście posiłkujemy się też, wzywając na miejsce Straż Pożarną.
1: Ile takich zgłoszeń jest? Jak często one się dzieją? No i właśnie, czy to jest dużo pracy?
0: Nie ma praktycznie dnia, kiedy by nie wpłynęło zgłoszenie dotyczące zwierząt. Tu oczywiście te interwencje są realizowane przez właśnie Ekopatrol. Natomiast jeżeli popatrzymy na to globalnie i popatrzymy, jak wyglądały zgłoszenia w 2025 roku, no to trzeba powiedzieć, że jest to bardzo duża liczba. Było ponad, a właściwie blisko 26 tysięcy zgłoszeń otrzymanych od mieszkańców, ale nie jest to rekord, dlatego że w 2023 roku przyjęliśmy ponad 28 tysięcy zgłoszeń.
1: A która dzielnica Warszawy jest najbardziej zamieszkała przez zwierzęta, a jednocześnie właśnie ta, do której najczęściej trzeba jeździć z interwencją?
0: Możemy tu mówić o tych zielonych dzielnicach jak Bielany, jak Wawer, Wesoła, Rembertów.
1: Ursynów?
0: Ursynów też, oczywiście, a notabene Ursynowa. To właśnie na Ursynowie powstał pierwszy ekopatrol w 2001 roku.
1: Bardzo dziękuję. Starszy inspektor Sławomir Smyk, rzecznik prasowy Warszawskiej Straży Miejskiej, był dzisiaj gościem audycji Szanuj Zieleń.
0: Dziękuję bardzo.
2: Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na Czwórka Online. Czwórka Online. Najlepsze z najlepszych.
3: Najlepsze z najlepszych.

0: to się przyda w przyszłości, więc proszę, bądźmy jak ziomki, choć są żadne z nas ziomki.
1: Zbijam więc piątki, mocno szczerząc swe ząbki. Nie ze wszystkimi, nie z tamtymi, no bo tamci to pionki. Pytam o zdrówko, co u mamy, że całuję jej rączki, a wszystko robię to ze sznytem iście akwizytorskim.
2: I jakiś koleś mnie pyta, czy już mi ktoś mówił, że brzmię tak jak młody Hemingway. Ja pierwsze słyszę, dobrze, że mówisz, bo pracuję właśnie nad storytellingiem, więc dzięki za feedback.
3: Może go wsadzić sobie w pi***.

0: się przyda w przyszłości, więc proszę, bądźmy jak ziomki, choć są żadne z nas ziomki.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Najlepsze z najlepszych.
3: Co można robić w letni weekend? Czwórka podpowiada.
1: Przerwa weekendowa. Zaprasza Alicja Michalska.
4: Kuba Makowczyński i Wowa Makowski, czyli duet Handscape. Cześć chłopaki.
5: Cześć.
4: Ja w ogóle sprawdziłam dzisiejsza kartka z kalendarza i okazało się, że dzisiaj mamy także Światowy Dzień Słuchania, a więc no taka umiejętność, która w dzisiejszym świecie jest naprawdę niezwykle cenna. My będziemy też trochę dzisiaj rozmawiać o tej sztuce uważnego słuchania. To powiedzmy w takim razie, czym właściwie jest handpan i dlaczego jego brzmienie tak trudno pomylić z jakimkolwiek innym instrumentem?
5: Handpan jest przede wszystkim instrumentem

0: perkusyjno-melodycznym, który jest zrobiony ze stali. Zazwyczaj teraz są instrumenty ze stali nierdzewnej, która brzmi przepięknie, jeśli jest dobrze oprawiona. Czyli bardzo ważne jest to, jak jest wyprodukowany, bo są bardzo różne handpany. Jeśli dobry maker potrafi wydobyć i utrzymać ten dźwięk, to wtedy te dźwięki brzmią fantastycznie, kojąco i myślę, że...
1: No i powoduje takie właśnie relaksujące i magiczne, kosmiczne dźwięki, które ludzie właśnie lubią.
2: Powiedziałeś kosmiczny, a na handpan czasem też mówi się UFO, prawda?
1: Oj, różne są nazwy. Mieliśmy i UFO, tak. I wielka pieczarka, i
2: skorupa żółwia.
1: Tak, właśnie, skorupa żółwia.
2: Co w ogóle sprawia według was, że ten instrument wywołuje tak silne emocje już po tych kilku dźwiękach?
0: Wydaje mi się, że przede wszystkim ta wibracja i często ludzie jak słuchają nas gdzieś podczas koncertów, czy gdzie idziemy sobie do parku po prostu pograć, to otwierają swoje uczucia i zatrzymują się na chwilę i słyszą nagle to, co czują.
1: Myślę, że też jest magia w tym, że ponieważ każdy instrument jest zrobiony ręcznie przez osobę, która jest doświadczona nie tylko jakby zrobienia samego instrumentu technicznie, ale też zna się trochę na muzyce i też na tym, jak wydobyć ten dźwięk z tego właściwie kawałku metalu tak naprawdę. I jakby ten człowiek, który to robi, na pewno wkłada to całe swoje serducho i duszę, więc to też jest jakby... To się też bardzo mocno odczuwa na takim, w jakimś takim, na wielu poziomach generalnie. No i też od osoby, która na tym gra, bo to też można różnie interpretować, że osoba weźmie tego handpana, która zupełnie nie ma żadnego doświadczenia i tak zacznie coś tam sobie plumkać, że tak czasami
2: stukać,
1: tak mówimy,
2: stukać.
1: I z tego nic nie wychodzi tak naprawdę i w ogóle to nie brzmi tak, jakby się chciało. Tak
2: czyli
1: jak
2: jakąś technikę trzeba mieć, to nie wystarczy uderzyć byle jaki moment.
1: Paradoksalnie gra na tym instrumencie, na handpanie jest bardzo łatwa, ale zarazem też bardzo trudna, bo trzeba się nauczyć takich
2: Bardzo intuicyjna.
1: I też nauczyć się takiej bardzo podstawowej techniki uderzania przede wszystkim.
0: I wyobraźni przede wszystkim
1: muzycznej. Ale to już potem, to już jest potem. Trzeba się nauczyć przede wszystkim uderzyć palcem w to. A już potem jakby to się rozwija, jak już człowiek się z tym zaprzyjaźni, to potem leci.
2: Powiedziałeś o tym, że jest to kawałek metalu, ale kawałek metalu, który naprawdę potrafi zdziałać
1: zdecydowanie
2: cuda.
1: Tak.
2: Więc teraz uwaga, Kuba Makowczyński, Wowa Makowski, czyli duet Handscape.

0: ten instrument przeżywa dzisiaj ogromną popularność. No przynajmniej ja widzę też to po osobach, które na przykład nie tylko chodzą słuchać, ale zapisują się na warsztaty. I jestem ciekawa, jak wy to widzicie. Czy rzeczywiście, może, nie wiem, jest to jakaś odpowiedź na tempo współczesnego życia i potrzebę wyciszenia, ale naprawdę coraz więcej słyszy się o tym instrumencie. A może to jest jakieś moje mylne patrzenie w mojej bańce?
1: Tak, coraz więcej osób pyta nas właśnie o naukę gry na tym instrumencie. Dokładnie. I też jakby my prowadzimy taką naukę akurat w formie indywidualnej, bo uważamy, że wtedy najlepiej można przekazać po prostu tą wiedzę, jak grać na instrumencie. Po pierwsze, jak się gra solo, to słychać ten instrument, jednak w grupie jest to już troszeczkę kakofonia czasami na początku, szczególnie jeśli się jest początkującym. I myślę, że ludzie mają taką

0: potrzebę wyrażania siebie i przekazania jakichś emocji, oddechu też, i właśnie ten instrument na to pozwala, że ten próg wejścia nie jest aż taki duży, jeśli chodzi o wydobycie dźwięku na początku, i po pierwszych zajęciach już potrafią zagrać jakąś melodię prostą. To wiadomo, jest sprawa indywidualna też, jak ktoś czuje, jak ma skonstruowane ciało, czy ma dużo napięcia w ciele, bo tutaj naprawdę trzeba się rozluźnić, dodać dużo oddechu.
1: Tutaj to wychodzi, prawda?
0: Dokładnie.
2: To, co właśnie Kuba wspomniał właśnie o tym ciele, że właśnie wtedy czujemy, jak każda osoba reaguje też na dźwięki, też jak się zachowuje, bo my nasze, załóżmy te lekcje handpana, nie traktujemy jako lekcje, tylko takie spotkanie z człowiekiem. Zazwyczaj jak osoba do nas przychodzi, no to my dużo rozmawiamy, też dużo robimy takiego wywiadu z tą osobą, co, dlaczego ten handpan, o co chodzi, skąd w ogóle pomysł, i dopiero wtedy jakby wchodzimy w ten tryb lekcji, gdzie to jakby ta rozmowa daje nam dużo więcej przestrzeni i wiedzy o człowieku, który do nas przyszedł, żeby jak najwięcej dać mu indywidualnie przede wszystkim.
1: Co to w ogóle daje uczestnikom?
2: U mnie zazwyczaj było tak, że jeżeli do mnie jakaś osoba przychodzi, ona jest zazwyczaj trochę smutna albo w jakichś takich refleksjach gdzieś bardzo w sobie, i potem po tych lekcjach wychodzi zupełnie jakby rozkwitła. To jest chyba dla mnie osobiście jest taka kwintesencja tego wszystkiego.
1: Jak słuchać, żeby naprawdę usłyszeć, no na przykład te piękne dźwięki, które wydobywa z siebie handpan, instrument, na którym grają Kuba Makowczyński i Wowa Makowski cały czas razem z nami. No właśnie, no bo to świadome słuchanie muzyki, wydaje mi się, że właśnie zaczyna się od takich najprostszych, pojedynczych dźwięków. Czy wy macie takie wrażenie, że dzisiaj mamy problem ze skupieniem i coraz trudniej przyciągnąć uwagę słuchacza?
0: Tak, to jest największy problem, i problem jest w tym, żeby uzyskać taki spokój w tym graniu, bo każdy na początku, jak weźmie ten instrument i zaczyna z nami grać na lekcjach, to po prostu chce wszystko szybko, tu zmiana, tam zmiana, tutaj uderzamy, i jest taki chaos, wewnętrzny chaos w tych ludziach też jest, więc oni może szukają
1: chaos.
0: Troszeczkę takiego spokoju w tą stronę, żeby właśnie sobie złapać jakąś strukturę, nad którą mogą się skupić i uspokoić swoje myśli.
2: My też zazwyczaj na naszych koncertach robimy tak, że ogólnie pozwalamy ludziom na przykład nagrywać nas albo robić sobie zdjęcia, ale nasze koncerty są tak skonstruowane, że to nie jest koncert, gdzie osoba po prostu siedzi i ogląda, tylko zazwyczaj leży pod kocykiem, na poduszce, albo śpi, albo sobie medytuje. I zazwyczaj to jest tak fajne, że jest kompletna cisza, są te dźwięki i nie ma tych bodźców też z zewnątrz, które gdzieś tam nas rozpraszają, i to wtedy jest najlepsze skupienie.
1: No właśnie, bo tutaj też przestrzeń, w której gracie, na pewno nie jest bez znaczenia. Czy są jakieś przestrzenie, miejsca, w których najbardziej lubicie grać? No bo ten handpan po prostu brzmi wtedy wyjątkowo.
0: Najbardziej lubimy grać w przestrzeni jakiegoś parku albo ogrodu, zieleni, pięknych drzew.
1: Czyli nie sale koncertowe, tylko właśnie plener.
0: Plener jest najfajniejszy.
2: Tak,
1: I można nagrywać, można słuchać, można się wpatrywać, można też pewnie przysnąć na chwilę. Nie obrażacie się wtedy?
2: My nawet zalecamy, żeby można sobie albo właśnie pospać sobie chwilkę, odpocząć, albo nawet potańczyć, bo to też do tych dźwięków fajnie się czasami pobujać.
1: Szczególnie, że jesteście tancerzami, z tego co wiem. Też.
0: Dokładnie tak.
2: Tak, też zachęcamy też do tego.
1: Przy handpanie można naprawdę robić wszystko. To jeszcze na koniec was tylko zapytam, czy właśnie najczęściej można was właśnie spotkać w jakichś warszawskich parkach, czy na otwartych przestrzeniach?
2: Jak jest lato, to tak.
1: No właśnie, gorzej zimą, prawda? Co wtedy?
2: Zimą to zazwyczaj właśnie gramy w jakichś salach koncertowych, jakichś takich prywatnych pomieszczeniach, salach jogowych na przykład, albo my mamy też nasze własne studio, gdzie zazwyczaj robimy takie koncerty, ale ogólnie to wszystko jest spontaniczne i piszemy też na naszych socialach, gdzie gramy i co i jak, więc wszystko można u nas zobaczyć.
1: Kuba Makowczyński i Wowa Makowski, czyli duet Handscape, byli dzisiaj razem ze mną w czwórce. Bardzo wam dziękuję i za słowo, i za muzykę.
0: Dziękujemy.
2: Dziękujemy bardzo.
3: Tacy goście.
4: Tacy goście.
3: Tylko w czwórce.
4: Tylko w czwórce.
3: Najlepsze z najlepszych.
4: Najlepsze z najlepszych.

Właśnie, tu jest cały mój problem. Nie wiem jak ono ma na imię, nie wiem jak ono ma na imię. Baby boom, tak daleko zaszedł, czy kiedy dum, to nie wiem które to wasze. Nie wiem jak ono ma na imię, nie wiem jak ono ma na imię. I boli mnie trochę ta rola, że mogę pogłaskać, ale nie mogę zawalić.

jeśli mi przyjdzie zawołać własne. A na razie nie wiem jak ono ma na imię. Nie wiem jak ono ma na imię. Baby boom, tak daleko zaszedł, że kiedy tum, to nie wiem które to wasze. Nie wiem jak ono ma na imię. Nie wiem jak ono ma na imię. I boli mnie trochę ta rola, że mogę pogłaskać, ale nie mogę zawołać.

0: przypominamy najlepsze rozmowy.
1: Najlepsze rozmowy w czwórce. W czwórce.
0: Najlepsze z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Co działo się w naszym letnim plenerowym studiu? Posłuchajcie.
0: Czwórka z pokoju na lato.
1: Pokoju na lato.
0: Zaprasza Marta Zinkiewicz.
3: Tak właśnie się rozglądam po okolicy i sprawdzam, co najlepiej robi się w pokoju na lato. Razem ze mną jest Wiktoria Mirowska, administratorka i członkini Urban Sketchers Warsaw. Cześć.
4: Cześć, tak jest.
3: Urban Sketchers jest to grupa pasjonatów, osób, które zbierają się razem w jednym celu. Wyjmujemy nasze notatniki, zeszyty i zaczynamy rysować to, co widzimy przed sobą. To jest taka półoficjalna definicja, czym zajmują się członkowie tej grupy. A czym w takim razie Urban Sketchers jest dla ciebie?
4: Kiedy wróciłam tutaj po studiach, szukałam czegoś, gdzie mogłabym przy okazji rysowania poznać ludzi, poznać trochę miasto od nowa, wyjść w nieoczywiste miejsca. I takim miejscem okazało się Urban Sketchers Warsaw.
3: To nie jest tylko grupka osób, które w Warszawie chciały razem rysować, tylko to jest wielka organizacja międzynarodowa, która ma swoje siedziby. Są sympozja.
4: Są sympozja, są festiwale, są wystawy. W tym momencie bardzo malutka wystawa w Warszawie, w Porcie Czerniakowskim. Nasi uczestnicy grupy rysowali na słupach, więc można zobaczyć, jak Port Czerniakowski wygląda z perspektywy wodnej. Natomiast w listopadzie będzie również można nas zobaczyć w Muzeum Warszawy na wystawie z okazji 90-lecia muzeum. A jednocześnie w tym momencie odbywa się zorganizowana przez USK Poland, naszą bardziej odgórną grupę polską, wystawa w Tarnowie. Będziemy na festiwalu Urban Sketchingu Polskiego. Będziemy mieć 4 dni celebracji takiego wspólnego rysowania w przestrzeni miejskiej, chociaż tutaj chcę też zaznaczyć, że Urban Sketchers nie tylko do przestrzeni miejskiej się odnosi. Chodzi o to, żeby, tak jak wspominałam, wyjść na zewnątrz, znaleźć coś ciekawego, co nas intryguje, co nas zachwyci, co chcielibyśmy w tym momencie właśnie uchwycić na naszej kartce papieru i dowolnym materiałem, jaki wzięliśmy ze sobą, czy to ołówek, czy to farby, czy to kredki.
3: Co twoim zdaniem wyróżnia Urban Sketchera?
4: Myślę, że ciekawość. Chodzimy w przeróżne miejsca, niekoniecznie oczywiste. Urban Sketcherzy bardzo często zabierają szkicowniki ze sobą do kieszeni, dokumentując swoją codzienność, swoje wyprawy. Koleżanki rysują na przykład podczas chodzenia po górach.
3: Brzmi jak wyzwanie.
4: To brzmi jak wyzwanie. To jest wyzwanie. To nie zawsze są skończone szkice, to nie zawsze są takie ładne akwarele, jakie można zobaczyć na Instagramie, skończone z pięknymi kolorami. To często są 3 kreski na krzyż, opisane jakimś tekstem, komentarzem, natomiast uchwycające tą chwilę, zapamiętujące coś ważnego, co się wtedy wydarzyło.
3: Wiktoria, nie będę ukrywać, że ja tu wyhaczyłam coś, co leży obok ciebie. To jest chyba twój szkicownik, także my sobie dajemy teraz przerwę na to, żeby go przejrzeć. Mhm. I do tego, co się w nim znajduje. Wrócimy za moment.
0: Czwórka z pokoju na lato.
3: Ze mną niezmiennie jest Wiktoria Mirowska, członkini i administratorka Urban Sketchers Warsaw. Ja wypatrzyłam twój szkicownik i oczywiście, że musiałam go przejrzeć. No i co w środku? Dużo architektury, trochę przyrody. Zatrzymałam się na stronie z pizzą. Co w takim razie rysuje się najlepiej?
4: To chyba zależy od indywidualnych preferencji.
3: I jakie są twoje w takim razie?
4: Od tego, co akurat weźmie się w piórniku. Bardzo lubię postacie i jakieś ciekawe kształty, które się pojawiają. Widzę, że tutaj przed chwilą przechodziłaś koło rysunku dinozaura z Muzeum Geologii.

0: Jest dinozaur, to prawda.
1: Tak, to był fantastyczny model. Szczególnie wszystkie dzieci, które przechodziły obok i też stawały z zachwyconą twarzą. Najlepsze rzeczy to właśnie takie małe momenty codzienności, które uchwyci się w tym momencie. Ktoś pijący kawę. Mam jeden bardzo lubiany szkic w domu, który narysowałam pod kamienicą, pod wiatą, a cała reszta rysujących akurat stała na placu i zaczęło padać.
0: Czy ty zauważasz, żeby to, czym się zajmujesz, też wpłynęło ogólnie na jakieś takie twoje postrzeganie i podejście do życia?
1: Myślę, że urban sketching ćwiczy uważność i tej uważności uczy. Uczy zwracania uwagi na różne małe szczegóły, które komponują się w coś ciekawego na zewnątrz. Na to, co ludzie robią w przestrzeni publicznej, jak się w niej zachowują, jakie nieoczywiste rzeczy potrafią się w niej zdarzyć.
0: A jak długo zajmuje stworzenie właśnie takiego pełnego szkicu, tego, co widzisz? Jak w ogóle wygląda takie spotkanie?
1: Na naszych spotkaniach zazwyczaj mamy 2 godziny na szkicowanie. Niektórym zajmuje, te 2 godziny właśnie zajmują zrobienie jednego szkicu. Czasami robimy tych szkiców kilka. Mi zazwyczaj udaje się zrobić ze 2 w tym czasie. I po tych 2 godzinach robimy sobie wspólne zdjęcie ze szkicami, oglądamy, co każdemu wyszło, dzielimy się wrażeniami, zachwycamy się nawzajem tym, co znalazło się w danym miejscu i tym, co kto dopatrzył. Często pojawia się ten sam motyw na różnych szkicach, więc od razu widać, że to jest coś ciekawego. To warto sobie zapamiętać.
0: Powiedz więcej na temat waszej społeczności i relacje, jakie się tworzą, bo kiedy opowiadałaś o tym, że jest to międzynarodowa organizacja i w zasadzie można szkicować w przestrzeni miejskiej niezależnie od tego, gdzie mieszkamy, nawet jeżeli nie znamy wzajemnie swoich języków, to mam wrażenie, że jest to coś, co mimo wszystko łączy i tworzy jakąś taką nić porozumienia.
1: Jest to ciekawy temat, bo Grupa Warszawska została założona w bardzo międzynarodowym towarzystwie przez Wietnamczyka, który przeprowadził się do Warszawy i ze swoich rodzinnych stron znał właśnie tę inicjatywę. Szukał osób, z którymi mógłby spotkać się na rysowanie w przestrzeni miejskiej, poznać również przy okazji Warszawę, był tutaj całkiem świeżo. Odezwała się do niego koleżanka Kanadyjka. Zostali wspólnie oficjalnymi pierwszymi administratorami naszej grupy. Osób powoli później dochodziło. Były to znowu osoby bardzo różnych narodowości, o różnych językach. Czasami przyjeżdżają do nas osoby z zagranicy, w podróży, czasami również na inne wydarzenia urban sketchingowe, czasami po prostu. Budują się relacje z osobami z różnych krajów, które organizują festiwale, o których wspominałam, które są administratorami w innych miastach. Czasami tworzymy razem wspólne projekty i jest to bardzo miłe wiedzieć, że gdziekolwiek się nie pojedzie, to jest się częścią społeczności, która otworzy do ciebie ręce, która zabierze cię w te ciekawe miejsca, nieoczywiste, nieturystyczne, z którą będzie się można wymienić wrażeniami i zachwytami na temat miejsca, gdzie się znalazło.
0: Rozmawiamy z Wiktorią Mirowską, administratorką i członkinią Urban Sketchers, czyli osób, które szkicują w przestrzeni miejskiej. Kim jest taki typowy urban sketcher? Bo zapytałam cię na początku, co wyróżnia taką osobę, to w takim razie spróbujmy ją opisać.
1: To jest bardzo ciekawy temat, bo demografika urban sketchera bardzo różni się w zależności od miejsca. Mamy taki ciekawy stereotyp, że im bardziej na zachód się pojedzie w Europie, tym więcej osób sketchujących to emerytowane panie. Mają dużo czasu, spotykają się razem. Mamy kilka znanych instruktorek właśnie z zachodu Europy, które takimi emerytowanymi paniami są. Poznałam je na festiwalach, są przemiłe. Natomiast im więcej kilometrów zrobi się na wschód, tym towarzystwo robi się młodsze, pojawiają się inne osoby, robi się tam coraz więcej studentów.
0: A jak to wygląda w Polsce?
1: Kiedy zaczynałam, to była grupa tutaj w Warszawie około 4-5 osób w podobnym wieku, po 20-30. Zwróciłaś tutaj uwagę na rysunek pizzy. W takich okolicznościach często się widzieliśmy.
0: Bardzo przyjemne okoliczności.
1: Bardzo, bardzo przyjemne okoliczności. Natomiast nasza grupa bardzo się rozrosła i przychodzą osoby w różnym wieku. Już mamy również nasze emerytowane panie, które są częścią naszej społeczności. Przychodzą do nas czasem rodzice z dziećmi i dzieci również rysują. Fantastycznie jest wśród naszych szkiców zobaczyć smoka unoszącego się nad Wisłą.
0: Jak można do Was dołączyć? Bo coś mi się wydaje, że właśnie ten okres ciepłych miesięcy

0: miesięcy może być do tego odpowiedni, bo wyobrażam sobie, że siedzi grupa osób na ławce, jest ciepło, jest miła atmosfera, nie trzeba się gdzieś tam kryć w tych kurtkach i być może zamykać wtedy w kawiarniach, tylko tu w zasadzie tych krajobrazów mamy bardzo dużo do wyboru.
1: Zdecydowanie. Zawsze w lecie nasza grupa odżywa i spotkań pojawia się dużo więcej. Również ze względu na festiwale i wydarzenia, które dzieją się w całej Polsce, ale i spontaniczne wyjścia, które rodzą się, kiedy po prostu ktoś z naszej grupy chce wyjść porysować razem. Można się z nami umówić na Facebooku w naszej grupie i na Instagramie. Zachęcam do odwiedzenia Urban Sketchers Warsaw.
0: A jak zachęciłabyś te osoby, być może w głowach, których teraz zakiełkowała taka myśl, że a może, ale jednak nie jestem przekonana, to co ty najbardziej lubisz w tym i co jest dla ciebie takie najbardziej wartościowe właśnie podczas bycia członkiem tej grupy?
1: Myślę, że wymiana doświadczeń między wszystkimi. Mamy cały przekrój osób, które do nas przychodzą. Mamy profesjonalnych artystów, mamy hobbystów, mamy osoby pasjonujące się piórami, mamy osoby, które rysować dopiero chcą zacząć, które jakoś do tego ciągnie, a nie zawsze czują się pewnie. Wystarczy być ciekawym, wystarczy być otwartym, mieć ochotę spędzić wieczór w miłym gronie.
0: A któż nie ma takiej ochoty czasem? O tym wszystkim mówiła Wiktoria Mirowska, administratorka Urban Sketchers Warsaw. Bardzo ci za to spotkanie dziękuję.
1: Dziękuję bardzo, dziękuję za zaproszenie.
2: Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na Czwórka Online. Czwórka Online. Najlepsze z najlepszych.
3: Najlepsze z najlepszych.
4: Ja muszę pożyczać. Ja. No, pożyczyła mi ktoś nie oddał. God damn. God damn.

0: Tapes.
1: Zapraszam na kolejną audycję Najlepsze z Najlepszych. Dominika Płonka. Miłego dnia.
2: Najlepsze z Najlepszych. Tego nie możesz przegapić.
3: Nie możesz przegapić.
4: Yo, ilu mam ziomów, na kradzież koni. A nie będę z nikim się gonić, bo już nie biorę mordy w kompromis. Znają mnie, że to urwi z okolic. Stary żoli kiedyś poli i fuerta. Wszędzie miałem kienobę i

0: Nie śpię, bo trzymam poziom. Rał, a na zegarach godzina 7.
1: Pogoda.
0: Dzień dobry, dzisiaj pogoda postanowiła urządzić casting na wszystkie pory roku, ale na szczęście tylko do południa. W Warszawie około 20 stopni, sporo chmur, możliwe przelotne opady i trochę mocniej powieje. W Krakowie 23 stopni na plusie, chmur będzie niewiele, słońce ma dzisiaj całkiem dobre humory, idealny dzień na kawę na rynku albo lody, a może jedno i drugie. W Gdańsku około 20 stopni, ale z większą szansą na przelotny deszcz. Nad morzem klasycznie pogoda zmienia zdanie szybciej niż turyści wybierają smak gofra. Krótko mówiąc, południe łapie trochę słońce, a północ wyciąga parasola, a reszta Polski gra dzisiaj w tak zwaną pogodową ruletkę.
1: Autopromocja.
2: Każdy dzień brzmi inaczej, ale zawsze czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10:00, najlepsza selekcja od ludzi, którzy żyją muzyką. Czwórkowi DJ-e zagrają wam pobudzający akompaniament do nudnych godzin w biurze.
3: DJ-e? Jasne. A DJ-ki? Cześć, tu Kugar. W poniedziałki zagram wszystko, co pozytywnie was doładuje na resztę tygodnia. Dziewczyny górą od poniedziałku.
4: We wtorki ja, czyli DJ Bert, zaprezentuję wszystkie odmiany house'u. Od klasyków po współczesne nagrania.
5: A czy są to jacyś fani funku, jungle, drum and bassu czy muzyki UK Garage? Odpalcie czwórkę w środę, wtedy przygrywam dla was ja, Marcin Hubert, Val Harper.
6: Fajnie, fajnie. A co powiecie na podróż do słonecznej Barcelony? Przenoszę się tam na wakacje i w czwartki gram najgorętsze międzynarodowe brzmienia. Prosto z serca hiszpańskiej fiesty. Vamos! Naked Relaxy.
2: Muzyczne pobudzenie. Audycja czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku od 10 do 13.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
8: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZO.
9: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
10: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
9: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
11: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
9: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
11: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
1: Po reklamie.
12: O nie, my tak nie gramy.

0: 10 minut po godzinie 7, a my zaczynamy nowy dzień.
1: Na poranek czwórki zaprasza Kasia Dydo.
0: Dzień dobry, witamy w nowym tygodniu. Mam nadzieję, że weekend zostawił wam trochę energii, a jeżeli nie, no to spokojnie, od tego jest kawa, jest dobra muzyka, no i oczywiście jesteśmy my. To jest poniedziałek, ale bez paniki, my tutaj nie będziemy udawać, że to piątek, bo wszyscy wiemy, że tak nie jest. Wiadomo. Za to zrobimy wszystko, żeby ten poranek minął z uśmiechem i żeby było wesoło. Będziemy budzić was ciekawostkami, rozmowami, no i taką dobrą energią. No a jeżeli jeszcze ziewacie, no to spokojnie, ziewanie podobno jest zaraźliwe, ale na szczęście dobry humor też. Także być może jesteśmy wszyscy uratowani. Niezależnie od tego, czy jesteście w drodze do pracy, jedziecie na wakacje, wracacie z nocnej zmiany, czy właśnie przekonujecie budzik, że 5 minut to jest tak zwana jednostka względna, no to bardzo się cieszymy, że zaczynacie ten dzień razem z nami.

0: To Stromzy, 17 minut po godzinie 7, mamy poniedziałek.
1: Słuchasz Poranka Czwórki.
0: No i pewnie dlatego, że jest poniedziałek, jestem o tym na 100% przekonana. Zapomniałam swojego ulubionego termicznego kubka, a prawda jest taka, że bez niego nie ruszam się z domu. Ale tak sobie pomyślałam, że właśnie są takie rzeczy, bez których nie ruszamy się z domu. Po prostu nie lubimy, jak ich zabraknie, to po prostu tęsknimy na maksa. No i was chciałam o to zapytać, bez czego o poranku nie wyjdziecie z domu. Klucze są ważne, wiadomo, telefon też, ale są też rzeczy jeszcze bardziej niezbędne. Dla jednych to właśnie kawa w kubku termicznym, bo przecież wiadomo, że poranna kawa również zasługuje na wycieczkę. Dla innych to może być, na przykład mogą być na przykład okulary, bo bez nich nawet myślę sobie, że własny kot może wyglądać jak sąsiad. Ale są tacy, którzy nie ruszą się z domu bez dobrego humoru, bez dobrego nastroju, chociaż ten czasami dopakować trzeba dopiero po pierwszym łyku espresso. Bez czego o poranku nie wychodzicie z domu? 22 kierunkowy do Warszawy 645 2100. Tak budzimy w czwórce.

0: 23 minuty po godzinie 7 bez jakich przedmiotów o poranku nie wyjdziecie z domu. Czy to są okulary? No bo jednak powiedzmy sobie to szczerze, świat w HD zdecydowanie wygląda lepiej. Czy to może być na przykład karta miejska albo bilet? No bo bez nich podróż naprawdę robi się droga. Czy uśmiech? Wymuszony, ale jednak działa. A może to cierpliwość, szczególnie do korków i poniedziałków, bez czego nie wyruszycie z domu o poranku? O to was dzisiaj pytam. 22 kierunkowy do Warszawy 645-2100. Jeżeli ktoś się już obudził, jeżeli ktoś ma ochotę pogadać, no to czemu nie zadzwonić też do radia? Namawiam, zachęcam. A tymczasem o poranku mam dla was jeszcze jedną rzecz na rozbudzenie i to będzie konkurs.
1: Konkurs Czwórka na walizkach. Czwórka na walizkach.
0: Ci, co słuchają nas o poranku, już doskonale znają ten konkurs, wiedzą, że rozdajemy tutaj bardzo piękne walizki. Trzeba tylko nas słuchać od rana do wieczora. No i tam ogarniać, co wkładamy do tych walizek, no bo przez cały dzień wkładamy w sumie 4 przedmioty. W poranku za moment włożymy pierwszy. No i wy musicie zapamiętać te wszystkie przedmioty, bo wieczorem otwieramy tę walizkę i sprawdzamy, kto uważnie słuchał czwórki przez cały dzień. Wygra osoba, która jako pierwsza poprawnie wymieni wszystkie 4 przedmioty. No to uwaga, nie, to jeszcze nie teraz. Za moment włożę tam pierwszy przedmiot. Ale to jeszcze chwila, jeszcze moment. Teraz posłuchamy sobie trochę dobrej muzyki, a za moment pakujemy walizkę.
1: Letnia zabawa.

0: Daj się spakować. Czwórka na walizkach.
1: Czwórka na walizkach.
2: No bo wiadomo, że wakacje to jest czas pakowania walizek, no i wiadomo, że różnie pakujemy te walizki, jedni zabierają tylko to, co niezbędne, inni pakują od razu pół domu, niezależnie od tego, na jak długo wyjeżdżają, a my postawiliśmy na trzecią opcję. Do naszej walizki każdego dnia trafiają 4 przedmioty, ale za to bardzo nieprzypadkowe, przez cały dzień wspólnie ją pakujemy, no i w poranku wkładamy pierwszy przedmiot, kolejne pojawią się w następnych audycjach, no a waszym zadaniem będzie uważnie słuchać i zapamiętać całą zawartość. Wieczorem czas oczywiście na wielkie rozpakowywanie, otworzymy naszą walizkę, no i sprawdzimy, kto zapamiętał wszystkie 4 przedmioty, więc no nie macie wyjścia, jeżeli chcecie wygrać walizkę, to po prostu musicie nas słuchać przez cały dzień. Ależ to wspaniałe. Dobra, pakujemy walizkę.
0: Do walizki czas włożyć...
2: kreatynę. Ta-dam! Bo dzisiaj pakujemy walizkę pakera albo pakerki, czyli osoby, która z radością, z uśmiechem na twarzy o poranku na przykład rusza na siłownię, no i ta kreatyna po prostu pomaga tam szarpać większy ciężar. No... to tak w największym skrócie, jeżeli jesteście typem sportowca albo dziewczyny, która uwielbia sport, no to po prostu wiecie dokładnie, o co chodzi. Dzisiaj jako pierwszy przedmiot w naszej walizce wylądowała kreatyna. No i to chyba będzie jedyna walizka, w której nie znajdziecie skarpetek, ale za to jest spora szansa na to, że znajdziecie tam zakwasy.

0: Iconic by Mistake to nasza nowość czwórce. Nice. Lecimy z tym porankiem.
1: Na poranek czwórki zaprasza Kasia Dydo.
0: Kreatyna to dzisiaj ten przedmiot, który jako pierwszy wylądował w naszej walizce. Jak ktoś dobija kreatynę, to wie, że to jest taki proszek, który wrzucony do wody po prostu się nie rozpuszcza do końca. Nigdy zawsze jakiś piasek tam zostaje. No ale cóż, jak pakujecie na siłowni, no to kreatyna po prostu niezbędna. A skoro

o kreatynie. Jak ktoś dobija kreatynę, to pewnie też i dobija białko. No a najgorętszym śniadaniowym trendem są właśnie dania bogate w białko. Pełne warzyw i wyrazistych smaków. Sprawdzałam to. Na topie są także jajka po turecku, wytrawne owsianki z parmezanem, tosty na chlebie na zakwasie z hummusem, albo śniadaniowe bowle inspirowane kuchnią Bliskiego Wschodu. Jak ktoś ma czas o poranku, żeby takiego bowla sobie strzelić, no to czemu nie? Coraz częściej rano sięgamy też po produkty, uwaga, fermentowane, takie jak kimchi, a obok nowoczesnych smaków też wracają takie klasyki. No, ja lubię akurat twarożek, świeże pieczywo i domowe przetwory. Trend 2026 na śniadania jest bardzo prosty. Mniej przetworzonej żywności, więcej białka i sezonowych składników, no bo dzisiaj modne śniadanie to nie tylko ma dobrze wyglądać na zdjęciu, ale przede wszystkim dawać energię na cały dzień. I tak właśnie jest w poranku czwórki i tak będzie do godziny 10. Okay.

0: to The Cool Quest i Good Life. A ja mam nadzieję, że macie taki good life dzisiaj o poranku. Zrobiliście sobie dobrą kawę, śmignęliście jakieś naprawdę przyjemne śniadanko. No i jesteście gotowi do rozwiązywania problemów, bo jak wiadomo, te same się nie rozwiążą. No, wakacyjny dylemat wielu opiekunów właśnie wraca jak bumerang. Co zrobić ze zwierzakiem, kiedy wyjeżdżamy na urlop? Zabrać ze sobą, powierzyć opiekę bliskim, skorzystać z pomocy pet-sittera, a może wybrać hotel dla zwierząt. Pies, kot, królik, świnka morska czy inne mniejsze zwierzę domowe też potrzebuje dobrego planu na czas naszej nieobecności. Co z nim zrobić? Co zrobić z tym naszym ukochanym pupilem? Podpowiada pet-sitterka i behawiorystka Paulina Cymer.
1: Są psy z lękiem separacyjnym, które bardzo źle znoszą nieobecność człowieka i wtedy na przykład się fajnie sprawdza taka opcja, że to ktoś, czy to z rodziny, czy pet-sitter może zamieszkać u nas. Hotele są bardzo fajną opcją, jeżeli trafią się pieski, które mają problemy behawioralne, ponieważ często hotele są prowadzone przez trenerów czy behawiorystów, więc oni też swoim takim profesjonalnym okiem mogą na to spojrzeć, mogą coś pomóc, mogą doradzić. Na pewno zostawić go wcześniej z tą osobą, o której ma zostać. Czy to jest hotel, czy to jest rodzina, żeby sobie zorganizować taką dobę próbną, czy weekend próbny przed takim wyjazdem naszym dłuższym, na przykład na wakacje, żebyśmy na wakacjach nie mieli takiego stresu, że nie wiem, jak to zwierzę się zachowa i się okaże, że na przykład musimy pilnie po niego wracać, bo pies na przykład zaczyna niszczyć, czy to w hotelu, w domu, czy na przykład ciągle wokalizuje. Więc wcześniej taka doba próbna jak najbardziej.
0: Radziła Paulina Cymer, pet-sitterka, behawiorystka. Jeżeli interesują Was takie zwierzęce tematy, zwłaszcza psie tematy, no to zapraszam Was na audycję numer Raza na 4 łapy w każdą niedzielę od godziny 18.

0: Autopromocja.
1: Pakujesz się na wakacje i myślisz, w co ja to wszystko zmieszczę? A może tak walizeczkę od czwóreczki?
2: Walizeczkę od czwóreczki.
1: Tego lata codziennie od poniedziałku do czwartku do wygrania żółte i czarne walizki. Nowe, eleganckie, pakowne. Słuchaj czwórki od rana do wieczora. W każdej audycji w popołudniowie również ogłosimy jeden przedmiot, który włożymy do walizki. Zbierz cztery przedmioty i przed 19 podaj je wszystkie na antenie. A walizka być może będzie właśnie twoja.
2: Twoja.
1: Regulamin znajdziesz na naszej stronie.

0: stronie. Czwórka na walizkach to konkurs dla bystrych, szybkich i słuchających nas bardzo uważnie.
1: Czyli dla ciebie.
2: Czyli dla ciebie.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, cold brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
8: Halo, halo, czy nas słyszycie?
7: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
9: Abemus Papam.
7: Plebiscyt Polskie Radio.pl.
10: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
11: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
10: Litorsal Senior?
11: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
12: Zdrowit.
11: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Po reklamie.
13: Jej piękne czarne oczy, śnią się czarne oczy. Ich nie przeoczysz, wiem, że nie.
14: O nie, my tak nie gramy.

0: Witaj nowy dniu. Na zegarach mamy godzinę 8.
1: Pogoda.
0: A dzisiaj pogoda jest jak znajomy, który na pytanie, co planujesz, odpowiada, zobaczymy. Warszawa około 20 stopni na plusie, trochę słońca, trochę chmur i niewykluczony krótki deszcz. W Krakowie około 23 stopni, no i całkiem przyjemnie, jeżeli planujecie spacer, to aura dzisiaj mówi, jestem za. W Gdańsku 20 stopni, chwile ze słońcem będą przeplatać się z przelotnym deszczem, nad Bałtykiem bez zmian, pogoda ma więcej zwrotów akcji niż dobry serial. Jednym słowem, okulary przeciwsłoneczne warto mieć pod ręką, ale parasole też się przydadzą.
1: Autopromocja.
2: Każdy dzień brzmi inaczej, ale zawsze czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10:00, najlepsza selekcja od ludzi, którzy żyją muzyką. Czwórkowi DJ-e zagrają wam pobudzający akompaniament do nudnych godzin w biurze.
3: DJ-e? Jasne. A DJ-ki? Cześć, tu Kugar. W poniedziałki zagram wszystko, co pozytywnie was doładuje na resztę tygodnia. Dziewczyny górą od poniedziałku.
4: We wtorki ja, czyli DJ Bert, zaprezentuję wszystkie odmiany house'u. Od klasyków po współczesne nagrania.
5: A czy są to jacyś fani funku, jungle, drum and bassu czy muzyki UK Garage? Odpalcie czwórkę w środę, wtedy przygrywam dla was ja, Marcin Hubert, Val Harper.
6: Fajnie, fajnie. A co powiecie na podróż do słonecznej Barcelony? Przenoszę się tam na wakacje i w czwartki gram najgorętsze międzynarodowe brzmienia. Prosto z serca hiszpańskiej fiesty. Vamos! Naked Relaxy.
2: Muzyczne pobudzenie. Audycja czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku od 10 do 13.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.

0: 6 minut po godzinie 8. Zaczynamy nowy dzień.
1: Na poranek czwórki zaprasza Kasia Dydo.
0: Dzień dobry, jest poniedziałek, ale spokojnie, poniedziałek to jest tylko 12 liter. Nie powód do stresu, nie powód do tego, żeby panikować. Jeżeli właśnie walczycie z budzikiem, szukacie drugiej skarpetki albo zastanawiacie się, czy kawa wystarczy, żeby dzisiaj wszystko się udało, no to jesteście we właściwym miejscu. Przez najbliższe godziny będziemy was budzić dobrym humorem, ciekawymi historiami i muzyką, która ma więcej energii niż poniedziałek potrafi odebrać. Nie obiecujemy, że znikną korki, że znikną maile i obowiązki, ale postaramy się sprawić, żeby ten poranek był trochę lżejszy, trochę zabawniejszy, no i po prostu przyjemniejszy. Zapnijcie pasy, dopijcie kawę i zostańcie razem z nami. Zaczynamy nowy tydzień, najlepiej jak się da.

0: 13 minut po godzinie 7 to jest poranek czwórki.
1: Poranek czwórki.
0: 20 dzień lipca. Haha, to nie jest zwykły dzień. To jest dzień Księżyca obchodzony na pamiątkę historycznego lądowania misji Apollo 11. Minęło ponad pół wieku od chwili, gdy człowiek po raz pierwszy postawił stopę na srebrnym globie, a mimo to wciąż nie wróciliśmy tam. Na dobre. Dlaczego podróż na Księżyc jest dzisiaj takim ogromnym wyzwaniem, kiedy znowu zobaczymy ludzi spacerujących po jego powierzchni? No i czy kosmiczne technologie naprawdę trafiają później do naszych domów? Oto jest pytanie. Ale ja mam dla was jeszcze jedno pytanie. Gdybyście mieli taką szansę, żeby polecieć na Księżyc i mogli zabrać ze sobą tylko jedną rzecz, to co by to było? Co zabralibyście na Księżyc w ten lot szalony, kosmiczny? Jedna rzecz. 22 kierunkowe do Warszawy, 645-2100 dzwonicie, a do tego niezwykłego dnia Księżyca za moment jeszcze powrócimy.

0: Podróż, która zaczęła się 384 tysiące kilometrów od Ziemi, czyli lecimy na Księżyc. Ta podróż zaczęła się tak daleko, ale skończyła się tutaj w codzienności i będziemy wam dzisiaj o tym opowiadać. Będzie o wielkich marzeniach, jeszcze większej technologii i o tym, dlaczego Księżyc wciąż tak bardzo nas przyciąga.
1: Dzisiaj mamy Dzień Księżyca, nie bez powodu, bo 20 lipca 69 roku odbyła się misja Apollo. My teraz czekamy trochę na rok 2028, bo wtedy też będą się odbywały kolejne misje Artemis 4 i 5 i wtedy zaplanowane jest między innymi budowanie stacji kosmicznej na orbicie okołoksiężycowej. No i oczywiście też takie badania naukowe, które zawsze tam się odbywają podczas takich misji. No ale tak jak powiedziałaś, poza tym spektakularnym wydarzeniem, tym, że wszyscy to obserwujemy, no i czekamy na to, żeby człowiek znowu postawił stopę na Księżycu, no to mnóstwo rzeczy dzieje się dookoła, z których my na co dzień korzystamy. Mnóstwo wynalazków z naszego codziennego użytku, też części naszej garderoby, nie mielibyśmy tego wszystkiego, gdyby nie ta eksploracja kosmosu. No i właśnie, jakie przedmioty takiego codziennego użytku mamy dzięki tym misjom? O tym opowiedział mi Łukasz Jankowski z Polskiego Towarzystwa Miłości głośników astronomii.
2: Masz na przykład słuchawki przewodowe ze sobą, podłączone tutaj do mikrofonu, ale nie wiem, czy wiesz, między innymi słuchawki bezprzewodowe. Ten wynalazek mamy tak naprawdę dzięki pomysłowi NASA, no ponieważ astronauci musieli się bezprzewodowo komunikować i taka ciekawostka, że tak naprawdę nikt wcześniej nie potrzebował takiego gadżetu. Dzisiaj go używamy praktycznie codziennie, a firmie zajęło tylko 11 dni przygotowanie czegoś takiego, więc ta technologia gdzieś tam już była dostępna, ale wcześniej nikomu niepotrzebna.
1: A nam się wydaje, że czasami to są jakieś lata przygotowań, że to jest...
0: 11 dni, machnęli to.
1: Tak, że tam trzeba było to zrobić, od razu ktoś na to wpadł, dostali astronauci, no i teraz my z tego korzystamy każdego dnia. Ale jak doszło do powstania takich zwykłych słuchawek bezprzewodowych?
2: Wyobraź sobie Neila Armstronga, który robi pierwsze kroki na Księżycu i ciągnie za sobą 180 tysięcy kilometrów kabla do radia, żeby powiedzieć o tym, że jest tam na miejscu, nie? Więc to choćby to, że astronauci przede wszystkim w kosmosie bezpiecznie mogli mieć w swoim hełmie słuchawki bez żadnego przewodu, bo to było bardzo ważne, żeby im dać wygodę nawet już podczas samych pierwszych takich lotów, tak? Nie mówiąc już o eksploatacji Księżyca, gdzie to było bardzo wygodne i bardzo praktyczne, no wręcz niezbędne, żeby się komunikować.
1: No ten kabelek był po prostu niewygodny, ale ja sobie myślę, jak my jednak długo korzystaliśmy z takich słuchawek, które były na kabelku. No nawet teraz czytałam, że jest powrót do tych słuchawek, że to jest taki oldschoolowy gadżet, do którego wracamy, a za który trzeba zapłacić jakieś tam 30 czy nawet 20 zł. O tym wszystkim opowiada dzisiaj Łukasz Jankowski z Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. Za chwilę jeszcze powiemy o elementach mody, które mamy dzięki astronomii.
0: A Werka, gdybyś chciała pracować w NASA, tak szczerze?
1: Mogłabym spróbować, zależy co miałabym robić.
0: Ja sprawdziłam, bo ja całe życie marzyłam o tym, żeby pracować w NASA, więc teraz cię zapytam o kilka rzeczy.
1: Dobra.
0: O to będą cię też pytali, jak będziesz tam startowała. Przede wszystkim wykształcenie. Inżynieria, matematyka, fizyka, biologia
1: no
0: i tak dalej.
1: No to niestety nie mam tego, ale może do zrobienia jeszcze.
0: Kilka lat doświadczenia zawodowego lub tysiące godzin wylatanych jako pilot.
1: No to tym bardziej. Ale wiesz, czasem jakieś wywiady przeprowadzam. Zdarzają
0: to
1: się
0: też jest
1: goście,
0: lot.
1: Piloci, także można zaliczyć może.
0: Bardzo dobra kondycja fizyczna i zdrowie.
1: To dobrze, to zgadzam się z tym.
0: Tak?
1: Znaczy nie wiem, jak dobrą...
0: A przestań!
1: Ja uważam, że jestem
0: zdrowa. A kiedy
1: byłaś
0: na siłce?
1: Na siłce byłam na pewno 2 tygodnie temu. No to może nie jakoś tak super często, ale nie jest tak, że nie chodzę.
0: Umiejętność pracy w zespole pod ogromną presją.
1: No to Kasia, to wiadomo,
0: no,
1: że
0: wiadomo,
1: mam to we krwi.
0: My pracujemy w radiu. To akurat to mamy. Ale wiesz, no oni szukają tak, lekarzy, biologów, geologów, specjalistów od cyberbezpieczeństwa, prawników, księgowych, psychologów, ekspertów od komunikacji i mediów.
1: No
0: i jeszcze musisz mieć obywatelstwo amerykańskie.
1: No to się nie zgadza, niestety.
0: To ewentualnie ESA jakiegoś... ci zostaje. Europejska
1: no tak.
0: Agencja Kosmiczna może być?
1: No tak. Ewentualnie trzeba poszukać jakiegoś męża Amerykanina i wtedy może jakoś się uda zorganizować
0: Powodzenia.
1: To obywatelstwo.
0: A do kosmicznych tematów za moment wrócimy.

0: 20 dzień lipca to nie jest zwykły dzień. To jest Dzień Księżyca obchodzony na pamiątkę historycznego lądowania misji Apollo 11. Minęło ponad pół wieku od chwili, kiedy człowiek po raz pierwszy postawił stopę na srebrnym globie, a mimo to wciąż jakoś tam nie wróciliśmy na dobre. Wiesz, ile osób chodziło po Księżycu w sumie?
1: Kilkanaście.
0: 12. Tak, wszyscy byli Amerykaninami, a ostatni raz człowiek stanął tam w grudniu 1972 roku podczas misji Apollo 17. Nikt nie spacerował tam od ponad 50 lat i nie wiem, czy wiesz, że odciski butów astronautów mogą przetrwać na Księżycu nawet miliony lat, a wiesz dlaczego?
1: No pewnie jakoś tam się dobrze to wszystko konserwuje, tak?
0: Nie, bo tam nie ma podobno wiatru ani deszczu, które mogłyby to zetrzeć. Czujesz to? Bez wiatru
1: i
0: bez deszczu?
1: No to widzisz, jak ktoś tam wyląduje, no to zobaczy te ślady.
0: Tak, tak właśnie może być. I też na Księżycu są różne rzeczy, które tam zostawiliśmy. Wiadomo, no taka ludzka natura, że my zawsze po sobie zostawiamy bajzel.
1: I później czasami coś wpada ludziom do okien. Wiem, że to się wydaje niemożliwe, ale czasami zdarzają się takie sytuacje, że te śmieci kosmiczne gdzieś w przestrzeni latają i spadają na Ziemię.
0: Tam jest tak. Są piłeczki golfowe podobno.
1: Widzisz,
0: zostawione przez jednego z astronautów.
1: Zdecydował się wziąć taką piłeczkę.
0: Amerykańskie
1: flagi. Zabrać.
0: No właśnie. A ty co byś zabrała, jakbyś mogła polecieć na Księżyc?
1: No zastanawiałam się nad tą kawą i zastanawiałam się nad kremem do twarzy, żeby mi się po prostu taka sucha cera nie zrobiła. No zależy, ile czasu miałabym tam spędzić.
0: Na Księżycu jest też 90 worków z odpadami pozostawionymi przez załogi Apollo, więc tak, taka ludzka natura, że my zawsze po sobie zostawiamy bałagan.
1: Tak, ale z drugiej strony też mamy mnóstwo rzeczy dzięki temu, że ten kosmos eksplorujemy. No i poza tymi najważniejszymi odkryciami naukowymi, no to czasami zdarza się tak, że jakieś elementy, z których codziennie korzystamy, elementy naszego ubioru, właśnie mamy dzięki temu, że latamy na Księżyc. No oczywiście te wszystkie kombinezony, no to wiadomo, że też się trochę tym inspirujemy, no ale czasami najprostsze rzeczy, jak Adidasy, właśnie mamy dzięki temu, że eksplorujemy kosmos i o tym Łukasz Jankowski z Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii.
2: Taka pianka, którą teraz mamy w butach, taka typowa dla sportu.

0: kierowców, buty do biegania dla koszykarzy. To jest wymysł NASA i właśnie między innymi w podobnym celu, to znaczy, żeby przede wszystkim zamortyzować, żeby było dużo bardziej wygodnie, więc to był taki pomysł z tą pianką, który przeszedł po prostu do takiego praktycznego, codziennego używania.
1: I mamy jeszcze jeden przedmiot, bez którego dzisiaj nie wyobrażamy sobie funkcjonowania, chociaż bardzo długo żyliśmy bez tego, czyli aparat w telefonie. To również mamy dzięki eksploracji kosmosu.
0: To był pomysł NASA, żeby przede wszystkim dać astronautom małe aparaty, żeby mogli fotografować w kosmosie, ponieważ nie było możliwości, żeby zabierali wielkie aparaty, ponieważ były ciężkie, niewygodne, niepraktyczne. I właśnie dzięki temu, że przekształcili CMOS, takie popularne nazewnictwo tych małych mikrochipów, i zaczęli je wykorzystywać w aparatach, a dzisiaj każdy z nas ma je w komórce czy w aparacie lustrzanym, tak? Więc używamy tego na co dzień, a tak naprawdę to jest pomysł z NASA.
1: Tak sobie myślę, że oni trochę wyprzedzają przyszłość i ciekawa jestem, z czego dzisiaj korzystają, co my dostaniemy na przykład za kilkanaście czy kilkadziesiąt lat.
2: No na razie to jest tajemnica, ale naprawdę sporo tego jest. Też takie lekkie koce termoizolacyjne, to też jest dzięki temu, że polecieliśmy kiedyś tam na Księżyc, i podobno kurtki outdoorowe, to też ten wymysł. Nowoczesna nawigacja satelitarna i prognozy pogody, czyli jak ja mówię, że będzie padało i że będzie zawierucha, no to właśnie dzięki temu, że latamy na Księżyc.
1: I też termometry. Mamy dzięki temu, bo wcześniej badano temperaturę ciał niebieskich, a później to przystosowano do człowieka.
2: Także całkiem sporo tych fajnych rzeczy.
1: Warto latać.
2: Warto latać na Księżyc. Dzisiaj właśnie o tych lotach kosmicznych, a przy okazji też pytam was, co byście zabrali na Księżyc? Gdybyście mogli zabrać tylko jedną rzecz, Werka by zabrała herbatę, ja bym zabrała ekspres.
1: Krem do twarzy.
2: A, przepraszam, krem do twarzy
1: ekspres
2: też. Ekspres
1: ja od razu kojarzę, że gdzie podłączysz, no chyba, że tam jest jakaś taka technologia.
2: Bezprzewodowy.
1: Dobra.
2: Po prostu, no. Ale niezależnie od tego, czy mamy poranek, czy po prostu odlatujemy w kosmos, to jednak kawa zawsze mile widziana. Werka Puszkar, bardzo dziękuję.
1: Dzięki.
2: Za tę garść informacji kosmicznych.

0: 21 minut pozostało do godziny 9. To będzie dobry dzień.
1: Na poranek czwórki zaprasza Kasia Dydo.
0: To będzie bardzo dobry dzień, między innymi dlatego, że macie szansę wygrać walizkę. Wystarczy, że będziecie nas słuchać od rana do wieczora, odgadniecie przedmioty, które zostaną tam włożone. No i w ten sposób piękna walizeczka może powędrować w wasze ręce. Przez cały dzień pakujemy walizkę, wkładamy tam 4 przedmioty, a wy później musicie odgadnąć, co to były za przedmioty. No po prostu zapamiętać, tak? Czyli no, trzeba nas słuchać po prostu przez cały dzień, no i sobie zapisywać te przedmioty, żeby zgarnąć walizkę. Pierwszy przedmiot już tam wylądował i dzisiaj to jest walizka Packera, dlatego, że to są walizki tematyczne, czyli osoby, która no, bardzo lubi ćwiczyć, chodzi na

0: siłownię, no i tam pakuje, no, dźwiga te ciężary. I pierwszą rzeczą, którą włożyliśmy do walizki, jest kreatyna. Jak ktoś pakuje, to doskonale wie, co to za proszek, który nie do końca rozpuszcza się w wodzie, trochę chrzęści między zębami, ale daje siłę, daje power, daje moc. Tak jak my dajemy wam o poranku w czwórce.
1: Daj się spakować. Czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
0: 19 minut pozostało do godziny 9. To jest poranek czwórki.

0: 14 minut pozostało do godziny 9. Ja wiem, tej nocy nie wszyscy spali. Hiszpania pokonała Argentynę 1-0. Tak zakończyły się wczoraj Mistrzostwa Świata, ale Argentyńczycy nie wpadli w rozpacz, tylko świętowali wicemistrzostwo. Na ulicach centrum Buenos Aires fani Leo Messiego i jego kolegów tańczyli, śpiewali i odpalali fajerwerki do 2 w nocy, czyli 7 rano polskiego czasu. W tym świętującym mistrzostwo, wicemistrzostwo świata tłumie był wysłannik Polskiego Radia Adam Górczewski.
1: Dziękujemy Argentyno, ale doceniamy też, że Hiszpania ma świetnych piłkarzy i dużo talentów. Trudno to wytłumaczyć, ale rzeczywiście nie atakowaliśmy w finale tak, jak powinniśmy. Jesteśmy im jednak wdzięczni za emocje. Doszli przecież do samego finału. Jesteśmy silnym zespołem o dużej jakości. Oni wkładają w grę całe swoje serce. Taka jest Argentyna.
2: Scaloni lo hizo todo. Yo agradezco eternamente por
1: Scaloni wykonał świetną robotę, zbudował mocną ekipę. Dali nam dużo radości, a młodzi piłkarze zdobyli dużo doświadczenia. A Messi jest zawsze wielki.
2: A Messi siempre acá.
0: No pięknie. Argentyńczycy świętują wicemistrzostwo. Hiszpania wygrała z Argentyną. No a jednym, co wczoraj było gorętsze od hiszpańskiego słońca, to oczywiście radość kibiców po końcowym gwizdku.

0: Autopromocja.
1: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
2: A przede wszystkim wy.
1: Słuchaczki i słuchacze czwórki. W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
2: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
3: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
1: Dorzućcie dopisek, gramy co chcecie.
2: A w

0: i od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
1: Do usłyszenia.
0: Zuza Zielińska,
2: Damian Sikorski
1: i Adam Smolarek.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
5: No i co, Barbara, co?
4: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
7: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
8: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
7: Litorsal Senior?
8: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
9: Zdrowit.
8: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
10: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.

0: Na zegarach godzina 9, a my lecimy z tym poniedziałkiem.
1: Pogoda.
0: Pogoda postanowiła urządzić dzisiaj casting na wszystkie pory roku. W Warszawie około 20 stopni, sporo chmur, możliwe przelotne opady, no i trochę mocniej powieje. Parasol warto wrzucić do torby, chociaż jest spora szansa, że wróci do domu równie suchy, jak wyszedł. W Krakowie 23 stopni, chmur... chmur będzie niewiele. Słońce ma dzisiaj całkiem dobry humor. Idealny dzień na kawę na rynku. W Gdańsku około 20 stopni, ale z większą szansą na przelotny deszcz. Nad morzem klasycznie pogoda zmienia się szybciej niż turyści wybierają. Smak gofra.

0: Autopromocja.
1: Każdy dzień brzmi inaczej, ale zawsze czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku od 10:00 najlepsza selekcja od ludzi, którzy żyją muzyką. Czwórkowi DJ-e zagrają wam pobudzający akompaniament do nudnych godzin w biurze.
2: DJ-e? Jasne. A DJ-ki? Cześć, tu Kugar. Poniedziałki zagram wszystko, co pozytywnie was doładuje na resztę tygodnia. Dziewczyny górą od poniedziałku.
3: We wtorki ja, czyli DJ Bert, zaprezentuję wszystkie odmiany house'u. Od klasyków po współczesne nagrania.
4: A czy są to jacyś fani funku, jungle, drum and bassu czy muzyki UK Garage? Odpalcie czwórkę w środę, wtedy przygrywam dla was ja, Marcin Hubert, Val Harper.
5: Fajnie, fajnie. A co powiecie na podróż do słonecznej Barcelony? Przenoszę się tam na wakacje i w czwartki gram najgorętsze międzynarodowe brzmienia. Prosto z serca hiszpańskiej fiesty. Vamos! Naked Relaxy.
1: Muzyczne pobudzenie. Audycja czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku od 10 do 13.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład mocny laptop gamingowy HP Victus RTX 4060. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
10: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
9: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
11: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
9: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
11: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
0: Po reklamie.
12: Wręczę ci mandacik za przekroczenie piękności.
13: O nie, my tak nie gramy.
14: Ja wiedziałem, że tak będzie. Ja wiedziałem, że tak będzie.
1: Czwórka, to słychać.
15: I heard what you said through the grapevine. Funny thing about your problems, they ain't mine. Staying up through the late night. 20 seconds to game time. Getting religious with it. How I'm crossing these state lines. Working hard through the late nights.

Tu Czwórka Polskie Radio, słuchasz Czwórki. Tu Czwórka Polskie Radio.

0: Ladies, to Beastie Boys. 10 minut po godzinie 9, a my zaczynamy nowy dzień.
1: Na poranek czwórki zaprasza Kasia Dydo.
0: Dzień dobry, uwaga, dzisiaj mamy poniedziałek. Poniedziałek został oficjalnie rozpoczęty. Jeżeli właśnie próbujecie przekonać siebie, że to jest jednak sobota, no to nie, mamy jednak złą wiadomość, ale mamy też dobrą, bo przez najbliższą godzinę

0: 16 minut po godzinie 9 to jest poranek czwórki.
1: Poranek czwórki.
0: No i my tutaj mówimy witaj nowy dniu. Mam nadzieję, że już pierwsza kawka wypita, dobre śniadanie zjedzone, no i jakoś możemy zaczynać ten wspaniały poniedziałek. No tak kręcimy się trochę czasami wokół własnej osi w czasie tego poranka, ale też zastanawiamy się nad tym, co tak naprawdę nas budzi. Zanim otworzymy oczy, nasz nos bardzo często już wie, jaki to będzie dzień. Zapach świeżo zaparzonej kawy, ciepłego pieczywa z piekarni za rogiem, mokrej trawy po nocnym deszczu, a dzisiaj właśnie tak było, letniego powietrza wpadającego przez uchylone okno, a dzisiaj to powietrze było dzisiaj naprawdę bardzo, bardzo miłe. To właśnie zapachy jako pierwsze mówią nam dzień dobry. Czym pachnie poranek? Czy istnieją zapachy, które większość z nas odbiera podobnie? Dlaczego zapach kawy potrafi obudzić nas jeszcze zanim zdążyliśmy się jej napić? O tym za moment będziemy rozmawiać w czwórce, a przy okazji was zapytam, z jakim zapachem kojarzy się wam poranek? 22 kierunkowy do Warszawy, 645 2100, możecie dzwonić teraz. Can't stop, won't stop, all gas, no brakes.

0: 23 minuty po godzinie 9. Czym pachnie poranek?
1: Na poranek czwórki zaprasza Kasia Dydo.
0: Zapach świeżo zaparzonej kawy, ciepłego pieczywa z piekarni za rogiem, mokrej trawy po nocnym deszczu, czy takiego letniego, rześkiego powietrza, jakie nas dzisiaj powitało. Czym tak naprawdę pachnie wasz poranek? O to mam ochotę was zapytać. 22 kierunkowy do Warszawy, 645-2100. Ale będę też pytała ekspertkę Katarzynę Białołusz, socjolożkę, lingwistkę, ale też współautorkę książki Ach, zapach, przewodnik po fantastycznym świecie zapachów. Dzień dobry, witaj w czwórce. Jak u ciebie poranek? I czym pachnie twój poranek?
2: Dzień dobry wszystkim państwu też. Bardzo miło mi tutaj dzisiaj z państwem być i oczywiście jak w większości chyba osób mój poranek pachnie kawą i to jest taki zapach, który pierwszy sama sobie zapodaję, ale też uwielbiam właśnie takie dni jak dzisiaj, to znaczy otwarte okno i ten zapach świeżego powietrza. Powietrze, które jest wilgotne i które często, jeżeli zwracamy na to uwagę, pachnie też takim bardzo specyficznym zapachem. To jest zapach nazywający się geosmina i to jest zapach takiej wilgotnej ziemi. Wilgotnej ziemi to był zapach, który nam ewolucyjnie bardzo dużo mówi, bo mówi o tym, że jesteśmy w miejscu, które może dać plony, które jest dla nas bezpieczne, jest dobrym miejscem do osiedlenia się, a jeszcze ten zapach bardzo często wiąże się z czymś, co mniej lubimy, bo z starymi burakami. Może znają państwo taki piwniczny zapach?
0: Ej, nie znam tego zapachu starych buraków.
2: Naprawdę nie, jak w piwnicy poleżą. I to jest bardzo ciekawe, dlatego że ten zapach nas pobudza i w sumie mimo tego, że może nie jest super przyjemny, to daje takie wrażenie właśnie pobudzenia. A przecież czasem takich zapachów też szukamy, oprócz tych wszystkich miłych, które nas codziennie witają.
0: Ale czy może ty wróćmy? W ogóle kiedykolwiek się zastanawiałaś nad tym, dlaczego zapach kawy nas tak pobudza? Bo czasami nawet jeszcze właściwie nie musimy się jej...

0: napić, bo na przykład jeden z członków rodziny wstał wcześniej i już tę kawę parzył, już w całym domu pachnie tą kawą i właściwie jest okej, się zastanawiamy, czy wypić tę kawę, czy nie, no bo już pachnie.
1: No to jest właśnie ta cudowna właściwość zapachów, że one zawsze działają na nas dwutorowo. Czyli mogą działać na zasadzie kawy, czyli zapamiętanego mechanizmu tego, jak dana substancja na nas kiedyś biochemicznie zadziałała i potem wystarczy, że powąchamy tylko kawę i ona, działając na nasz ośrodek pamięci, przywołuje tamto wspomnienie naszej reakcji organizmu. To już zostało udowodnione, proszę Państwa. Jeżeli nie chcecie pić kawy i nie chcecie sobie podnosić ciśnienia, czy w ogóle uważacie, że może nie należy ze względów zdrowotnych zaczynać dnia od kawy, to wystarczy otworzyć puszkę z kawą i dobrze ją powąchać.
0: Okej, czyli nie musimy pić, wystarczy, że będziemy wąchać.
1: Tak, i to działa jak podwójne espresso. Oczywiście to wrażenie jest krótkotrwałe, ale taki efekt na nasze ciało, ten krótki moment pobudzenia jest mierzalny, bo tak jak mówię, takie badania były przeprowadzane. Więc to, Kasia, że czujesz, jak ktoś zrobi kawę, że już sama jesteś w takim dobrym, porannym, śniadaniowym, ale już obudzonym nastroju, to nie jest przypadkowe.
0: Dzisiaj razem z nami Katarzyna Białołusz, socjolożka, lingwistka, ale także współautorka książki Ach, zapach, przewodnik po fantastycznym świecie zapachów. I dzisiaj właśnie poruszamy się po tym fantastycznym świecie zapachów porannych. Za moment jeszcze do nich powrócimy.

0: Czym pachnie poranek i czym pachną też wakacje? Oto dzisiaj pytam Katarzynę Białousz, socjolożkę, lingwistkę, współautorkę książki Jak zapach, przewodnik po fantastycznym świecie zapachów. Czy nasze zmysły są bardziej wyczulone na zapachy zaraz po przebudzeniu?
1: To akurat jest trochę zależne od tego, jak funkcjonuje nasz organizm, ale na pewno to, jakim zapachem zaczniemy nasz dzień, jest bardzo istotne, bo wprowadza nas w ten nastrój, w którym wchodzimy, czy w pracę, czy w jakiekolwiek aktywności, które w trakcie dnia mamy zamiar podjąć. I tutaj w poprzednim kawałku naszej rozmowy mówiłyśmy o kawie.
0: A teraz pogadamy o pieczywie?
1: Tak, dlatego, że to jest wyjątkowy zapach. Drugi zapach, który

0: Po tej wspomnianej geozminie jest zapachem kojarzącym nam się ewolucyjnie z pewnymi rzeczami, dlatego że zawsze zapach ziarna, wypieczonego ziarna, kojarzył się z dobrobytem, z jedzeniem, z pożywieniem, czyli coś, co jest dla nas jako ludzi kluczowe do przeżycia, a więc wywoływał takie wrażenie spokoju, pewności siebie, tego, że mogliśmy się zrelaksować. Udowodniono już, że zapach pieczywa obniża poziom kortyzolu, czyli tego hormonu stresu. Dobrze pachnące, świeże bułeczki to jest to, co nas wprowadza w coś miłego, miłą atmosferę. I działa to dla nas właśnie poprzez tą pamięć ewolucyjną z jednej strony. Możemy to nawet podkręcić, jeżeli chcemy, dlatego że nie każdy ma piekarnię, do której może polecieć. Czasem pieczywo kupione poprzedniego dnia tak bardzo nie pachnie. Więc jeżeli chcemy sobie zafundować takie bardziej intensywne doznania pieczonego chleba, wystarczy włożyć go na przykład do tostera. Tam poprzez opiekanie zachodzi reakcja, która wywołuje więcej po prostu związków chemicznych, które są lotne, więc docierają do naszego nosa, tak zwana reakcja Maillarda, która jest właśnie przy pieczeniu chleba też, dlatego tak w piekarniach pachnie chleb, czy przy prażeniu kawy. Cukry wiążą się z białkami, zachodzą reakcje chemiczne uwalniające bardzo dużo cząsteczek zapachowych, które właśnie w ten sposób działają na nas jako ludzi.
1: Czyli to jest chemia?
0: Biochemia, nazwijmy to tak. Cząsteczki zapachowe jako cząsteczki chemiczne oczywiście wywołują jakieś reakcje w naszym organizmie i to jest jedna ścieżka, jak działają na nas zapachy, ale z drugiej strony są też wspomnienia, czyli zapachy bardzo szybko działają na nasz hipokamp, który wywołuje wspomnienia, które nam się kojarzą z daną rzeczą. Tak jak z kawą kojarzy nam się pobudzenie, o czym poprzednio mówiłam, tak z pieczywem zwykle kojarzą nam się miłe, spokojne, dobre sytuacje. Więc też w ten sposób wpływamy na nasz układ limbiczny. Ale jeszcze chciałam przytoczyć takie naprawdę dla mnie fascynujące badanie, że jak jesteśmy w tym stanie uspokojenia, w stanie wąchania chleba, jak to możemy potocznie nazwać, to zostały przeprowadzone badania na Uniwersytecie w Południowej Brytanii, że zwiększa się poziom naszego takiego codziennego altruizmu, możemy tak to nazwać. Badanie było bardzo proste. Część grupy badanej ustawiono przed piekarnią, a część grupy przed sklepem drogeryjnym pachnącym prawie niczym. I przed każdą tą badaną grupą coś się działo przed tym sklepem. Ktoś coś upuszczał, potykał się, jakieś takie drobne zdarzenie. I okazało się, że jest naprawdę statystycznie zauważalna większa chęć pomocy tych osób wąchających chleb, nazwijmy to, czyli zapach, który je uspokajał, wprowadzał w dobry nastrój, niż tej grupy stojącej przed dowolnym innym sklepem. Różnica była 50-77%.
1: Czyli chodzenie do piekarni powinno być obowiązkowe.
0: Oczywiście,
1: zanim
0: wąchanie chleba.
1: Do pracy wszyscy wąchamy chleb i bułki.
0: Tak, tak, tak. Albo po prostu w przerwie, jak już stres jest odpowiednio wysoki, jest to na pewno jakiś taki organoleptyczny sposób na delikatne uspokojenie się.
1: Katarzyna Biała już dzisiaj razem z nami, socjolożka, lingwistka i współautorka książki Ach, zapach, przewodnik po fantastycznym świecie zapachów. A jak pachnie lato i jakie zapachy kojarzą nam się z tą porą roku, o tym powiemy za moment.

0: Poranek czwórki.
1: A dzisiaj w poranku czwórki razem z nami Katarzyna Białousz, socjolożka, współautorka książki Jak zapach, przewodnik po fantastycznym świecie zapachów. No i już wiemy, że w biurach o godzinie 8 rano, żeby wszyscy byli milsi, to powinien unosić się zapach świeżego pieczywa. To już zostało ustalone, to zostało też naukowo udowodnione, że jak wdychamy zapach świeżego pieczywa, to po prostu jesteśmy bardziej skłonni do pomocy sobie nawzajem. Wobec tego ten zapach obniża kortyzol, w ogóle łagodzi obyczaje, więc wszyscy po prostu o poranku idziemy do piekarni po świeże bułeczki i wdychamy, po prostu wąchamy chleb, wąchamy pieczywo, naprawdę reszta dnia będzie super, ale też swoją drogą chciałabym wiedzieć, jak pachnie lato i tak naprawdę z jakimi zapachami nam się kojarzy. Jakbyś miała powiedzieć, czym pachnie to lato Anno Domini 2026, to co to byłyby za zapachy?
2: No to byłyby na pewno zapachy wszystkiego, co mi się kojarzy z upałem. A zważywszy na aurę w tej chwili i za oknem, to też takimi ciepłymi deszczami letnimi, które ten rozgrzany chodnik zwilżają. I wtedy dookoła unosi się jeden z moich zupełnie ulubionych zapachów naturokultury, że tak powiem, bo to jest zapach takiego rozgrzanego chodnika po deszczu. Nazywa się on petrichor. No niepowtarzalne. To jest zapach również deszczu na skałach, na kamieniach. Tłumaczenie to jest właśnie krew kamienia albo łzy kamienia, to się czasem też tak w wolnym tłumaczeniu mówi. Zapach zidentyfikowany wiele lat temu i oczywiście nie wydają go ani te skały, ani płyty chodnikowe tym bardziej, ale taka bardzo cieniutka warstwa substancji organicznych, które na tych płytach kamiennych czy skalnych się zbiera przez lata i właśnie krople deszczu padające na nie w tej ciepłej aurze uwalniają te cząsteczki zapachowe, które ja wąchając czuję, że jest lato, jest taki moment beztroski. Można moknąć w deszczu, jechać na rowerze zmokniętym i cieszyć się latem.
1: Piękna historia o zapachach dzisiaj o poranku. W czwartek, gdybym ja miała powiedzieć, czym pachnie moje lato, to bym powiedziała,

0: też to bazylia, rozmaryn, ale też cytrusy. Tobie się tak nie kojarzą letnie dni?
1: Oczywiście, to jest taki zapach świeży, orzeźwiający i też wracając trochę do naszego poprzedniego wątku zapachu na poranek, cytrusy to jest też świetny wybór, jeżeli może ten taki relaks, ukojenie i dobrostan może poczekać, a potrzebujemy bardziej takiego doenergetyzowania się, ożywienia, pobudzenia, to cytrusy tutaj byłyby moim pierwszym wyborem. Dlatego, że zarówno pobudzają nas biochemicznie, to są zapachy, które wywołują takie hormony związane z poczuciem ożywienia, na przykład dopamina. To szczególnie pomarańcza i grejpfrut, takie pierwsze wybory by były. Oczywiście polecam naturalne olejki, szczególnie, że cytrusowe się bardzo szybko niestety psują poprzez utlenianie. A jeszcze jeżeli wystawimy je na słońce, to już w ogóle letnie słońce nie służy szczególnie olejkom cytrusowym. Ale to jest dobry wybór. Noradrenalina też jest uwalniana, więc mamy taki przypływ energii, jeżeli powąchamy sobie taki olejek. Z kolei cytryna i bergamotka to bardziej serotonina, czyli ten taki znany już chyba wszystkim hormon szczęścia. No i jak z nich skorzystać rano? Trudno wypić się w filiżance, czy pójść.
0: Natrzeć się,
1: ale jest taki prosty, domowy sposób. Jeżeli Państwo potrzebują boostu energii z rana, to do prysznica porannego na brodzik, na to miejsce, gdzie Państwo się myją, wystarczy wylać 2-3 kropelki takiego olejku i ta ciepła woda spływająca na te krople spowoduje, że na chwilę zostaniemy otuleni taką pachnącą cytrusowo parą wodną. Jest to jak inhalacja zapachowa. Krótki stymulant, przemiły, letni, na ożywienie, na dobry poranek.
0: Nie dziękujcie, od tego tutaj jesteśmy. Dobre rady również zapachowe od Katarzyny Białousz dzisiaj, współautorki książki Jak Zapach, przewodnik po fantastycznym świecie zapachów. Bardzo ci dziękuję za tę fantastyczną zapachową poranną podróż.
1: Dzięki, również a Państwu życzę pachnącego, wspaniałego dnia.

0: Daj się spakować. Czwórka na walizkach.
1: Czwórka na walizkach.
2: No ja tylko uprzejmie przypominam, że my cały czas pakujemy tę walizkę i pierwszy przedmiot już jest w tej walizce i dzisiaj to jest walizka Packera, a więc osoby, które lubi sobie tam wycisnąć trochę na siłowni. I dzisiaj jako pierwszy przedmiot, jaką pierwszą rzecz, którą włożyliśmy do tej walizki, to jest kreatyna. No a co będzie dalej, no to po prostu musicie nas słuchać bardzo uważnie, a właściwie do końca dnia, bo dopiero pod koniec dnia będziemy rozpakowywać tę walizkę i ta walizka może powędrować w wasze ręce, ale wy zasady tej gry doskonale znacie.
0: Letnia zabawa. Czwórka na walizkach.
1: Czwórka na walizkach.
2: No ja już wiem, kto będzie opowiadał o drugim przedmiocie w tej walizce, ale nie teraz jeszcze, not now. Musicie po prostu słuchać. Lulu Zupczyńska dzisiaj jest razem z nami, czyli Cougar, to ona za moment przejmie stery. Czwórka to słychać. No to co tam będzie dobrego słychać po godzinie 10?
3: No będzie oczywiście dobra muzyka, to przede wszystkim, jak zawsze. Ale będziemy też rozmawiać o koncercie Króla w sobotę. Odbędzie się on w Muzeum Powstania. Będziemy rozmawiać o festiwalu Muse i będziemy rozmawiać o festiwalu Wrosound. Festiwalowy sezon w pełni oczywiście, więc latarnik imprezowy będzie grany na pewno. No i właśnie muzyka, przede wszystkim muzyka.
2: A jak tam twoje DJ-skie imprezki? Ludzie się bawili?
3: Oj, bawili.
2: Było szaleństwo?
3: Oj, bawili. Może nawet za mocno.
2: Ja zapraszam na Instagrama Cougar, co sobie popatrzycie, jak się naród bawi.
3: Jak się trzeba bawić, jak się dobrze bawić, tak, tak.
2: Tego lata. Lulu Zupczyńska, za moment Cougar na antenie czwórki. W czwórce to słychać. A ja dziękuję bardzo za ostatnie 3 godziny. Życzę wam udanego dnia, udanego

0: Autopromocja.
1: A gdyby tak zacząć myśleć o Fajrancie jeszcze wcześniej? Można. Jeszcze jak. Popołudniowa się rozciąga, a wena jest King Konga. Wakacje, jeszcze więcej konkursów i jeszcze więcej nagród. Słyszymy się od poniedziałku do czwartku, od 13 do 16. Zapraszam, Kamil Jasiński.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto, żyj ze smakiem.
3: Lidl, to się opłaca.
4: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit, spółka z o.o.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

Yeah.

This got to be most definite, not probably.

0: na zegarach 10.
1: Pogoda.
0: Po kapryśnym weekendzie rześki poniedziałek w wielu miejscach temperatura przekroczyła już 15 stopni, ale dziś nie będzie rosła tak szybko jak w ostatnich dniach. Maksymalnie na termometrach zobaczymy około 18-20 stopni Celsjusza, więc to raczej dzień na lekką bluzę niż krótki rękawek i shorty. Najchłodniej będzie nad morzem i na północnym wschodzie, w Gdańsku około 18 stopni, w Olsztynie 18-19, podobnie w Białymstoku. W centrum kraju między innymi w Warszawie i Łodzi około 20 stopni, w Poznaniu i Wrocławiu 19-20, na południu w Krakowie, Katowicach i Rzeszowie około 20-21 stopni. Najwięcej przejaśnień pojawi się w centrum i na południu kraju. Na północy chmur będzie znacznie więcej i tam miejscami może także przelotnie popadać. Wiatr dosyć mocny zawieje z północnego zachodu, zwłaszcza na otwartym

0: W tych przestrzeniach będzie zatem odczuwalnie chłodniej.
1: Autopromocja.
2: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
3: A przede wszystkim wy.
2: Słuchaczki i słuchacze czwórki. W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
3: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
4: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
2: Dorzućcie dopisek gramy co chcecie.
3: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
2: Do usłyszenia.
3: Zuza Zielińska,
4: Damian Sikorski
2: i Adam Smolarek.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś papier ksero 500 arkuszy 43% taniej. Tylko 8,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,99 za opakowanie.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost, utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit.
10: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
11: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
12: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
13: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
14: Panie Pascalu, no jakby to...
13: A widziała pani?
14: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
13: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
14: No i z darmową dostawą do sklepu. Aha.
15: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
16: Jej piękne czarne oczy, śnią się czarne oczy. Ich nie przeoczysz, wiem, że nie.
17: O nie, my tak nie gramy.

0: czwórka. To słychać. Zaprasza Kugar.
1: Kugar z wami w czwórce jeszcze przez 3 godziny. Zaczęliśmy lekko w rytmie disco, żeby was nie uszkodzić o tej wczesnej godzinie, choć wiem, że Kasia już oczywiście stosownie was rozbudziła. Ja tego dzieła teraz dopełnię, będziemy się rozpędzać, będzie elektronicznie, będzie bujająco, będzie pozytywnie. No i będzie energetycznie. Przede wszystkim tą energię trzeba wam dzisiaj dostarczyć w poniedziałek, właściwie na cały tydzień. Dlatego dzisiaj dużo disco i dużo energetycznych rytmów. Do tego będzie Muse Festival, będzie o Frosoundzie, będzie kilka niezłych polecajek też eventowych na lato od nas. No i walizkowy konkurs, podróże po mapie. Dużo, dużo tego będzie. Na razie niech rozkołyszą was Jack Boy i Baroness oraz Jungle w remiksie Crystal Clear.

0: skoro poniedziałek, to świeża, nowa energia. No i my oczywiście mamy dla was trochę tej świeżej energii w czwórce.
1: Nowość w czwórce. To słychać. To słychać.
0: Na naszej playliście Francis Mercier i Robin S. Show Me Love. Myślę, że tego tytułu nie trzeba nikomu przedstawiać. To jeden z utworów, który dosłownie zmienił historię house'u. Jest uznawany dzisiaj za jeden z najważniejszych klubowych hymnów wszechczasów. Myślę, że nie ma właściwie dobrej imprezy bez kawałka Robin Show Me Love. To jest tekst o potrzebie prawdziwej miłości, prawdziwej szczerości. Bardzo dojrzały emocjonalnie przekaz, jak na taki klubowy numer z lat 90. Robin miała dosyć dawania miłości, nie dostawania niczego w zamian. Wiele osób ten motyw w historii samplowało, wiele osób remiksowało, coverowało. Nawiązywali między innymi do niego Disclosure, Clean Bandit, Beyoncé nawet, Charlie XCX również. No i ciekawe jest to, że tak naprawdę ten numer zdobył uznanie dopiero za drugim podejściem. Jak to często w historii muzyki zresztą bywa, to remix został zauważony, no i dzięki temu ten kawałek stał się światowym przebojem. Do dziś nie schodzi z parkietów, a ciekawostką jest to, że Robin S. zaczynała śpiewać w kościelnym chórze, moi drodzy. Także jest tam miejsce również dla przyszłych div. No i taką divą właśnie się okazała Robin po sukcesie Show Me Love. Na czwórkowej playliście kolejna wersja tego numeru, czyli Francis Mercier, Robin S. Show Me Love. A skoro klasyka, no to jeszcze jedna legenda house'u, Todd Edwards, dla was z premierą ze stycznia tego roku. Kawałek stworzony z Jayem Robinsonem na samplu z utworu Stars on 45 Stars Get Ready. Uff, rok 1981. Gramy.

nowy album Madonny. Jeden z najgłośniej zapowiedzianych powrotów roku 2026. Album nosi tytuł Confessions Number 2. Pełna nazwa to Confessions on the Dance Floor Part 2 i to jest oczywiście kontynuacja kultowego Confessions on the Dance Floor z roku 2005. Madonna połączyła siły ponownie z Stuartem Price'em, producentem odpowiedzialnym za oryginał sprzed, no właśnie, ponad już 20 lat. Premiera tego nowego albumu odbyła się 3 lipca tego roku. Madonna płytę zapowiadała jako dużo bardziej osobistą niż ten oryginał i to rzeczywiście słychać. Jest tam inspiracja nie tylko z parkietu, ale też z jej życia. Temat choroby z 2023 roku, śmierć brata, relacja z córką Lourdes, również no i jej powrót do formy, także emocjonalna Madonna na tej płycie. Pierwszą zapowiedzią był utwór I Feel So Free, zresztą bardzo piękny, zremiksowany przez Peggy Gou. Było też Bring Your Love z Sabriną Carpenter. No i singiel, który pojawił się razem z albumem, to był utwór Bizarre z Martinem Garrixem, którego można było ostatnio w Polsce zobaczyć chociażby przy okazji Open Air Festival. Powiem tak, ja nie jestem może jakąś ogromną fanką tego albumu. Jest tam wiele pomysłów już zagranych, ogranych, już usłyszanych. Może trochę zbyt spokojna jest dla mnie ta całość, ale ma swoje dobre momenty. Polubić można lub nie, no ale posłuchać trzeba. Love is the strangest thing. Just

0: czwórka. To słychać. Zaprasza Kugar.
1: Zgadza się, słuchacie czwórki, z wami Lulu Zupczyńska, czyli Kugar. Gramy elektronicznie, gramy energetycznie, gramy klasykami również, no ale nowościami jak najbardziej też. I taką nowością jest właśnie

0: Wakacje, wakacje, a jak wakacje, no to oczywiście podróże.
1: Igłą po mapie.
0: Dokładnie, mamy dla was jak zawsze w czwórce trochę egzotycznego klimatu, trochę podróżniczego klimatu właściwie, no to nie musi być egzotyczne miejsce, do którego się wybieramy, no ale ja akurat lubię sobie zagrać takie właśnie klimaty. Mam dla was dzisiaj Portugalię oraz Francję. Utwór Outro Lugar, to jest oczywiście po portugalsku, a dokładniej po brazylijsku. Salome de Bahia jest tego utworu wykonawczynią. Brazylijka, choć od lat mieszka i tworzy we Francji, gdzie odkrył ją Bob Sinclair. No i cóż, nie jest to oryginalna kompozycja. Jest to portugalskojęzyczna adaptacja Another Star Stevie'ego Wondera z albumu Songs in the Key of Life, 1976 rok. Przełomowy album Stevie'ego Wondera, fantastyczny album i fantastyczny kawałek. No i właśnie Bahia postanowiła ten...

kawałek zaadaptować pod język portugalski. Dzięki temu i dzięki też house'owej produkcji Boba Sinclaira utwór stał się jednym z największych klasyków francuskiej sceny French Touch oraz Latin House początku XXI wieku. A sam tytuł Outro Lugar znaczy po prostu inne miejsca, bo tekst opowiada o ucieczce gdzieś daleko, za morze, do lepszego miejsca. Ach, bardzo bym sama chciała tam uciec i to jest właśnie ten wakacyjny klimat, moi drodzy. Dobrze, podróżujemy. Dalej będzie Francja. L'Empartis Vacances i to będzie remix Jakseka, wspaniałego wykonawcy, producenta i DJ-a z nurtu disco. No to lecimy.

0: Salome de Bahia i Lempartis, Brazylia i Francja. Tak sobie podróżujemy w czwórce z wami Lulu Zupczyńska, czyli Cougar. Jeszcze przez 2 godzinki z Hakiem. No i co, wy także możecie podróżować dzięki nam i to na żywo, zapakowani w piękną, nowiutką walizkę firmy Ochnik.
1: Daj się spakować. Czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
0: To dużo nas słucha na okrągło właściwie, to wie na pewno o tym, że mamy w czwórce codziennie konkurs. Można wygrać walizkę firmy Ochnik, czarną, żółtą, no właśnie w czwórkowych kolorach. Jest to bardzo, bardzo proste. Wystarczy zapamiętywać, zapisywać ktokolwiek, cokolwiek chce. Przedmioty, które wkładamy do walizki co 3 godziny średnio. Nowy przedmiot się pojawia. Przedmiotów jest 4. No i na koniec dnia po prostu dzwonicie do nas po 18 i mówicie nam, co tam w tej walizce dzisiaj. A dzisiaj w walizce no, rzeczy dla pakera. Walizka pakera. Już Kasia dzisiaj włożyła jedną taką rzecz dla pakujących osób, siłownianych osób. Ja mam dla was drugą rzecz do walizki. Wkładam teraz sztangę. Sztanga, moi drodzy. Chętnie bym ją sobie zatrzymała. U mnie z masą jest to trochę średnio. Mam w domu tylko takie kilogramowe hantelki. Nie udaje mi się zbyt często ich używać. Ta sztanga by mi się na pewno przydała. Ale już za późno powędrowała do walizki. Walizki, którą można zgarnąć. Możecie ją zgarnąć, wydzwoniąc pod 226452100 po godzinie 18, kiedy już będziecie wiedzieli, co zostało jeszcze do tej walizki włożone. No i może być ona wasza. Dobrze, no to jeszcze trochę podróżujemy, na przykład do Hiszpanii. Do Hiszpanii, moi drodzy, zabierze was tam do Bao w utworze Disfrutar, a my usłyszymy się już w kolejnej godzinie w czwórce, oczywiście.

0: Autopromocja.
1: Pakujesz się na wakacje i myślisz,
2: w co ja to wszystko zmieszczę?
1: A może tak walizeczkę od czwóreczki?
3: Walizeczkę od czwóreczki.
1: Tego lata codziennie od poniedziałku do czwartku do wygrania żółte i czarne walizki. Nowe, eleganckie, pakowne. Słuchaj czwórki od rana do wieczora. W każdej audycji w popołudniowie również ogłosimy jeden przedmiot, który włożymy do walizki. Zbierz cztery przedmioty i przed 19 podaj je wszystkie na antenie. A walizka być może będzie właśnie twoja.
3: Twoja.
1: Regulamin znajdziesz na naszej stronie. Czwórka na walizkach to konkurs dla bystrych, szybkich i słuchających nas bardzo uważnie.
4: Czyli dla ciebie.
3: Czyli dla ciebie.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Bonjour. W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Po to tydzień w stylu francuskim. Już dziś wszystkie sery Duc de Coeur aż 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej przy zakupie dwóch.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować utrzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki.

0: Minęła 11. Pogoda. Jeżeli liczyliście na typowo wakacyjny poniedziałek, to niestety nie tym razem. Dziś będzie zdecydowanie rześko w większości kraju od 18 do 20 stopni z umiarkowanym i dużym również zachmurzeniem oraz przelotnym deszczem lokalnie. W Warszawie około 20 stopni, w Gdańsku około 18, we Wrocławiu, Lublinie i Katowicach 20, w Krakowie 21, w Poznaniu i Białymstoku około 18. 19 stopni. Najwięcej pogodnych chwil zapowiada się na południu Polski. Wiatr będzie jednak dosyć odczuwalny w całym kraju, a na północy warto mieć pod ręką również lekką kurtkę albo nawet parasol.
1: Autopromocja.
2: Młodość, urok i zajawka.
3: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
2: Jak sąsiad z sąsiadem.
3: Jak pies z kotem.
2: Jak smolarek z delemem.
3: Najciekawsi goście.
2: To u nas.
3: Od poniedziałku do czwartku.
2: 19:21.
3: Chłopaki z sąsiedztwa.
2: Yeah.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką

0: 12,99. Teraz 4,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 2,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za opakowanie 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
3: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
2: Litorsal Senior?
3: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
4: Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Tu Polskie Radio Warszawa.
7: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
8: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
9: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
10: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
11: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
12: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
13: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
14: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789.

0: Chwilka. To słychać. Zaprasza Kugar.
1: Już prawie 11 minut po godzinie 11 w czwórce z wami Lulu Zupczyńska, czyli Kugar. No i gramy już drugą godzinę pozytywnie, gramy drugą godzinę energetycznie. Disco mimo wszystko, oczywiście tak zawsze będzie w poniedziałki latem. Zagrało nam Late at Midnight zespołu Glad in the Free District. A teraz będzie jeszcze troszeczkę tego klimatu. Lovebirds nam zagra, a potem będziemy rozmawiać m.in. o festiwalu w Raw Sound, będziemy rozmawiać o festiwalu Muse. Oczywiście lato się kłania, festiwale pełną gębą odbywają się już w całej Polsce właściwie. No i tak tutaj gramy w czwórce, tak tutaj się bawimy od rana. Lovebirds.

0: Festiwal Wrosound odbył się w zeszłym tygodniu, oczywiście właśnie we Wrocławiu, i na miejscu była czwórka, nasi reprezentanci w postaci Dominiki Płonki oraz Adama Smolarka. Rozmawiali z artystami i relacjonowali wam atmosferę tego wspaniałego letniego wydarzenia. No i cóż, posłuchajmy, jak uczestnicy wypowiadali się na temat Wrosoundu właśnie.
1: Jesteśmy na Wrosoundzie, w plenerowym studiu czwórki. Kolejna uczestniczka jest z nami. Cześć, jak się nazywasz? Jak ci na imię?
2: Zosia.
1: Cześć, Zosiu. I pytanie brzmi klasycznie. Na co przyjechałaś na Wrosound?
2: Ja ogólnie przyjechałam głównie na Kosmę Króla, ale również poznać tutaj nasze inne underdogi. Albo na przykład też bardzo czekałam na koncert Asleepa, ponieważ on jest z Wrocławia, więc trzeba wspierać swoich ludzi.
1: Okej, czyli scena lokalna. To jest ciekawe, bo jednak wiesz, strasznie dużo osób nam mówi, że Son Lux, Alice, Phoebe Lou, nie? A tu widzę, że jednak lokalsi.
2: Ja tutaj bardziej jestem wyjadaczem rapu, że tak powiem, więc no.
1: Co zatem udało ci się odkryć lub też upewniłaś się, że było fajne albo było rozczarowaniem?
2: A co mnie zainteresowało? To jest dobre pytanie.
1: W którą stronę rapową jesteś bardziej? Bardziej Kosma Król, czyli wiesz, taka bardzo luźna nawika, trochę tam o blantach i tak dalej, czy Karuzelka, który jest no bardzo taki, nie wiem jak to nazwać, no to jest abstrakt hip-hop, nie? To jest taki hip-hop dosyć ciężki w formie.
2: Ja ogólnie wolę old school, czyli bardziej Kosma Król, ale też jestem otwarta na inne brzmienia, więc no nie zamykamy się.
0: Wrosound w zeszły weekend odbył się we Wrocławiu, ależ to był festiwal Son Lux, Gwiazda, następnie Kacperczyk, Daria ze Śląska, Dawid Tyszkowski, De Casino, to oczywiście wszystkie gwiazdy polskiej alternatywy, mniejsze i większe, no i troszeczkę hip-hopu. Słyszeliśmy tutaj, że uczestniczka bardzo czekała na Asleepa, niezwykle zdolny producent, raper, wokalista z południa Polski,

z Wrocławia właśnie. Ja osobiście współpracowałam z Dawidem przy okazji mojego projektu muzycznego i również remiksowo polecam go wszystkim, którzy lubią melodyjne połączenie R&B, no, soulu, neo-soulu i właśnie rapu. A puszczę wam teraz mój remiks jego kawałka z raperką Alias, trochę po terminie, bo mamy już lipiec, a numer nazywa się Wieczny Czerwiec.

0: To była Sam Redmore i Lumi HD z numerem Just Can't Wait w remiksie Kid Crema. No a teraz mamy dla was małą polecajkę. Festiwal, który już za chwilę, już w ten weekend w Balzac Palace w Kawęczynie.
1: Czwórka poleca.
0: Muse Festival 24-26 lipca w Pałacu Balzac w Kawęczynie, a na scenach wystąpią m.in. Błażej Malinowski, Lol Snake, Mauer, Norbak czy Takaki i Toch. To są gwiazdy sceny techno zagranicznej, również sceny polskiej. No i cóż o festiwalu rozmawiał z organizatorami w ubiegły czwartek Kamil Jasieński.
2: W tym roku jest to 19-wieczny pałac w miejscowości Kawęczyn, która jest 20 km od Torunia. Nazwa tego miejsca to Balzac Palace.
3: On jest generalnie częściowo zabytkiem, nawet chyba park, w którym się, no bo to jest otoczone takim 200-letnim parkiem, też jest chyba częściowo zabytkiem. W jakim stanie? No jak wejdziesz do środka, to są tak naprawdę gołe mury, natomiast w samym stanie jest dobrym takim...
4: Chodzi mi o to, nie obawiam się, czy coś tam spadnie na głowę, absolutnie, tylko czy on jest odrestaurowany, czy on jest tak jakby trochę zaniedbany, jest taki undergroundowy tam klimat, domyślam się, że tak.
3: Tam jest taka historia, że właściciel wydzierżawił komuś ten pałac i Robert, który jest jego teraz dzierżawcą w zasadzie, sam od jakiegoś roku, ponad roku, własnymi siłami go odbudowuje, więc stara się przywrócić go do życia. Dużo pracy już tam włożył, dużo jeszcze wymaga, więc jest w trakcie jakby takiej, no powiedzmy, renowacji własnymi siłami.
4: Słuchajcie, a jak znajduje się taką miejscówkę? Bo tych takich miejsc jest bardzo dużo w Polsce, ale są, tak jak już powiedzieliście, że to zabytki, są różnego rodzaju jakieś takie kłody po drodze, że nie można, tutaj jest tutaj zakaz, ktoś nie chce, lokalna społeczność, jest tak głośno, umcyk techno i tak dalej, dużo różnych problemów jest, a wam się to udaje. To jak to robicie i jak znajdujecie takie miejsca?
2: No myślę, że na pewno jest to wielomiesięczna praca. To nie jest tak, że takie miejsce

0: od razu przychodzą.
1: Nie, nie ma takiej stronki pałace.pl, prawda? Nie ma.
0: Nie ma, nie ma.
2: Są podobne.
0: Natomiast faktycznie jest bardzo, bardzo dużo fanpage na Facebooku, gdzie jest mnóstwo informacji o takich miejscach. Trochę też robimy metodą prób i błędów i chyba moją ulubioną, czyli palcem po mapie, dosłownie. Otwieram sobie mapę i jadę palcem, klikam każdy punkt i później po prostu staram się po tych miejscach dzwonić. No i tak naprawdę te osoby, które są zainteresowane, no to z nimi prowadzimy rozmowy, a tegoroczna lokalizacja akurat właśnie została nam podesłana przez znajomych z klimatu.
3: Bardzo, bardzo ciekawy temat z tymi zamkami w Polsce w ogóle i z festiwalami właśnie odbywającymi się w zabytkach. Jest tego dosyć sporo. Chociażby Taste the Music at the Castle, to jest impreza na zamku w Rydzynie, czy też Techno w pałacu w Gorzanowie. Oczywiście mamy też pokłosie ostatnich wydarzeń majowych w Wilanowie, bo chociażby festiwal Fly With Us na zamku w Moszna został odwołany 3 tygodnie przed swoją datą docelową. No ale na szczęście tutaj wszystko się zgadza, wszystkie zgody są, wszyscy są zadowoleni, dlatego moi drodzy, w przyszłym, nie, w tym tygodniu już tak naprawdę odbywa się ten festiwal Muse na zamku Balzac w Kawęczynie, no i oczywiście czwórka wam ten festiwal gorąco polecam, można kupić jeszcze bilety, zobaczcie sobie line-up i zobaczcie, czy to jest wydarzenie dla was, a my gramy house'owo. Armand Van Helden, Mark Knight i Dee Ramirez, czyli klasycy z numerem You na samplus hiciorka disco z 1981 roku Wanting You zespołu Starpoint.

0: Lulu Zupczyńska, czyli Cougar, z wami w czwórce, a my mamy 37 minut po godzinie 11. To był Armand Van Helden i Camarena. No a teraz, skoro już weszliśmy w temat klasyków, to może oznaczać tylko jedno.
1: Klasycznie o tej porze.
0: Mamy dla was zawsze świeżą porcję klasyków w czwórce, a dzisiaj na pierwszy ogień pójdzie Adelka, nasza ukochana Adele. No i kawałek Rolling in the Deep. To ten utwór właśnie zrobił z Adele światową gwiazdę. Była już cenioną wokalistką w Wielkiej Brytanii wcześniej, ale to dopiero Rolling in the Deep otworzyło jej drzwi do światowej kariery. Piosenka trafiła na szczyt listy przebojów w kilkunastu krajach i sprzedała się w ponad 20 milionach egzemplarzy, stając się jednym z najlepiej sprzedających się singli XXI wieku. O czym, moi drodzy, jest ten numer? Oczywiście o zemście i o odzyskiwaniu siły. No i o miłości, wiadomo, jak nie wiadomo, o co chodzi. Chodzi o miłość właśnie. Adele napisała ten kawałek dzień po zakończeniu swojego pierwszego poważnego związku. No i mówiła sama, że zamiast błagać byłego partnera o powrót, chciała mu powiedzieć, że będzie jeszcze żałować, że ją stracił. Określała ten utwór jako dark blues gospel tune. No i rzeczywiście słychać w nim te wpływy soulu, bluesa, również muzyki gospel, no i popu oczywiście. Trudno go zamknąć właściwie w jednym gatunku, ale to ta mieszanka sprawiła, że numer podbił zarówno stację pop, jak i wszystkie inne alternatywne stacje. A sama piosenka zdobyła 3 najważniejsze nagrody Grammy. To było Record of the Year, Song of the Year, no i oczywiście Best Short Form Music Video. Wspaniałe, emocjonalne, czarno-białe wideo. Adele, Rolling in the Deep, ale to oczywiście będzie remix Villa. Ten remix wykonał. No a potem jeszcze prosto z lat 2000 dla was Superman i Lovers Starlight.

0: Lulu Zupczyńska, czyli Cougar, z wami w czwórce od godziny 10 i do godziny 13 będę wam grała najlepszą muzykę. Nie da się nie kochać klasyków, a właśnie takie dwa poleciały nam tutaj w czwórce. No i może jeszcze jeden się zmieści. Love Sensation Lolietty Holloway, to jest utwór z roku 1980. Samplowanych kawałków, samplujących ten utwór, remiksów, coverów było bardzo, bardzo dużo. Ja bym nie dała rady tego zliczyć, za mnie to zrobiła strona whosampled.com. 329 kawałków ten utwór samplowało. Black Box, Ride on Time, ale również Moby, Chase and Status, Fisher, Scream. No i trochę problemów było przy okazji również tego sampla, bo to się nie podobało pani Holloway, ale oczywiście to już jest cała odrębna historia. Ja wam puszczę bardzo piękny kawałek samplujący to, premiera z tego roku, Groove Dude, Love Sensation. Mam nadzieję, że przywitacie go z entuzjazmem, o to przecież w muzyce chodzi, ale nie samą muzyką człowiek żyje.
1: Konkurs Czwórka na walizkach.
2: Konkurs Czwórka na walizkach.
0: Ja wam tylko przypominam, że mamy w czwórce konkurs. Codziennie można wygrać walizkę firmy Ochnik. Codziennie wkładamy do niej 4 rzeczy. Wy dzwonicie po godzinie 18, podajecie te przedmioty. Ja dzisiaj do walizki włożyłam sztangę. Zapamiętujcie. No i słyszymy się oczywiście po godzinie 18, a ze mną jeszcze po godzinie 12.

0: Autopromocja.
1: Pakujesz się na wakacje i myślisz, w co ja to wszystko zmieszczę? A może tak walizeczkę od czwóreczki?
2: Walizeczkę od czwóreczki.
1: Tego lata codziennie od poniedziałku do czwartku do wygrania żółte i czarne walizki. Nowe, eleganckie, pakowne. Słuchaj czwórki od rana do wieczora. W każdej audycji w popołudniowie również ogłosimy jeden przedmiot, który włożymy do walizki. Zbierz cztery przedmioty i przed 19 podaj je wszystkie na antenie. A walizka być może będzie właśnie twoja. Regulamin znajdziesz na naszej stronie. Czwórka na walizkach to konkurs dla bystrych, szybkich i słuchających nas bardzo uważnie.
3: Czyli dla ciebie.
2: Czyli dla ciebie.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie pomidory jedyne malinowe, cena przed obniżką 12,99, teraz 4,99 za kilogram, a z kuponem Lidl Plus tylko 2,99 za kilogram, a polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99, teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za opakowanie 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
9: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
10: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
11: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
12: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
13: Barbara, łatwa kasa?
14: Marian, zawsze.
13: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
14: Sprytnie.
13: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: O nie, my tak nie gramy.
1: Ja widziałem, że tak będzie. Ja wiedziałem, że tak będzie.
0: Czwórka, to słychać.

0: Minęła 12.
1: Pogoda.
0: Po weekendowym ochłodzeniu poniedziałek nie przyniesie jeszcze niestety powrotu letnich temperatur. Nad Polską utrzymuje się chłodniejsze powietrze polarne, dlatego w większości kraju termometry pokażą od 18 do 20 stopni Celsjusza. Miejscami na zachodzie i północy może być nawet jeszcze chłodniej. Na niebie dziś sporo chmur z okresowymi rozpogodzeniami na południu Polski. Przelotne opady deszczu najbardziej prawdopodobne są na Pomorzu, Warmii, Mazurach i północnym wschodzie. Natomiast na południu i w centrum kraju częściej powinno pojawiać się słońce. Wiatr umiarkowany, chwilami dosyć silny również z północnego zachodu. Temperatura odczuwalna może być zatem o kilka stopni niższa od tej na termometrach. Ciśnienie będzie stopniowo rosło, a z każdą kolejną dobą pogoda powinna się powoli stabilizować.
1: Autopromocja.
2: A gdyby tak zacząć myśleć o Fajrancie jeszcze wcześniej? Można? Jeszcze jak? Popołudniowa się rozciąga, a wena jest King Konga. W wakacje jeszcze więcej konkursów i jeszcze więcej nagród. Słyszymy się od poniedziałku do czwartku, od 13 do 16. Zapraszam, Kamil Jasiński.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.

9 minut po godzinie 12 i tak dla was twórcę. Pozytywnie. Lulu Zupczyńska, czyli Kugar z wami jeszcze przez godzinę. Będziemy grać disco, będziemy grać elektronikę, będziemy grać wszystko to, co was pobudza do pracy, bo pewnie wielu z was teraz jeszcze w biurze. No i cóż, przed wami Raw Essence, Dave Lee, Down, Down, Down, a potem jeszcze troszeczkę Indie Troniki.

0: Słuchacie Czwórki, z wami do godziny 13:00 Lulu Zupczyńska, czyli Cougar. No jak zwykle mamy dla was dużo polecajek na ten tydzień i nie tylko. Postać Błażeja Króla na pewno znana jest osobom, które z muzyką mają coś wspólnego, ale również osobom, które po prostu lubią posłuchać sobie czegoś bardzo dobrego, czegoś alternatywnego również, bo to jest wykonawca muzyki alternatywnej. Jeden z najbardziej oryginalnych polskich songwriterów ostatniej dekady zaczynał w zespole ULKR. Od 2014 roku rozwija karierę solową, a jego muzyka to alternatywny pop, elektronika, rock, również poetyckie teksty, za które zdobył uznanie krytyków oraz nominacje do Fryderyków. Współpracował m.in. z Kasią Nosowską, Brodką, Organkiem, Miłoszem z Śmietanka polskiej sceny muzycznej. Jego utwory pojawiają się często również w filmach oraz serialach. No i to ten charakterystyczny, lekko melancholijny sposób śpiewania sprawił, że Król stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiej alternatywy. No i cóż, mała zapowiedź dla was tego, co odbędzie się w tym tygodniu w Warszawie.
1: Imprezowy latarnik.
0: Tak, już w najbliższą sobotę 26 lipca o godzinie 21 w Parku Wolności na terenie Muzeum Powstania Warszawskiego wystąpi ten właśnie artysta, Król, Błażej Król. Będzie to wydarzenie, podczas którego zaprezentuje premierowo utwory z nowego albumu Łączy Nas, a na scenie towarzyszyć mu będą zaproszeni goście, m.in. Andrzej Piaseczny. To jest wydarzenie, którego nie możecie przegapić. Bilety są już dostępne oczywiście w internecie. A wy cóż, planujcie sobie tą sobotę, bo na pewno na takim koncercie warto się pojawić. Zagramy sobie Króla oczywiście. Piosenka sprzed kilku lat, ale aktualna jak najbardziej, bo jest to cover kultowego klasyka Byłaś serca biciem. Tak, jest kultowa piosenka Andrzeja Zauchy. Doczekała się świetnego, klimatycznego coveru w wykonaniu Króla właśnie. To jest kawałek nagrany z Igorem Nikiforowem dla platformy Storytel. Pojawił się również w aranżacji orkiestry męskiego grania w roku 2020, gdzie to Król występował u boku Igo oraz Darii Zawiałów. Wiecie, że ja zawsze lubię dobrym klasykiem zarzucić, no i nie inaczej będzie tym razem.

Była tam oczywiście czwórka, Alicja Michalska była na miejscu i rozmawiała z artystami. Nagrywaliśmy również ich sety. Jeden z tych setów będzie można usłyszeć już w najbliższy piątek w paśmie muzycznym między 20 a 23 i będzie to fantastyczna artystka pochodząca ze Szwecji, La Fleur. Tak naprawdę nazywa się Sanna Endalk i od kilkunastu lat należy do czołówki europejskiej sceny house oraz techno. Karierę rozwijała głównie w Berlinie i wydała dla takich wytwórni chociażby Watergate Records, czyli naprawdę bardzo, bardzo renomowana wytwórnia berlińska. Ma również własny label Power Plant Records, a jej sety łączą melodyjny house, techno i takie klasyczne brzmienia klubowe. Występowała na Tomorrowland między innymi, występowała właśnie w Watergate, występowała na Ibizie i w Fabric, no i oczywiście na Burning Man, no i w Dolicach, właśnie na Venus Rising Festival, gdzie byliśmy i my nagraliśmy jej seta. Możecie go posłuchać w piątek po godzinie 20 właśnie w czwórce, a na zachętę dla Was La Fleur ze swoim kawałkiem Slow Dive.

0: Czwórka. To słychać. Zaprasza Cougar.
1: Venus Rising Festival to festiwal, który odbył się 1 i 2 maja tego roku w Dolicach w województwie zachodniopomorskim. To była pierwsza w Polsce taka impreza. Pierwsze dwudniowe święto DJ-ek, 100% kobiecy line-up, występy muzyczne, wydarzenia kulturalne, DJ-sety. No i

0: 37 minut, prawie po godzinie 12, a to był A-Track oraz She z kawałkiem Dancefloor w czwórce. To jest premiera dosłownie sprzed tygodnia. No właśnie, klubowy kawałek w poniedziałek o 12. Czemu nie właściwie? Tak samo i wy możecie wybrać sobie taki właśnie kawałek, żeby poleciał tu u was w czwóreczce. Kiedy i jak?
1: Gramy co chcecie.
2: Gramy co chcecie.
0: W piątek o godzinie 18. Wtedy właśnie gramy kawałki od słuchaczy. Możecie je zamawiać przez maila czwórka@polskieradio.pl z dopiskiem gramy co chcecie. Możecie też zadzwonić do nas teraz na przykład 226452100. My zapiszemy kawałek, o którym mówicie w piątek. Oddzwonimy do was i zapytamy na antenie co i dlaczego, czemu ten akurat kawałek wybraliście. Bardzo proste. Piątek. 18, czwórka, @polskieradio.pl albo telefon 226452100. A ja mam dla was także kawałek, który ja wybrałam z mojej DJ-skiej selekcji, nawet dwa.

Dwa kawałki na ten energetyczny poniedziałek, żeby nam się wszystkim lepiej tutaj pracowało. I jeszcze kawałek dnia przed nami, dlatego moi mili, muzyka na głośniki, kawka w dłoń i do roboty.

0: Lulu Zupczyńska, czyli Cougar, z wami dzisiaj w czwórce, była do godziny 13, choć 13 jeszcze nie ma, jeszcze kilka spraw tutaj musimy omówić przed końcem audycji. No a jedną z nich oczywiście, cóż, podróże małe i duże.
1: Konkurs Czwórka na walizkach.
2: Konkurs Czwórka na walizkach.
0: Dokładnie tak, codziennie możecie w czwórce wygrać piękną walizeczkę firmy Ochnik, czarne, żółte, po prostu musicie nas słuchać i cóż, zapisywać sobie, zapamiętywać, co my do tej walizki wkładamy. Ja dzisiaj włożyłam do tej walizki sztangę. Także sztanga, walizka Packera. Dzwonicie po 18, mówicie nam, co w walizce się znajduje i możecie ją oczywiście dla siebie zgarnąć. Ja już tutaj mówiłam, że sztanga mi się bardzo by przydała. To jest taki przedmiot, taki bardzo, bardzo dla mnie przydatny, bo ja bym chciała na przykład nabrać masę. Nie wiem jak ty, Kamil, bo Kamil jest w studiu z nami już, jasieński.
3: Ja całe życie jestem na masie, dzień dobry, więc wolałbym się dociąć. Kiedyś widziałem na okładce magazynu właśnie dla kulturystów, docinka i totalne okablowanie. To chciałem osiągnąć.
0: No i widzisz, to by ci się przydała jednak taka, wiesz,
3: sztanga na pewno.
0: Jedna albo dwie.
3: Ale walizeczka tobie też by się przydała.
0: Przydałaby mi się, prawda? Bo ja dużo podróżuję.
3: Życie DJ-ki.
0: No właśnie, no, wiesz. Jest... Ja może, wiesz, zadzwonię na 18. Ale nie, no zostawię miejsce dla słuchaczy, wiesz.
3: Tak, nie możemy robić takich przekrętów. Jeszcze się tym chwalić na antenie.
0: No właśnie.
3: To tylko żarty.
0: Żarciki takie.
3: Absolutnie, nie będziemy tego robić.
0: Co dzisiaj w audycji?
3: Ten gość się pojawi, nie wiem, czy go kojarzysz, Bartosz Skrobisz, być może zmienia i nazwiska, nie? I to,
0: on,
3: to nie jest na okładce ten wąsacz, nie? To jest twórca internetowy, syn mojego taty, prowadzi taki profil na Instagramie.
0: O, proszę.
3: Komentary dosyć zabawne, natomiast on napisał książkę o polityce i...
0: A, czyli będzie poważnie.
3: Właśnie nic, mam nadzieję, że nie będzie poważnie, ale mam, no, twardy orzech do zgryzienia, bo w czwórce nie ma polityki. Myślałem, że tutaj będzie zabawna rozmowa, a tutaj i jakieś projekty socjalne, neoliberalizm i tak dalej, i tak dalej.
0: Nie, ja no nie to wiem, za trudne na tą
3: jak
0: godzinę.
3: My o tym sobie porozmawiamy, ale no mam parę pomysłów, więc mam nadzieję, że słuchacze nie odejdą od radioodbiorników, absolutnie żadnej politycznej indoktrynacji nie będzie.
0: Ja jestem pewna, że Kamil

0: sobie poradzi, tak jak zawsze ma duże doświadczenie w tego
1: Mam
0: typu
1: nadzieję.
0: Rozmowach. Moi drodzy, żegnam się z wami. Lulu Zupczyńska, czyli Cougar, grała dla was w czwórce, to słychać, a zaraz antenę przejmuje Kamil. My się słyszymy za tydzień. Cześć!

0: Autopromocja.
1: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
2: A przede wszystkim wy.
3: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
1: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
2: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
3: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
1: Dorzućcie dopisek gramy co chcecie.
2: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
1: Do usłyszenia.
2: Zuza Zielińska,
3: Damian Sikorski
1: i Adam Smolarek.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
7: Przecież nie ma upałów.
6: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
7: Litorsal Senior?
6: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
8: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
9: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
10: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
11: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
12: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka
13: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
14: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
15: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.

0: Minęła godzina 13.
1: Pogoda.
0: Cały czas walka z żywiołem. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla województw pomorskiego, zachodniopomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Na terenie objętym ostrzeżeniami możliwe są burze z opadami deszczu do 35 mm i z porywami wiatru do 85 km na godzinę. Lokalnie możliwy jest także grad. Alerty obowiązują od poniedziałku. Od godziny 12 utrzymają się do godzin wieczornych.
1: Autopromocja.
2: Od klasyków po najświeższe premiery. Od legend po nowych graczy. Numer raz na fali. Dwie godziny najlepszego rapu i spotkań z wyjątkowymi gośćmi. W każdy poniedziałek od 21 do 23. Zaprasza Numer Raz.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost, utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.

0: popołudniowa z Kamilem Jasińskim.
1: Już mamy 8,5 minuty po godzinie 13, poniedziałkowe wydanie popołudniowy, przed nami dzień dobry, kłaniam się. Przez najbliższe 3 godziny jesteśmy razem, zgadywanki, konkursy, nagrody i wiele, wiele innych atrakcji. Mam nadzieję, że pozostaniecie z czwórką. Dzisiejszy gość to syn mojego taty, Bartosz Skrobisz, pojawi się w naszym studiu, właśnie wydał książkę. Kilka egzemplarzy tej książki na pewno też będzie można zgarnąć dzisiaj w audycji. Kłaniam się i zapraszam.

0: Nieśmiertelny Cypress Hill, What's Your Number? 16 minut po godzinie 13. Dobrze, wakacje, urlopy, wyjazdy. No, wypadałoby się w coś spakować.
1: To jest czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
0: Całe życie na walizkach, bety na wierzchu, jeszcze brakuje, wiadomo, co zrobić na środku pokoju, ale absolutnie nie, jeżeli zgarnie się czwórkową walizkę, no to wszystkie problemy z pakowaniem mówią papa i można elegancko się spakować na wyjazd większy lub mniejszy. Dzisiaj szykujemy specjalnie dla was walizkę pakera.
1: Teraz do walizki wkładamy.
2: Wkładamy. Teraz do walizki wkładamy.
0: Produkt bardzo przewidywalny, jeśli chodzi o te kategorie. Właściwie jednomyślnie wiąże się z kulturystyką. Oczywiście białeczko. Białeczko ląduje w naszej walizce pakera. Co będzie jeszcze? Jaki będzie czwarty przedmiot? Tego dowiecie się po godzinie 16 u Jędrzeja. Natomiast trzeci przedmiot to białeczko. Albo jak ktoś jest duży, to można też powiedzieć białko. To wylądowało w naszej walizce, a temat przewodni to kulturystyka, walizka pakera.
2: Daj się
1: spakować. Czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
3: To jest nowość.
1: To jest nowość czwórki.

0: 24 minuty po godzinie 13. Kolejny przedmiot do walizki już powędrował. No to teraz czas na klapki Kubota. Czwórkowe oczywiście, które absolutnie z naszym walizkowym konkursem nie są związane. No ale jeżeli ktoś się wybiera na siłownię, no to wiadomo, że prawdziwi doświadczeni sterydziarze tylko w klapeczkach ćwiczą, więc takie klapki na pewno na siłownię się przydadzą. Ale jeżeli jesteście chudymi szczurami, no to oczywiście absolutnie nie trzeba chodzić na siłownię, tylko też po deptaczku można się gdzieś przespacerować, czy pójść na plażę. No, w różnych sytuacjach życiowych na pewno klapki są przydatne. Nie ma żadnych nakazów ani zakazów. Znaczy chyba samochodu nie można prowadzić w klapkach, więc jakieś zakazy są, ale nakazów absolutnie nie. Jeżeli chcielibyście zgarnąć czwórkowe klapki Kubota, które są absolutnie limitowane i nie można ich nigdzie kupić, no to musicie odgadnąć, kto to mówi.
1: Dziwią mnie niektórzy, którzy żalą się, że mają małe emerytury, bo kiedyś zarabiali bardzo dużo, teraz dalej zarabiają, ale mówią, taka mała emerytura.
0: Taka mała emerytura, czyli to jest głos, który został tak zmodyfikowany. No, wiemy już, że na pewno Polak, bo mówi po polsku, no i chyba też osoba w swoim wieku, no skoro też pojawia się temat emerytury. 226452100 to jest numer do naszego studia. Jeżeli macie pomysł, kto to może mówić, to dzwońcie 226452100, numer do naszego studia. Klapki czekają, a razem z nami jest już Darek. Halo, halo.
2: Cześć.
0: Cześć, Darku.
2: Może to jest Tadeusz Drozda?
0: Jakim cudem? Jakim cudem ty to odgadłeś? Jak to jest możliwe? To jest Tadeusz Drozda! Nie! Znałeś tę wypowiedź?
2: Tak, gdzieś kojarzyłem.
0: No, on coś tam...
2: Bo wszyscy płakali na te emerytury, a tylko on jeden powiedział, że to tam...
0: Okej, okay, czyli po prostu zbyt charakterystyczny cytat wybrałem, tak? Nie poznałeś po głosie, tylko po wypowiedzi.
2: Jakbyś dał wypowiedź, że tam za małe są, czy coś tam...
0: To byś nie wiedział. No dobrze, ale fajnie, że śledzisz twórczość Tadeusza Drozdy. Gratuluję ci bardzo serdecznie.
2: Dzięki.
0: O, tutaj. Możemy... Dobrze. To jest Tadeusz Drozda. Gratuluję ci, Darku, bardzo serdecznie. Czwórkowe klapki są już twoje. Gdzie się w nich wybierzesz? Masz jakiś pomysł, plan?
2: Gdzieś na plaży pewnie.
0: Tak? Czyli nie jesteś kulturystą?
2: Nie, raczej...
0: No dobra. Trzymaj raczej się, wszystkiego dobrego, gratuluję ci bardzo serdecznie. Okay, na razie, hej.
3: Dziwią mnie niektórzy, którzy żalą się, że mają małe emerytury, bo kiedyś zarabiali bardzo dużo, teraz dalej zarabiają, ale mówią, jaka mała emerytura.

0: Outside, outside. Chociaż teraz przenosimy się na lotnisko i z tego lotniska się nie ruszamy. Trochę humorku. Żarty się trzymały jednego z pasażerów, który wybierał się samolotem z Krakowa do Dublina. W trakcie kontroli granicznej postanowił sobie zażartować, mówiąc, uwaga, mocny żart, że w zegarku jest bomba. Jego zegarku takim na ręku. Słowa mężczyzny potraktowano oczywiście jak informację o możliwym zagrożeniu. O zdarzeniu natychmiast poinformowano funkcjonariuszy z placówki Straży Granicznej. No i podróżny tłumaczył później, że to był jedynie nieprzemyślany żart i wcale te przeprosiny nie zakończyły się jednak, nie zakończyły interwencji. Funkcjonariusze ponownie skontrowali mężczyznę, także jego bagaż, nie znaleźli żadnych niebezpiecznych przedmiotów. Został ukarany mandatem. Dodatkowo konsekwencje wyciągnął też przewoźnik, który zdecydował o niedopuszczeniu mężczyzny do lotu i w efekcie nie poleciał z tego Krakowa do Dublina, został na miejscu. Może po prostu chciał pochwalić się nowym zegarkiem, tylko się przejęzyczył. Powiedział: bomba w zegarku, a miał być bombowy zegarek.
1: To jest Popołudniówa w czwórce.

naprzeciw mnie patrzysz jak mogłem zapomnieć, że mam dziewczynę. Czeski film, samotni, wieczór sobotni ten. Esencja zwrotki to realistyczny sen. Kolęda, kolęda, lubisz to się bawisz?

20 minut pozostało już tylko do godziny 14. Sezon festiwalowy trwa w najlepsze. W miniony weekend odbywał się w Rosound, oczywiście pod naszym czwórkowym patronatem. Na miejscu była Dominika Płonka, Adam Smolarek. Co tam się działo? Oczywiście specjalnych audycji możecie posłuchać na naszej stronie, także możecie zajrzeć na nasze media społecznościowe, bo oczywiście to wszystko relacjonowaliśmy. Natomiast przed nami już kolejny, następny weekend pełen festiwali. Ja was oczywiście bardzo serdecznie zapraszam na festiwal Muse, który będzie się odbywał także pod naszym czwórkowym patronatem. W minionym tygodniu, w czwartek, zapraszaliśmy was na to wydarzenie. Jeżeli interesuje was muzyka techno, jeżeli interesuje was undergroundowe techno, no to warto na pewno tam się wybrać, szczególnie, że to wydarzenie odbywa się w XIX-wiecznym zamku, 20 minut od Torunia, więc może warto się przekonać, na pewno będzie bardzo ciekawie. Ja tam też się wybieram, no i zapraszam was do posłuchania specjalnej audycji z terenu festiwalu. Organizatorzy i artyści pojawią się w programie, ale także na pewno przez 3 godziny posłuchamy sobie bardzo dobrego techno. To mogę wam zagwarantować już w najbliższą sobotę po godzinie 20, no ale jeszcze musimy przebrnąć przez ten cały tydzień. Natomiast trzecia edycja festiwalu Muse pod czwórkowym patronatem już w najbliższy weekend.

0: 12 minut pozostało do godziny 14. Właśnie minął rok od śmierci Damiana Krępy, czyli Basta i Pana. I z tej okazji w mieście, z którego pochodził, w Dąbrowie Górniczej, odsunięto miejsce poświęcone jego pamięci. To ławka w parku inspirowana jego życiem, twórczością i przede wszystkim wartościami, które wyznawał. Miejsce nie jest przypadkowe, mówi Radio Katowice. Jeden z pomysłodawców tamtego przedsięwzięcia, Kacper Szczepa z fundacji Primo Elemento.
1: Park Zielona dlatego, że było to ulubione jego miejsce w Dąbrowie Górniczej, gdzie tak jakby często czerpał inspirację na swoje piosenki, utwory. Chcieliśmy być trochę bardziej oryginalni ze względu na to, że w innych miastach są jakieś ronda, jakieś ulice. No my chcieliśmy tak jakby coś innego i powstaje takie miejsce pamięci, gdzie jest zasadzony i Dąb Czerwony i do tego ławka. Ławka też przewija się w jego utworach, więc jest to nawiązanie do jego twórczości.
0: Basta i Pan zmarł 16 lipca zeszłego roku w wieku 47 lat po długiej walce z chorobą nowotworową.

0: Autopromocja.
1: Młodość, urok i zajawka.
2: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
1: Jak sąsiad z sąsiadem.
2: Jak pies z kotem.
1: Jak smolarek z delemem.
2: Najciekawsi goście.
1: Tu u nas.
2: Od poniedziałku do czwartku.
1: 19:21.
2: Chłopaki z sąsiedztwa.
1: Yeah.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Przecież nie ma upałów.
4: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
0: Po reklamie.
7: Ona czuje we mnie pieniądz. Wytroiła się jak bijąc.
8: O nie, my tak nie gramy.

0: Minęła godzina 14.
1: Pogoda.
0: Dzisiaj zachmurzenie umiarkowane i duże na przeważającym obszarze, także przelotne opady deszczu, bez opadów, tylko na południowym wschodzie. A jeśli chodzi o temperaturę, od 17-19 stopni na północnym zachodzie i w rejonach podgórskich, około 20 stopni w centrum, do 23 na południu.
1: Autopromocja.
2: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
3: A przede wszystkim wy.
2: Słuchaczki i słuchacze czwórki. W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
3: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
4: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
2: Dorzućcie do pisek gramy co chcecie.
3: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
2: Do usłyszenia.
3: Zuza Zielińska,
4: Damian Sikorski
2: i Adam Smolarek.
1: Autopromocja. Reklama. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: W Media Expert wyprzedzaj.

0: Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
2: Nasza firma ma politykę B2B.
1: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
2: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
1: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
3: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
4: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
7: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
8: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
9: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
10: Po reklamie.
11: Wręczę ci mandacik za przekroczenie piękności.
12: O nie, my tak nie gramy.

0: popołudniowa z Kamilem Jasieńskim.
1: Rudimental i Crazy na dobry początek drugiej godziny naszego spotkania. Zawsze Rudimental kojarzy mi się z, myli z Afromental, ale brzmienie zupełnie inne. Zdecydowanie wybieram Rudimental. Pewnie przez końcówkę Mental. Ha, podobne nazwy. To dlatego. Dziękuję, że mi podpowiedzieliście. 226452100 to jest numer do naszego studia, który w tej godzinie na pewno będzie przydatny, ponieważ już za moment rozpoczniemy nasze zgadywanki. Zestaw książek będzie do zgarnięcia. No ale literacko się zrobiło, bo po godzinie 15 też o książce będziemy rozmawiać. Jak wytresować Polaka. Bartosz Skrobisz, autor profilu Syn mojego taty, pojawi się w naszym studiu i porozmawiamy o tym wydawnictwie, które to ta książka naprawdę no, traktuje o polityce. To nie jest jakieś tam śmieszkowanie. Znaczy jest troszeczkę śmieszkowania, ale bardzo dużo kwestii światopoglądowych jest tutaj wyjaśnianych. I o tym na pewno sobie porozmawiamy. Mam nadzieję, że popołudnie spędzicie z czwórką. Kamil Jasiński, kłaniam się i zapraszam.

0: Ten tylko o jednym myśli.
1: Kwadrans po godzinie 14. Rozpoczynamy nasze zgadywanki, ale zanim telefony od was, no to wypadałoby powiedzieć, co jest dzisiaj stawką. Nowy zestaw książek. Już niestety nie ma szans, żeby zdobyć intymne życie polskich poetów, ale spoko. Na otarcie łez 7 mężczyzn i 7 filiżanek Ludwiki Meyer. A do tego Chorwacja, Wiedeń i Dolina Dunaju, Grecja, Eksploruj i Nowy Jork. Coś dla podróżników, ale nie tylko. 226-452100 to jest numer do naszego studia.
2: Sponsorem nagród w konkursie jest wydawnictwo Pascal, wydawca Polski na Weekend oraz innych przewodników.
1: I proszę bardzo, Wiesiek jest już razem z nami. Dzień dobry, Wieśku.
3: Dzień dobry, Kamilu. Wybierasz się w któreś kierunki z tych wymienionych książek?
1: W planach, znaczy bezpośrednio zaplanowanego nic nie mam, ale być może za jakiś czas, no nie wiem, Grecję bardzo lubię i darzę wielką sympatią, ale rozumiem, że planujesz wygrać i chcesz mi pożyczyć książkę.
3: Jak wygram, to oczywiście tak, ale to martwi mi wiadomość, że tobie też się należy urlop i znowu będzie popołudniowa bez ciebie.
1: No jeszcze na razie w planach urlopu nie ma jakiegoś długiego. Kilka dni przerwy, ale będę o tym informował. Dosłownie 3 dni. Pewien wyjazd mi się kroi. Ale dobrze, Wieśku, czy ty jesteś hazardzistą i chcesz bez kategorii, ale dorzucam do tej stawki buziaka?
3: I trzecie pytanie.
1: Chcesz bez kategorii trzecie pytanie? Nie, tak. Dobra, podaję kategorię, żeby nie było. Dzisiejsza kategoria, taka innowacyjna, ale bardzo życiowa. Sytuacje.
3: Panie, to tak, to już od razu na twoje ulubione liczenie, czy
1: dobra.
3: Hasło jest więcej niż jednowyrazowe?
1: Nie.
3: I czy zaczyna się na samogłoskach?
1: Nie.
3: No dobra, myślałem, że dzisiaj będzie sport i w końcu będę mógł wybrać swoje ulubione...
1: No i co ja mógłbym w tym sporcie jeszcze tam wybrać?
3: Moje ulubione
1: Kukurinio.
3: Leżenie poziome.
1: To planking. To było modne kilka lat temu.
3: No dobra, żeby nie przedłużać to i dać szansę innym. Zakłopotanie.
1: Nie, to nie jest zakłopotanie, Wieśku.
3: Dobra,
1: ale jeszcze tak dobrego. Się zastanawiam, a propos tych twoich pytań co do litery, słów i tak dalej. Zawsze robiłeś z języka polskiego te pytania na 6, obstawiam, co? Tak się zachowywałeś.
3: No na przykład zapomniałem pracy domowej zrobić, spisałem na przerwie od kolegi i 6 dostałem dzięki temu.
1: No to gratuluję, a pewnie kolega gorszą miał ocenę. Ładny charakter pisma. Wiesiek, no, to jest tak. Marka. No. Wieśku, może później się uda, nie jest to zakłopotanie.
3: Może w piątek.
1: Absolutnie nie czuj zakłopotania. Trzymaj się, wszystkiego dobrego, dziękuję ci bardzo serdecznie za telefon, pozdrówki. A może on ma na imię Przemek? Halo.
4: Halo.
1: No siema. Jak tam u ciebie dzisiaj po weekendzie?
4: No super. Trochę późno poszedłem spać, nie? Po tym finale, ale...
1: I co, podobał ci się finał? Podobał ci się finał?
4: No mega, tak. Faworyci wygrali.
1: No ale
4: tak,
1: przecież tam jeden gol był, tyle grali. To mało, to co, dużo się działo? A nie wiem, ja byłem taki
4: no
1: trochę rozczarowany.
4: Właśnie, ale tak myślałem właśnie. Mówiłem właśnie znajomym, że... Po tym poprzednim meczu, co było 10 bramek, to ten finał będzie właśnie taki pewnie 0-0. No i właśnie było 0-0.
1: Ale Francja, Anglia, nie dotrwałem. Za późno te meczyki, za późno. Pierwszą połowę tylko.
4: Drzemki polecam robić.
1: Ja...

0: Na tej przerwie, na hydration break. Ma tak zwany power nap. Ale dobrze. Sport za nami. Kategoria sytuacje. I od razu mówię, że to nie jest sytuacja, w której serce klęka, czy tam pęka. To nie jest ta sytuacja.
1: Okej, okay, ale nie wiem, bo nie słyszałem pana Wiesława przede mną akurat.
0: Panie
1: ale
0: Wieś?
1: Czy było pytanie, czy tą rzecz można dotknąć?
0: Nie było tego pytania. Czy ty zadajesz to pytanie?
1: No tak, tak. No,
0: tej rzeczy nie można dotknąć, ale dzisiejsze hasło opiera się de facto na dotyku.
1: Mam dzisiaj tutaj pomoc ze sobą, ale pomoc nie.
0: Co się pomoc chichra? No nie wszystko od razu musi z jednym kojarzyć, no dotyk. No. Coś można dotknąć. Sytuacja dotykowa.
1: No dobra, no nie wiem, wywieszanie prania.
0: No rzeczywiście dotykasz. Nawet też co? Przed rozwieszeniem prania trzeba zrobić? Trzeba trzepnąć. Ale nie, to nie jest rozwieszanie prania. Przemku, pozdrawiam serdecznie i miłego wczasowania nad morzem. Ile czasu będziecie?
1: No teraz na pewno 7 dni pod rząd, a jeszcze chyba następne 7 też gdzieś tam.
0: No to rzeczy pogody, życzę. Pogody.
1: Dzięki, bo jedziemy w deszczu, także...
0: Dobrze. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Wyjdzie zaraz słońce na pewno. Oby tak było. 226452100. Nie jest to rozwieszanie prania. Co to w takim razie może być? Jakaś sytuacja. Rozwieszanie prania wiąże się z obowiązkami domowymi. Gdyby coś było z tej kategorii, to właśnie taka byłaby kategoria, ale absolutnie nie. 226452100. Kategoria to sytuacja. No różne sytuacje się zdarzają. 226452100. Ta akurat, o której dzisiaj mówimy, do przyjemnych nie należy. Co to może być? 226452100.

0: tylko o jednym myśli.
1: Paweł jest na linii. Dzień dobry, Pawle.
2: Cześć, dzień dobry.
1: Jak samo poczucie poniedziałkowe?
2: O, w porządku, wbrew pozorom w porządku. Meczek dobry, ciepełko, jest dobrze.
1: Tak, podobał ci się mecz? Finał? Taki, jakiego oczekiwałeś?
2: Tak, w ogóle

0: I tam krzyczeli, że tak super, no fajnie, że wygraliśmy.
1: Zapamiętałem, ale on jest nie do powtórzenia, jest niecenzuralne, bo ono było brzydkie na szefa FIFA Infantiniego, więc nie mogę powtórzyć.
0: Dobra, zawsze jak Polak wyjedzie za granicę, to też uczy brzydkich słów. No dobra, to nie będziemy powtarzać, nie wszystko niestety się nadaje, no ale fajnie. A w jakim mieście świętowałeś zwycięstwo Hiszpanii?
1: To było takie malutkie miasteczko niedaleko Murcji.
0: Okej, okay, dobrze. Czyli rozumiem, że nie tylko ze względu na to, że akurat tam byłeś, to kibicowałeś Hiszpanii, po prostu z takiego założenia. Też sympatycznie się to złożyło wszystko, że byłeś w tym miejscu.
1: No tak przy okazji wszystko okay. się połączyło.
0: Fajnie, fajnie, fajnie, fajnie. To o której zakończyłeś fiestę?
1: O drugiej, trzeciej, gdzieś okay.
0: No, no czyli tak. Tak, śródziemnomorsko. Dobrze. Pawle, fajna historia, słuchamy więc pytania, wracamy tutaj do polskich spraw.
1: Czy ta sytuacja wiąże się z jakimiś pozytywnymi emocjami?
0: Nie.
1: Czy jest to kopnięcie faulu?
0: Nie, to nie jest to. To nie jest to. Faul byłby chyba raczej... sportem. Taką kategorię bym tutaj zarzucił, ale nie, to nie jest to. Trzymaj się, Pawle. Dzięki bardzo. Na razie. Hej, hej. No i mamy Mateusza. Halo, halo.
2: Halo, cześć.
0: Dzień dobry, Mateuszu. Jak u ciebie dzisiaj?
2: Dobrze, w trasie.
0: W trasie?
2: Ale na wakacje.
0: O, dobrze. I jaki kierunek?
2: Podlasie.
0: A tak jakby było słychać szum morza, wiesz? Ale to może jednak samochód po prostu.
2: Szum samochodu, dokładnie.
0: No to super. A gdzie Podlasie dokładnie?
2: A to takie jakieś koniec świata właśnie okay. obchodzi.
0: Wieś na Podlasiu,
2: tak? Tak, zasięgu, także już nie pogadamy pewnie zaraz. Także.
0: Dobra. Nie chcę zdradzać konkretów, żeby żaden stalker z radia tutaj nie podjechał.
2: Dokładnie tak.
0: Typu jakiś Kamil z Podlasia. Dobra. Mateusz, słuchamy pytania.
2: Czy ta sytuacja wiąże się z bólem?
0: Tak.
2: No to może pobicie.
0: Blisko? Inaczej?
2: No. No bójka, nie, czekaj, bo to ma
0: co było? Sytuacja?
2: Bójka?
0: Tak, bójka, no. Ktoś się do kogoś spruje i jest sytuacja, no, jest bójka. To jest bójka. Uczestniczyłeś kiedyś w takowej?
2: W bójce?
0: Tak.
2: No gdzieś tam wadziczaka, może jakieś tam mało poważne, ale coś tam nie było.
0: Okej, okay, w dzieciństwie.
2: Wszystkie zęby mam.
0: No dobrze, to najważniejsze. Mateuszu, gratuluję ci bardzo serdecznie. No, urlop na Podlasiu będzie jeszcze cudowniejszy po takim zwycięstwie.
2: Tak.
0: Książka. I to książka.
2: Dotrzeć, że tak powiem, ale.
0: Możesz tam szpanować. Wygrałem bójkę i mam książki. Możesz tak mówić. Mateuszu, gratuluję ci bardzo serdecznie. Udanego urlopu. Odpoczywaj, regeneruj się, jak najmniej mediów społecznościowych, ale czwórki warto słuchać. Pozdrawiamy serdecznie. Na razie. Hej, hej.
3: Sponsorem nagród w konkursie jest wydawnictwo Pascal, wydawca Polski na Weekend oraz innych przewodników.

Fada i Nichos, to a propos wyjazdu na Podlasie, podlaski muzyczny projekt, bardzo uznany i bardzo ciekawy. No i przy tematach muzycznych możemy pozostać. Weekend za nami, bardzo muzyczny weekend, oczywiście w Rosound, natomiast w Warszawie odbyły się dwa koncerty System of a Down, razem z legendą New Metalu, także Queens of the Stone Age i Acid Bath. Dzień po dniu, sobota, niedziela, no i rzeczywiście to było święto milenialsów, mogli przez chwilę poczuć się znowu jak w gimnazjum. Byłem drugiego dnia, tragiczna pogoda, cały czas padało, było bardzo...

mokro, bardzo zimno, no i niestety ta trochę pogoda zepsuła odbiór tego koncertu. Nieprzyjemnie się stało w takim chłodzie. Natomiast bardzo ciekawy polski wątek pojawia się w kontekście tego koncertu. To znaczy, duże zespoły typu Metallica przyzwyczaiły nas już do pewnego standardu. Pojawiają się specjalne koszulki, specjalne plakaty, oddzielny merch na każdy koncert na trasie i dużo wątków polskich. Natomiast w przypadku System of a Down wszystko jest zdecydowanie skromniejsze, ale basista zespołu, czyli Szawo, miał specjalne kostki do swojego basu z lolkiem. Tylko ten lolek trochę został zmieniony i właściwie miał podobną, podobną do niego brodę. Włoski normalne, jak u lolka. No ale rzeczywiście, jakby dorobić brodę, to lolek i Szawo wyglądają bardzo podobnie. No pewnie kilka tych kostek, albo może i kilkadziesiąt powędrowało w publiczność. Jak wyglądał kocioł, co tam się działo? Właściwie tych kotłów to było kilkanaście, a może i kilkadziesiąt w różnych miejscach na Stadionie Narodowym, więc działo się bardzo intensywnie, jednak 40-latkowie mają jeszcze siłę, żeby pójść w pogo. Posłuchajmy już teraz System of a Down, Toxicity.

0: 17 minut. Pozostało już tylko do godziny 15. Były dzisiaj wakacje już nad Morzem Polskim. Był wyjazd na Podlasie. No to teraz do Włoch na wakacje. A tam, proszę bardzo, same ograniczenia. Władze miasta Varena nad jeziorem Como we Włoszech wprowadziły kary dla turystów, którzy chodzą po miejscowości w strojach kąpielowych, i dla przewodników, którzy oprowadzają za duże wycieczki. Główny argument to oczywiście dobro mieszkańców, które jest ważniejsze od turystów. Za negliż w miejscu publicznym grozi mandat do 200 euro, chociaż no negliż to za dużo powiedziane, po prostu strój kąpielowy albo troszeczkę ciałka. Z kolei za zbyt dużą wycieczkę albo korzystanie z nagłośnienia przewodnik może dostać 400 euro mandatu. No to w takim razie wyobraźmy sobie, jak duży musiałby być to mandat, gdyby policja trafiła na ogromną wycieczkę golasów.
1: To jest Popołudniówa w czwórce.

0: No wracamy. Wracamy na Podlasie. Legnicki tramwaj, pływająca pizza czy Arka Chrobrego. Między innymi takie pływadła można było w poprzednich latach oglądać podczas Mistrzostw Polski w pływaniu na byle czym. W tym roku również nie zabraknie niezwykłych konstrukcji, zapewnia organizator, czyli Polskie Radio Białystok. Standardowa impreza rozgłośni już w tym tygodniu, 26 lipca, i to wydarzenie, które od ponad 30 lat przyciąga miłośników wypoczynku nad wodą z całego kraju i swoje niezwykłe pływadła zaprezentuje 15 ekip z całego kraju. Na razie nie zdradzamy, kto i czym popłynie, mówi redaktor naczelny Polskiego Radia Białystok, Marcin Tomkiel.
1: 29. edycja. Promujemy naszych lokalnych wykonawców, ale też fajną gwiazdę nowego pokolenia, zespół Kuba & Kuba. Łączymy to wszystko z dobrą zabawą. Pokazujemy też atrakcje turystyczne i Augustowa, i województwa podlaskiego już w najbliższą niedzielę w Augustowie na Błoniach.
0: No jeżeli ktoś do Augustowa nie dotrze, no to oczywiście we własnym zakresie zawsze można próbować pływać na byle czym.

0: Autopromocja.
1: Od klasyków po najświeższe premiery. Od legend po nowych graczy. Numer raz na fali.

0: go rapu i spotkań z wyjątkowymi gośćmi. W każdy poniedziałek od 21 do 23. Zaprasza numer raz.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Przecież nie ma upałów.
4: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
7: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
8: W lodówce tej nowej!
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699.

0: Minęła godzina 15.
1: Pogoda.
0: Synek nie ma takiego pływania. Na 66 kąpieliskach nad Bałtykiem dzisiaj w poniedziałek w południe obowiązywał zakaz kąpieli. Wśród przyczyn znalazły się m.in. wysokie fale, silny wiatr, prądy wsteczne i wyładowanie atmosferyczne. Większość kąpielisk spośród tych zamkniętych jest w województwie zachodniopomorskim. Natomiast sytuacja na kąpieliskach może się zmienić w ciągu dnia, dlatego przed wejściem do wody należy sprawdzić oznakowanie na plaży i stosować się do poleceń ratowników.
1: Autopromocja.
2: Młodość, urok i zajawka.
3: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
2: Jak sąsiad z sąsiadem.
3: Jak pies z kotem.
2: Jak smolarek z delemem.
3: Najciekawsi goście.
2: To u nas.
3: Od poniedziałku do czwartku.
2: 19:21.
3: Chłopaki z sąsiedztwa.
2: Yeah.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
5: No i co, Barbara, co?
4: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
7: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
8: Nasza firma ma politykę B2B.
7: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
8: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
7: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
9: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
10: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
11: Halo, halo, czy nas słyszycie?
10: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
12: Abemus Papa!
10: Plebiscyt polskieradio.pl.
13: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
14: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
15: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkob.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
1: Po reklamie.
16: Jej piękne czarne oczy, śnią się czarne oczy. Ich nie przeoczysz, wiem, że nie.
17: O nie, my tak nie gramy.

0: popołudniowa z Kamilem Jasieńskim.
1: Już mamy 10 minut po godzinie 15, a w studiu czwórki razem z nami jest już gość Bartosz Skrobisz, dzisiaj w charakterze literata. Dzień dobry, cześć Bartku.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Być może kojarzycie Bartosza z jego profilu instagramowego Syn mojego taty, taki kontent rozrywkowy, a tutaj się pojawiasz ze swoją książką. Powiem ci tak, ja jestem bardzo zaskoczony tą książką w pozytywny sposób, chociaż rozmowa o niej jest nie lada wyzwaniem, ponieważ w czwórce raczej nie ma polityki. No zobaczymy, jak ta rozmowa się potoczy, ale jestem przyzwyczajony do tego, że twórcy internetowi, szczególnie stand-uperzy, wydają raczej jakieś zabawne rzeczy. Oczywiście jest tutaj trochę poczucia humoru, ale ta książka jest jakby takim twoim pokazaniem podejścia do życia, taki twój political statement, jakim jesteś człowiekiem, prawda?
2: Tak, no w sensie ja chyba zawsze od początku, kiedy zacząłem tworzyć w internecie, starałem się łączyć komedię z jakimiś takimi rzeczami, które są dla mnie ważne. I czułem, że to jest taki fajny wytrych, że ludzie są zmęczeni niektórymi tematami, ale kiedy się to pada z humorkiem, jakoś tak po przebraniu, jakoś tak w trochę inny sposób, to łatwiej jest do nich dotrzeć.
1: Tak sobie też o tym myślę, że ta książka jest bardzo dobrym rozwiązaniem, jeżeli ktoś interesuje się polityką, ale może nie ma zbyt dużo czasu, albo nie wszystko ogarnia i chciałby na przykład pójść na imprezę i z kimś jakieś takie ideologiczne rzeczy pokłócić, to tutaj jest dużo przykładów i dużo rozwiązań, jak można taki argument wygrać.
2: Tak, no w sensie wydaje mi się, że to, co akurat jest fajne w tej książce, to jest to, że pokazuje trochę alternatywne rozwiązania od tego, co zazwyczaj się słyszy w mainstreamie, nie? Bo mam wrażenie, że z wielu stron możemy usłyszeć dość podobne teorie na to, jak funkcjonuje społeczeństwo, jak powinno wyglądać, a tutaj staram się przedstawić trochę inną wizję, nie?
1: To właśnie za chwilę o tym porozmawiamy. Co jest w mainstreamie, a jak wygląda świat naprawdę, o tym już za moment. Bartosz Skrobisz jest dzisiaj razem z nami. Mamy dla was jego książki i o tej książce będziemy rozmawiać. Jak wytresować Polaka, bo jeszcze tytuł nie padł. 226452100, zostańcie z nami, możecie dzwonić, jeżeli macie jakieś pytania też śmiało, czekamy na telefony.

0: Już mamy 15 minut po godzinie 15 i Sebastian do nas się dodzwonił. Halo, halo. Halo.
1: Halo.
0: Halo, czy się słyszymy? Dzień dobry.
1: Słyszymy. Halo, halo.
0: Świetnie.
1: Witam,
0: Sebastian, czy ty jesteś obserwatorem może Bartka? Obserwujesz profil syn mojego taty?
1: Nie, właśnie nie. Nie, nie.
0: Ale planujesz zacząć?
1: Tak, dlatego po książkę dzwonię.
0: Dobrze, czyli
1: od
0: najpierw...
1: trzeba zacząć.
0: Dobra, najpierw lektura, a później będzie obserwowanie, tak?
1: Tak, dokładnie.
0: No dobrze, to książka jest już twoja. Czy masz jakieś pytania do naszego gościa, bo jeszcze nie zaczęliśmy?
1: Nie, no bo nie znam gościa, więc trudno zadawać jakiekolwiek
0: fajny
1: pytania.
0: Gość, naprawdę bardzo fajny
1: tak,
0: gość. Dobrze.
1: Tak? No, wszystkiego się książka zacznie obserwować.
0: Dobrze, mamy to, dobra. Mamy to. Dobrze, dobra. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam serdecznie.
1: Również. Dzięki, hej, hej.
0: Hej, hej. Bartosz, pisząc tę książkę, czy ty dostałeś propozycję, żeby napisać jakąś książkę jako twórca internetowy? Czy myślałeś sobie o tym, żeby przedstawić jakieś takie swoje podejście do świata, swój światopogląd?
2: Znaczy ja w sumie, zanim zacząłem w ogóle działać w internecie, to sobie napisałem jedną książkę i nie do końca chciał, ktokolwiek chciał ją wydać. Po czasie rozumiem dlaczego. No ale sobie stwierdziłem, że okej, no to ja wejdę do internetu, zbuduję sobie swoją społeczność i im sprzedam tą książkę.
0: I to jest ta sama książka, czy na nowo
2: napisana? Nie. No i właśnie w trakcie budowania społeczności uświadomiłem sobie, że ta książka nie jest zbyt dobra. No społeczność została i jakby zakochałem się w internecie, więc zostałem już w nim. A odnośnie tej książki, no to napisał do mnie mój znajomy, który właśnie pracował w wydawnictwie, który jest tam redaktorem inicjującym, z propozycją, czy może chciałbym coś napisać. No i tam po dwóch, trzech jakichś takich przebranych tematach stwierdziliśmy, że to jest w sumie spoko.
0: A jakie były jeszcze propozycje, jeśli chodzi o tematykę książki? Bo wiesz, z reguły w takich przypadkach to są albo... Czasami pojawiają się teraz powieści dosyć zabawne, jeśli chodzi o takich twórców rozrywkowych, nazwijmy to. Czasami to są biografie, ale różnie to bywa. A tutaj, proszę bardzo, jednak książka zaangażowana politycznie.
2: Tak. Wcześniej, tak?
0: Tak, co było jeszcze na stole? Jakie propozycje?
2: Znaczy, zawsze mi się marzyło napisać dystopię. To jest coś, co myślę, że kiedyś zrobię, bo kocham ten gatunek. Ale to, z czym szedłem na początku, to była taka historia o wujaszku i siostrzeńcu. Wujaszku takim, no, nie do końca spełnionym życiowo, którzy postanawiają napadać na banki i po prostu rabować.
0: No dobrze, a tutaj mamy twoją historię, twoją drogę od takiego zachłuśnięcia się ideologią neoliberalną do tego, jak, no nie wiem, określiłbyś siebie jako socjalistę?
2: No socjaldemokratę na pewno.
0: Socjaldemokratę. No. To za chwilę o tej drodze porozmawiamy, bo jest bardzo ciekawa, zostańcie z nami.
3: Budzimy się, wstajemy, ścielimy, jemy, myjemy zęby. Idziemy do pracy, tak ciężko udajemy, aż bolą nas plecy. Wracamy w nocy,

0: Już mamy 20 minut po godzinie 15. Bartosz Skrobisz jest razem z nami, syn mojego taty. No i spotykamy się przy okazji premiery jego książki Jak wytresować Polaka. No dobrze, Bartosz, czy ty powiedziałbyś, że my jesteśmy wytresowani?
1: No, obawiam się, że tak. Jeśli, bo wydaje mi się, że jeśli jakby wspólnie, jakby jako cała społeczność popieramy i idziemy w kierunki, które nam szkodzą, no to musi być tresura, jeśli nie jest to intuicyjne jakby dla nas, nie?
0: No dobrze, to jak znaleźliśmy się w tym miejscu, że ta ideologia neoliberalna jest takim głównym nurtem, jest absolutnym mainstreamem i dla wielu osób jedyną słuszną drogą?
1: Znaczy, no wydaje mi się, że to jest akurat przez dość wyjątkową specyfikę naszego kraju, no bo jakby byliśmy doświadczeni PRL-em i tak dalej, gdzie odczuliśmy bardzo, bardzo, znaczy ja nie, ale no pewnie moi rodzice, dziadkowie odczuli, że no państwo zawodzi i że na pewno państwo nie jest twoim przyjacielem, więc no trzeba było odbić w drugą stronę. No i kiedy się jakby właśnie otworzyły bramy Unii, kiedy się napatoczyły te zachodnie rynki i to wszystko, no to zachłysnęliśmy się tą taką ideą takiej wolności, takiego indywidualizmu, że wszystko jest możliwe, jeśli tylko się bardzo postarasz. No a koniec końców okazuje się, że tak naprawdę są to takie tylko mądrości, które mają trochę cię pocieszyć na koniec dnia, kiedy ledwo wiążesz koniec z końcem, nie?
0: A jak ta ideologia się rodziła? Nie mówię o tym, jak ona została zaszczepiona w naszym kraju, tylko jeszcze w czasie możemy się cofnąć do XIX wieku.
1: Znaczy, mówisz o Stanach Zjednoczonych?
0: Tak, w sensie, o tak, ideologii liberalnej najpierw.
1: Oj, to chyba z historykiem tak bardzo nie jestem, ale warto byłoby to rozróżnić, no bo jakby ideologia liberalna, jestem w stanie jakkolwiek jej bronić, w sensie jakiejś takiej wolności jednostki i tak dalej, tylko właśnie potem się przerodziła w neoliberalizm, kiedy no w Stanach Zjednoczonych panował keynesizm i dość mocno ingerowało państwo jakby we wszystkie działalności
0: sfery życia.
1: Tak, sfery życia. I wtedy, no widać to po wykresach, że ludzie żyło się o wiele lepiej, nie? W sensie wtedy też mocno rozprzestrzenił się ten taki termin American Dream, czyli jakby jednego robotnika było stać z jednej wypłaty na dom, utrzymanie rodziny i wakacje raz w roku, nie? No i potem jakby przez kryzys paliwowy, przez jakieś takie różne dziwne sytuacje, które się wydarzyły i przez ogromne fundusze, które były pompowane w debatę publiczną i tak dalej, zaczął się, no jakby zaczęło przyciągać ludzi na neoliberalizm. No i jakby efekt był taki, że widać to po prostu, to właśnie był w tym momencie, kiedy Reagan dochodził do władzy, że z roku na rok 50% biedniejsze społeczeństwa było coraz biedniejsze, a 10 czy 1% najbogatszy rósł jak jeszcze nigdy wcześniej.
0: Ale z drugiej strony bardzo często w takich statystykach pojawia się to, jak bardzo Polacy są cały czas zafascynowani Stanami Zjednoczonymi, że ten taki styl życia amerykański, ta wolność amerykańska i poparcie dla Stanów Zjednoczonych w Polsce jest cały czas na bardzo wysokim poziomie, bo tutaj mówisz o dawnej historii, ale to cały czas jest, i też piszesz o tym w książce, że dosyć żywe w naszym kraju, prawda?
1: No tak, no jakiś taki sentyment jest cały czas do tego, chociaż już teraz wydaje mi się, że prawie na 100%, że teraz jeden robotnik nie jest w stanie kupić sobie domu, utrzymać rodziny i zabrać ich na wakacje z jednej wypłaty, więc no to są jakieś takie duchy przeszłości, w które cały czas wierzymy. No jednak jest ta Ameryka kolorowa, te czasopisma, to wszystko, co napłynęło do nas i byliśmy tego bardzo spragnieni, nie?
0: No tak.

0: Popołudniowa w czwórce.
1: Bartosz Skropisz jest cały czas razem z nami. Rozmawiamy o jego książce, jak wytresować Polaka, ale ten wątek Stanów Zjednoczonych jest dosyć ważny, bo ja mam wrażenie, że w naszym społeczeństwie ten American Dream cały czas funkcjonuje. To nie minęło, chociaż bardzo często pojawiają się i obrazy ze Stanów Zjednoczonych i też w porównaniu do tego, jak rozwinęła się Polska, a jak obecnie żyje się w Stanach Zjednoczonych, no to ten American Dream już nie ma nic z tym wspólnego. Co pamiętają na przykład nasi rodzice, czy to pokolenie, które też wyjeżdżało jeszcze do Stanów zarabiać pieniądze.
2: Tak, no ja myślę, że na pewno przeciętnemu Polakowi się żyje lepiej. Tylko no, wydaje mi się, że to jest też kwestia tego, że w Stanach jakby no mamy tą topkę, nie? Jest Hollywood, jest Dolina Krzemowa, więc jakby wszystko, co najlepsze, wychodzi stamtąd, nie? Tylko że tam właśnie na fajnym poziomie jakby sięga gwiazd ten 1%, a cała reszta jakby no jest o wiele na niższym standardzie niż my.
1: To prawda, a myślisz, że przeciętnemu Polakowi żyje się lepiej niż przeciętnemu Amerykanowi?
2: Myślę, że tak. No, tak. Nawet to, że mamy służbę zdrowia publiczną, czy wiele opcji, które dla nas są normalne, a które przeciętnemu Amerykańcowi nie wchodzą do głowy, nie?
1: Okej. Okay. Dobrze. Bartosz, jak pisałeś tę książkę, myślałeś sobie o tym, czy jeszcze taka dyskusja w naszym kraju o światopoglądzie, o jakichś kwestiach politycznych, czy ona jeszcze jest możliwa?
2: No ja wierzę, że tak. No w sensie mam wrażenie, że nawet kiedy rozmawiam z ludźmi skrajnie po drugiej stronie, to o wiele częściej znajdujemy jakieś rozwiązania. Też często nawet daję taki przykład, że nie, mój wujek jest totalnie po drugiej stronie, ale często jak siadamy sobie na święta czy coś porozmawiamy, to jesteśmy w stanie 20-30 minut znaleźć jakieś takie wspólne punkty, wspólne lęki, bo ja mam wrażenie, że tak naprawdę w większości z nas chodzi o to samo, tylko wybieramy po prostu jakieś inne drogi.
1: No dobrze, nie taka dyskusja z wujkiem przy świętach nie kończy się awanturą?
2: Nie, no właśnie, jeśli nie jesteśmy nastawieni na to, żeby się orać nawzajem, tylko żeby naprawdę znaleźć jakiś kompromis, no to jesteśmy w stanie to zrobić. No.
1: Bo zastanawiam się, wiesz, teraz żyjemy w, nawet algorytmy, które stanowią absolutną podstawę, czy informacji, które nas do nas docierają, one opierają się na polaryzacji. Musi być jakaś kontrowersja, musi być jakiś szok. Wszystko to, co mówi Donald Trump na przykład, jest idealnie skrojone pod algorytm, bo on budzi skrajne emocje i dlatego między innymi jest aż tak bardzo popularny. I zastanawiam się nad tym, że jednak internet wyrządził bardzo dużo szkody, jeśli chodzi o debatę publiczną. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz.
2: Znaczy z jednej strony tak, bo tak jak mówisz, no, algorytmy są nieubłagane i na

0: nastawione są na to, żeby nas skłócać, ale z drugiej strony dał dużą wolność. Jakby to, że każdy może, nie wiem, wziąć mikrofon, zacząć mówić i nie musimy się opierać na jakimś przekazie medialnym po prostu.
1: No
0: nie?
1: Właśnie, ale bardzo często też używa się tego argumentu, że może jednak nie każdy powinien brać mikrofon i zaczynać mówić. Jaki masz do tego stosunek?
0: Znaczy to akurat, może będę troszkę liberalny, ale wydaje mi się, że lepiej, żeby mogli mówić wszyscy, niż żeby po prostu mógł mówić tylko jeden.
1: No dobrze, to za chwilę porozmawiamy jeszcze, czy to podejście zmieniło się u pokolenia po 89 roku. Czy ta różnica pokoleniowa jest bardzo wyraźna, czy widzisz też jakieś nadchodzące zmiany? O tym już za moment. Zostańcie z nami.

0: 27 minut pozostało już tylko do godziny 16. Mamy dla was kilka egzemplarzy książki. Bartosz Skrobisz, Jak wytrensować Polaka, autor tej publikacji, jest cały czas razem z nami, a wy możecie dzwonić. Zapraszamy, zachęcamy. Bartku, też pokolenie naszych rodziców jest wychowane w trochę inny sposób niż my, to znaczy pracować, trzeba dużo pracować, poświęcić się pracy. Też zmienił się styl, w szczególności generacja Z podchodzi do pracy, bardzo często zmienia i firmy, i zupełnie inne podejście, well-being, work-life balance i tak dalej. Czy myślisz, że te różnice w podejściu, one będą cały czas funkcjonowały? Czy jednak właśnie wolny rynek, o którym piszesz w książce, on to wszystko zweryfikuje?
1: Znaczy, ja się bardzo cieszę akurat, że zachodzą takie zmiany na zasadzie takiej, że przestajemy się zajeżdżać po prostu na czyjś kapitał, na czyjeś dobro. A jeśli chodzi o tą różnicę pokoleń, to ja mam wrażenie, że te starsze pokolenia gdzieś osadziły się wokół tych mainstreamowych partii, a to pokolenie

0: milenialsów, zetek, już trochę mam wrażenie, że czasem głosuje inaczej. Nawet nie tak samo jak, nie wiem, mój kolega, moja koleżanka, ale wszyscy są zgodni co do tego, że jakby fajnie było rozbić już ten establishment. Że czy to w lewo, czy w prawo, ale żeby weszło w końcu coś nowego. No i wydaje mi się, że to było dobre, no bo to, co było do tej pory, się nie sprawdziło.
1: Ale ten wątek się bardzo często pojawia, żeby ten establishment, jak powiedziałeś, rozbić i nic się nie dzieje.
0: No, wydaje mi się, że dzieje się. No, na pewno więcej się dzieje po tej stronie, po której nie jestem, ale jakby no, tamta strona zbudowała sobie media, zbudowała sobie jakieś takie głośne głowy, które mówią, które przekonują. No i ja mam taką nadzieję, że po prostu po naszej stronie, po stronie dobra, że tak powiem, oczywiście z uśmiechem, ale że też jakby trochę pójdziemy w ich ślady i też zaczniemy budować sobie jakieś takie niezależne głosy.
1: No dobrze, ale czy myślisz, że wśród młodego pokolenia właśnie takie prawicowe ruchy to jest przyszłość?
0: Nie wiem, w sensie no na ten moment na to się zapowiada, ale jeśli pójdziemy w ich ślady i zaczniemy po prostu też tworzyć jakby swój język, mówić swoje kanały, swoje podcasty, swoje programy na YouTubie i tak dalej, no to może uda się jakby przechylić tą stronę na lewo.
1: Wiesz co, zastanawiam się też jeszcze nad jedną kwestią. Bardzo często stand-uperzy, szczególnie już w podeszłym wieku, oni w swoich stand-upach też przemycają bardzo dużo polityki, jakiegoś takiego swojego światopoglądu. Dave Chappelle na przykład, chyba ostatni stand-up, miał taki bardzo moralizatorski. Czy ty, pisząc tę książkę, nie obawiałeś się, że ktoś coś takiego ci zarzuci właśnie? Że tutaj, jestem przyzwyczajony jednak do jakichś tam śmieszków, a tutaj są poważne polityczne zagadnienia.
0: Znaczy, wydaje mi się, że akurat ludzie, którzy mnie obserwują, wiedzą, że jestem dość otwarty w tym, że mówię o tych tematach, że to są dla mnie ważne tematy. No i chyba nie, żebym się obawiał, ale trochę wiedziałem, że To się wydarzy, że to nadejdzie. Ja też w swoim stand-upie staram się przemycać jakby te polityczne rzeczy, no bo wydaje mi się, że jeśli mam głos, no to chciałbym go użyć do czegoś więcej niż promocji kremów po prostu.
1: Bartoszu, jeszcze razem z nami jest Małgosia teraz. Halo, halo.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Małgosiu. Czy ty Bartosza obserwujesz?
2: Powiem szczerze, jeszcze nie, ale już byłam na jego profilu. Natomiast bardzo zainteresowała mnie pozycja książkowa. Ja przyznam szczerze, że jestem trochę starszą słuchaczką, więc bardziej pod kątem młodszego pokolenia może. Natomiast nie, no fajnie, fajne tematy poruszacie, fajne podejście też.
1: Dobrze, czy może masz jakieś pytanie do naszego gościa? Konkretne nazwiska.
2: Czy planujesz następne wydawnictwa?
0: Tak. Znaczy, okazało się, że napisanie książki to nie jest tak prosta sprawa, jak zakładałem, i że po napisaniu jej jest jeszcze drugie tyle roboty z tym, ale no, gdzieś tam przemycają mi się w głowie, żeby pisać coś. Mam parę pomysłów, więc zobaczymy, czy ktoś będzie chciał to wziąć. No.
1: Małgosiu, książka jest już twoja. Pozdrawiamy cię bardzo serdecznie i miłej lektury życzymy. Na razie, trzymaj się, a my do rozmowy jeszcze za moment wrócimy.
3: Jak już wejdziesz na falę, ta fala cięż potem niesie.
4: Niektórzy spędzili na tratwie całe swoje życie.

0: Bartosz Skrobiusz jest dzisiaj razem z nami. Rozmawiamy o jego książce Jak wytresować Polaka. Dużo różnych wątków, bo też bardzo dużo ekonomii piszesz w swojej książce, jak działają mechanizmy rynku. Też piszesz o tym, jak bardzo państwo powinno ingerować lub nie ingerować w gospodarkę. Natomiast też różne historyczne zjawiska wyjaśniasz. No i piszesz między innymi o think tankach. Jak działają takie... nie wiem, czy to są grupy myślące, organizacje, które są w stanie zmienić dominujący światopogląd, tak chyba można to określić. Co w ogóle sytuacje na świecie mogą zmienić?
1: Tak, znaczy no, to ogólnie myślę, że tutaj najatrakcyjniejszym przykładem jest właśnie to, co się działo w Stanach, bo właśnie Hayek, który stworzył neoliberalizm, znaczy który jakby próbował go wpleść jakby w debatę, w ogóle nie był słuchany, no bo jakby społeczeństwo żyło na dość fajnym poziomie, ludziom się żyło dobrze i nagle ktoś proponuje, ej, a słuchajcie, a zróbmy tak, żeby tylko jedni wygrywali, a cała reszta była biedniejsza, no to wiadomo, że nikt tego nie kupi. Więc jakby zaczęły się pojawiać think tanki, które były finansowane i to na grube miliardy po prostu przez koncerny tytoniowe, przez różne ogromne firmy, które pakowały mnóstwo pieniędzy w to, żeby to funkcjonowało i działało to na takiej zasadzie, że potem w debatach, na przykład w telewizji w Stanach pojawiali się eksperci, którzy dyskutowali o tym, jakby to na przykład, co jest dobre dla kraju, tylko że na przykład trzech z tych czterech ekspertów było z tych samych think tanków. I no i wiadomo, że to się przekręcało w taki sposób, że nie, że zostawić człowieka, nie, że oddać w rękę kapitału, tylko dać więcej wolności, ludzie sobie sami poradzą, niech dać rozwijać się potencjałowi. Więc to są takie ładne słowa, które o wiele łatwiej mogą przełknąć typowi słuchaczy po prostu.
0: Czyli można powiedzieć, że taki think tank to jest połączenie trochę lobbysty i jakiegoś PR-owca.
1: Znaczy, no to jest bardzo duży lobbying za tym stał, no ale jakby wiadomo, że jeśli przyjdzie, nie wiem, jakiś miliard do telewizji i powie, słuchajcie, ja mam pomysł, żeby to było troszkę lepsze, no to wiadomo, że spojrzymy na to z brakiem zaufania, no ale jeśli zobaczymy czterech, pięciu jakichś profesorów z tytułami, którzy mówią, słuchajcie, no to jest lepsze rozwiązanie, my wierzymy w was jest ukryty potencjał, tylko dajcie rynkowi się wykazać, no to o wiele łatwiej jest nam to przełknąć.
0: A czy dzisiaj takie think tanki w innych kwestiach cały czas funkcjonują, czy już nie? Czy łatwo jest coś takiego wyłapać?
1: Znaczy think tanki na pewno funkcjonują cały czas i to w sumie tylko, że często jest tak, że ich finansowanie jest dość ciężko wykrywalne, no ale to nawet widać po niektórych ustawach, że czasem po prostu w którymś momencie nagle coś się blokuje, ucina, no i nie wiadomo, czy to jakaś ręka niewidzialna, czy ktoś zamieszał.
0: To jak myślisz, Bartek, z twojej takiej perspektywy, jak bardzo państwo powinno ingerować w gospodarkę?
1: No myślę, że ciężko jest mi ocenić, na ile procent powinno, ale musimy pamiętać po prostu o tej jedynej rzeczy, że państwo to jest jedyny liczący się gracz na rynku, który nie ma interesów w wyzysku.
0: Bo ty w swojej książce porównujesz państwo do takiego dresiarza znajomego z osiedla. Możesz rozwinąć tę myśl, bo ona jest bardzo trafna.
1: Tak, no chodzi mi o to, że to nie jest, że państwo nie jest twoim najlepszym przyjacielem, który zawsze będzie cię wspierał, który pewnie często cię oszuka, który pewnie często potraktuje cię tak, że będziesz czuł do niego żal, ale to jest twoja jedyna tak naprawdę opcja, jedyna alternatywa, bo wszyscy inni gracze na rynku mają tylko jeden cel, jakby zarobić jak najwięcej i dać ci jak najmniej, a państwo nie musi zarabiać.
0: I właśnie ci inni to są dresiarze z innego osiedla. Tak bardzo piszesz o tym w książce. Jeżeli chcielibyście zapoznać się z tą lekturą, to mamy kilka egzemplarzy. 226452100, numer do naszego studia.

0: Bardzo serdecznie dziękuję za spotkanie. Bartosz Skrobisz, syn mojego taty, był razem z nami. Rozmawialiśmy o książce Jak wytresować Polaka. Wielkie dzięki, wszystkiego dobrego.
1: Dzięki, cześć.

0: Radia. Popołudniowa w czwórce.
1: 9 minut pozostało do godziny 16 i Jędrzej Rosiewicz w studiu czwórki.
2: Dżem dobry.
1: Dżem dobry panu. Dżem jak dobry, tam po weekendzie? Wypoczęty, zregenerowany?
2: No nie, szczególnie po tym, co się wydarzyło wczoraj w finale mundialu. To był jakiś absolutny futbolowy kryminał. Brzydki, okropny mecz, ale nie nudny. No bo to jest jednak różnica. Rzucili się sobie do gardeł jeszcze na koniec piłkarze. No nie zostanie on zapamiętany. To byłby skandal, jakby Argentyna w ogóle wygrała po tak beznadziejnym spotkaniu.
1: A komu kibicowałeś? Bo po koszulce dzisiejszej można byłoby wnioskować, że jednak Argentynie.
2: Argentina. Wiesz co, ja byłem tutaj rozbity, bo z jednej strony Messi, staruszek, więc niech sobie wygra, ale Argentyna wygrała 4 lata temu. Ja byłem bezstronnym obserwatorem wczoraj.
1: No dobrze, ale podniosłeś się po tym meczu?
2: Podniosłem się, cały czas się podnoszę.
1: Nocka zerwana, no niestety, tak. Co u ciebie dzisiaj w programie?
2: Dzisiaj czy gotujesz, czy zamawiasz? Nie wiem jak to u ciebie.
1: Ja gotuję. No to... Nigdy nawet tej aplikacji nie mam do zamawiania. Nie zamówiłem, nigdy. Okay. Może kiedyś tam pizzę oczywiście, ale te znane aplikacje, nie korzystałem z nich nigdy. Nigdy.
2: No to widzisz, ja skorzystałem 2 razy i się zawiodłem, więc już nie zamawiam, jak już to po prostu na mieście gdzieś tam, wiesz.
1: Tak, a gotujesz sam?
2: Tak, i znaczy rzadko, ale jak się zabiorę, to jest majstersztyk przy całej mojej skromności.
1: Jędrzej Rosiewicz z nami zostaje, wam bardzo serdecznie dziękuję za dzisiaj. Słyszymy się jutro oczywiście po 13 i życzę wam smacznego, bo to będzie pyszna audycja. Kamil Jasiński, na razie, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
2: A przede wszystkim wy.
1: Słuchaczki i słuchacze czwórki. W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
2: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
3: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
1: Dorzućcie do pisek gramy co chcecie.
2: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
1: Do usłyszenia.
2: Zuza Zielińska,
3: Damian Sikorski
1: i Adam Smolarek.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
6: Nasza firma ma politykę B2B.
5: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
6: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
5: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
7: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
8: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację. Fundacja NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Car Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka z o.o.
9: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
10: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
11: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
12: Ty plus słodka przekąska równa się owocowa promka w Carrefourze. Winogrona jasne 58% taniej. 6,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 22 lipca. Cena przed obniżką 16,99.
0: Po reklamie. Despacito. Quiero desnudarte a besos despacito.
13: Firmen las paredes de tu laberinto. O nie, my tak nie gramy.

0: Tu czwórka, godzina 16.
1: Pogoda.
0: No i mamy odwrócenie ról, bowiem jeszcze nie tak dawno grzmiało przede wszystkim w południowej Polsce, a dziś burze między innymi w tej północnej części kraju. No i właściwie lato, gdzieśkolwiek jest, jeśliś jest. Dziś tak ledwo przebijamy barierę 20 stopni. Najciekawiej mają mieszkańcy Podkarpacia. Tam jest cisza, spokój, praktycznie żadnego deszczu i również najcieplej 23 stopnie. Podobnie w województwie małopolskim. Natomiast reszta kraju może spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a na tej północy tam uważajcie, trzeba pozabierać wszystko z balkonów, z ogródków i z innych miejsc wystawionych na podmuchy wiatru, żeby wam tam coś nie zwiało i leje jak z cebra w kątach rybackich okolice Krynicy Zdroju, Tolkmicko, Frombork, no tam rzeczywiście trzeba się koniecznie zaopatrzyć w parasolkę, jeśli ktoś z was wybiera się na taki popołudniowy, poniedziałkowy spacer. Jak to będzie wyglądało w dniach kolejnych? W zasadzie bardzo podobnie, powiem więcej, zrobi się nawet ciut chłodniej, bowiem do końca tygodnia właściwie termometry pokażą maksymalnie 20 kilka stopni. W niedzielę, weekend już będzie cieplejszy, termometry wtedy wskażą nawet 27 kresek, ale na taką falę upałów jeszcze sobie trochę poczekamy.
1: Autopromocja.
2: Od klasyków po najświeższe premiery. Od legend po nowych graczy. Numer raz na fali. Dwie godziny najlepszego rapu i spotkań z wyjątkowymi gośćmi. W każdy poniedziałek od 21 do 23. Zaprasza Numer Raz.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
6: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje

0: Z dedykacją dla wszystkich tych, którzy szukają do dziś pieniędzy z komunii. Szukam tego hajsu dziś.
1: Po robocie.
0: Przy mikrofonie Jędrzej Rosiewicz. Hiszpania jest wielka, Hiszpania jest potężna. Hiszpania, która straciła zaledwie jednego gola podczas tych mistrzostw świata w piłce nożnej i jest niepokonana od 38 spotkań. To jest absolutny rekord. Dzień dobry. Czas na relaks, czas na odprężenie też po tym wszystkim, co wczoraj oglądaliśmy, bo to był brzydki mecz. To był naprawdę mecz brzydki, może niekoniecznie nudny. Natomiast Argentyno, nie co ty robisz, tylko co ty po prostu zrobiłaś. To jest w ogóle coś niepojętego. W ciągu 91 minut Albicelestes nie oddali ani jednego strzału. To jest kolejny historyczny rekord. I później jeszcze przecież, kiedy już wybrzmiał ten ostatni gwizdek, tam Leandro Paredes nie potrafił ukryć frustracji i uderzył Gaviego. Rzucił się, tam się pobili po prostu. Być może ktoś z was wyłapał również te obrazki. To potem było pokazywane też na ekranie. To jest audycja po robocie na stanowisku wydawcy Alicja Mucha, realizuje Kuba Białobrzewski. Ja się nazywam Jędrzej Rosiewicz i zachęcam was do dzwonienia do naszej audycji 226452100. Jak żyć po mundialu? Cieszycie się, że to już koniec? A może już tęsknicie? 226452100. Alicja Mucha się cieszy. Cieszy się, że koniec, prawda? Tak, kiwa głową. A już za chwilę konkurs czwórki, wkładamy do walizki ostatni przedmiot. 13 minut po godzinie 16:00.

0: tight. Remember posting a story would only get 2 likes. Now if I hit the stage in LA, it's been 2 nights.
1: Dwie noce w Los Angeles, to może być drenaż portfela, a tutaj w piosence na luzie, wszystko na chillu. Błogosławiony czas po robocie. Dajcie znać, gdzie nas słuchacie. 226452100. A teraz coś dla łowców nagród.
2: To jest konkurs Czwórka na walizkach.
3: Czwórka na walizkach.
1: Nadszedł czas, by włożyć do naszej walizki już ostatni przedmiot. Dziś kompletujemy walizkę Packera.
2: Teraz do walizki wkładamy.
3: Wkładamy. Teraz do walizki wkładamy.
1: Klapki, tak jest. Klapki, klapusie, papucie, laczki. Nie, no dobra, bo tutaj jest dużo tych określeń, ale to są zwykłe klapki. Walizka Packera, mamy komplet 4 przedmiotów. Finał o godzinie, po godzinie 18:30.
2: Konkurs Czwórka na walizkach.
3: Konkurs Czwórka na walizkach.
1: Dajcie znać, gdzie nas słuchacie. Dzwońcie do nas pod numer 226452100. A my uraczymy was teraz naszą nowością na czwórkowej playliście That Mexican OT i utwór Water. 20 minut po godzinie 16.
4: To jest nowość czwórki.

Tajga i utwór Shoes, a z tymi butami to wiele przesądów jest, było i będzie, choćby na przykład na zakończonym wczoraj mundialu. Nie wiem, czy zauważyliście, ale warto jest zwracać uwagę na takie szczegóły. Rozmawialiśmy też wczoraj w audycji 3 godziny sportu i rekreacji z

0: W wielkim finale mundialu rozgrywanego za oceanem drużyna La Furia Roja pokonała Albi Celestes 1-0. Bramkę w dogrywce strzelił Ferran Torres, a stolicę Hiszpanii ogarnęła euforia po zdobyciu drugiego w historii tytułu piłkarskich mistrzostw świata. Wydarzenia w Madrycie obserwował z bliska Michał Makowski.
1: Viva España! Viva!
2: Que nos los hemos comido.
3: Pożarliśmy Argentynę. W ogóle nie grali. Skoro Infantino nie uznał dwóch goli, to powinien też nie uznać trzeciego gola Ferrana. Ferran, przepraszam za wszystko, co ci powiedziałem. Kocham cię i uwielbiam cię.
2: Te quiero, Ferran!
3: Jestem taki szczęśliwy, mamy naszą drugą gwiazdkę. Jesteśmy najlepsi na świecie.
0: Zazdrościmy, oj zazdrościmy drużynie La Furia Roja tego sukcesu. Już za cztery lata Polska będzie mistrzem świata. No pożyjemy, zobaczymy. Madryt z kolei szykuje się na godne przyjęcie nowych mistrzów świata w piłce nożnej. I uwaga, nawet 60 tysięcy osób ma się bawić na placu Cibeles, gdzie zaplanowano finał tej wielkiej fety po wygranej na mundialu. Drużyna La Furia Roja po spotkaniu przejedzie ulicami stolicy Królestwa na pokładzie autobusu z otwartym dachem.
3: Hiszpańscy piłkarze przypieczętowali nowojorskie zwycięstwo piosenką portorykańskiego króla reggaetonu Bad Bunny'ego. W Madrycie będą na nich czekać setki tysięcy kibiców. Wielu z nich będzie chciało z bliska zobaczyć swoich idoli.
4: Pedro Porro
3: pochodzi z Ekstremadury, mojego miasta. Ten facet dzięki swojej odwadze doprowadził nas do finału. Mistrzowska impreza na ulicach Madrytu potrwa do białego rana. Michał Makowski, Polskie Radio.
0: A jak to jest u was? Cieszycie się? Tęsknicie? Czy w ogóle jest wam to obojętne, jeśli chodzi o piłkarskie mistrzostwa świata? W piątek rusza Ekstraklasa, więc nie uciekniemy od tego. Piłka nożna na okrągło. Dajcie nam koniecznie znać, jak żyjecie po mundialu i czy w ogóle jakieś emocje tutaj silne pod jego wpływem przeżywaliście. 226452100, a my teraz gramy Beda Baniego, który swoją drogą niedawno roztańczył cały Stadion Narodowy.
5: Ej, Titi me preguntó si tengo muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, ey, pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias, muchas novias.

0: Mieszkańcy Saskiej Kępy mają przekichane, mieszkając w okolicy Stadionu Narodowego. Przecież ile tam się dzieje? Bad Bunny ostatnio, System of a Down, także tam ziemia cały czas się trzęsie. To jest strefa sejsmiczna w Warszawie. Natomiast ja przypomnę numer do czwórki. 226452100. Po robocie już nie ma oglądania mundialu, bo mundial się skończył. To co robicie po robocie? Dajcie nam koniecznie znać. 226452100. Darek jest z nami. Cześć, Darku.
1: Cześć, witam. Tak, co do tego finału, co wczoraj się odbył, Hiszpania kontra Argentyna, to dla mnie jako z punktu widzenia osoby niewidomej, to wiało nudą, bo tylko jedna bramka padła, to po raz, a dwa, że moim zdaniem ta dogrywka była niepotrzebna, bo skoro Hiszpanie strzelili bramkę, to i tak już było wiadomo, że wynik jest ustalony z góry i ta dogrywka była niepotrzebna.
0: No właśnie, niepotrzebna. A co ty uważasz o skróceniu tych spotkań? Ile to można oglądać przecież? Jeszcze halftime show, Shakira, Madonna, czego tam nie było i to się dłuży straszliwie. Tam były pomysły, żeby po prostu poskracać te mecze piłki nożnej. Co ty o tym sądzisz?
1: Uważam, że no po prostu też jestem za tym, żeby poskracać te mecze, no bo to kurczę, no ludzie, no 3 godziny, no dajcie spokój, ponad 3 godziny.
0: No dajcie święty spokój, jak to mówił świętej pamięci jeden z polityków samoobrony. No natomiast co teraz po robocie? Co tam u ciebie słychać? Co robisz i jak wypełnisz swój czas już po tym, ten czas pomundialowy?
1: Wiesz co, teraz akurat siedzę i słucham czwórki swojej audycji. Po 19 będę z dziewczyną rozmawiał, a później będę słuchać książki.
0: Okej, no to plan na dziś ustalony, bardzo fajnie to wygląda. Pozdrowienia serdeczne dla twojej dziewczyny. Także będzie jeszcze dużo ciekawych rzeczy w naszej audycji.
1: Tak jest. A i jeszcze jedno dodam, że słuchajcie, że za 4 lata będą kolejne Mistrzostwa Świata.
0: Tak jest.
1: I uwaga, i zamiast 48 drużyn będzie... aż 64 drużyny będą grały.
0: No właśnie, takie są plany. Przecież Infantino, co on ma w tej głowie, prezydent FIFA? To jest po prostu jakiś szaleniec. Teraz już było mnóstwo do oglądania, a co dopiero za 4 lata? Za 4 lata będzie jeszcze ciekawie, jeśli chodzi o organizatorów, ale to o tym za chwilę. Darku, bardzo ci dziękuję za telefon. Trzymaj się, pozdrowienia.
1: No, trzymaj się, cześć.
0: Maciek jest razem z nami. Cześć, Maćku.
2: Cześć, Jędrzej. Dzień dobry.
0: No i co ty o tym finale uważasz?
2: No oglądałem i siedziałem ze szwagrem. Szwagier nie chciał się przyznawać, że był za Argentyną. Ja trzymałem za europejską drużyną, ale potem był już za Hiszpanią, bo Argentyna rzeczywiście grała
0: piach,
2: tak
0: piach, po prostu beznadzieja.
2: No brzydko, nie? Jakiś taki antyfutbol, ja bym to tak nawet nazwał, może zbyt mocno, ale tak jakby wracając, bo tak chciałem się powymądrzać na temat całego tego mundialu. To ten mundial taki był, ja jestem wielkim fanem piłki nożnej i ten mundial był taki dziwny trochę ogólnie, bo na początku to w ogóle jak były te rozgrywki grupowe, ta faza grupowa, to w ogóle jakby nawet tylko śledziłem wyniki, nie chciało mi się na to patrzeć, ale potem, no nie wiem jak ty miałeś, tak, ale ja zacząłem śledzić jak już była ta...
0: Faza pucharowa.
2: Playoff, tak. I tam rzeczywiście już trochę tych meczów było. Potem też odkryłem wreszcie, że są całkiem niezłe skróty na YouTubie, bo tego też jakby tam nie złapałem i rano przy śniadaniu tego, co się nie dało

0: obejrzeć po nocy, to patrzyłem sobie na te obszerne skróty. Ale tak, to ten mundial taki jakby, ja nie wiem, też któryś mój mundial, który w życiu oglądam, i cieszę się, że wygrała drużyna z Europy. Ale ogólnie to tak właśnie też jest dodatkowo ten halftime show, te hydration breaki,
1: ta cała
0: szopka, no tak, jakieś takie, wczoraj nie wiem, czy widziałeś ten początek tego, jak ten hymn, w ogóle ten stan, to taka wszystko jakieś, nie wiem,
1: wiesz co, bardzo dobrze, że poruszyłeś ten temat, Maćku, hymnu amerykańskiego, bo ja w ogóle nie wiem, co to jest za karykatura. To jest absolutna jakaś aberracja, mówiąc tutaj, używając skomplikowanych słów, bowiem no hymn to powinna być jakaś uroczystość, tutaj jakieś podejście poważne, a oni sobie zrobili jakąś pioseneczkę po prostu z tego amerykańskiego hymnu.
0: Ale wiesz, to jest piłka nożna, nie? Potem też te gwiazdy jakieś, ja rozumiem, Madonna tam czy tam coś, ale ten śpiewał ten taki gościu na tej gitarze, jakieś smuty w ogóle. Dobrze, że to Shakira potem dali, to ta Shakira jeszcze uratowała trochę ten, nie?
1: Maćku, zgadzam się z tobą, właśnie Shakira uratowała smutny chłop z gitarą, czyli Justin Bieber, ale to rzeczywiście była stypa. To była stypa, to nie było jakieś wielkie święto, kończymy mundial z pompą. Maćku, serdecznie ci dziękuję za telefon, trzymaj się, pozdrowienia.
0: Pozdrawiam. Siema, cześć.
1: A co wy robicie po robocie i jak żyjecie po mundialu? No da się jakoś wypełnić ten czas, czy nie? 226452100, dzwońcie do nas. No a teraz piosenka Don't Even Call, ale nie idźcie tą drogą, dzwońcie. 226452100.

0: Muzyka z filmu o Smurfach to Rihanna i Friend of Mine za 14, nie, za 16 minut, godzina 17. Ja tutaj jeszcze muszę tylko powiedzieć o organizacji przyszłych Mistrzostw Świata, że to będzie Argentyna, Urugwaj, Paragwaj, tam po meczyku. Natomiast cała reszta to już Portugalia, Hiszpania i Maroko. Ciekawie, co geograficznie mają tam wyobraźnię w tej całej FIFA. Natomiast teraz czas na muzyczną spowiedź.
1: Muzyczne Guilty Pleasure u nas może się przyznać.
0: Do wszystkiego. Jeśli słuchacie pieśni plemiennych starożytnych Indian mieszkających w Patagonii Północnej, koniecznie się do nas zgłaszajcie i dzwońcie pod numer 226452100, bo graliśmy na razie rytmy z Hiszpanii, z Rumunii, z Portugalii, z Polski była Beata Kozidrak, a teraz propozycja od Kamila. Halo Kamilu.
2: Halo, siemanko, cześć Jędrzeju, witam cię serdecznie.
0: Siemanko, to co dla nas wybrałeś?
2: Wiesz co, ja mieszkam blisko czeskiej granicy i generalnie tak, moja żona słucha wszelkiego rodzaju metalu, metalowego, czyli death metal i tam takie ciężkie brzmienia, japońskie Dirham Grey i tak dalej. Ja wychowałem się na hip-hopie, a podróżując po Polsce trafiliśmy na wykonawcę czeskiego, to on nazywa się Waldemar Matuszka. I mam dla was piosenkę dzisiaj, którą uwielbiamy, puszczamy sobie, no praktycznie rozpoczyna większość naszych podróży. To jego piosenka to jest Jo Tresnie Zrali. Przyznam szczerze, nie wnikaliśmy co to jest i co to znaczy, chyba ja wcześniej z rana, ale piosenka jest genialna, uwielbiam.

0: Pozdrawiamy ją. Zresztą cała płyta, cała jego twórczość jest specyficzna, ale słuchamy nie tylko w aucie, nigdy wśród znajomych.
1: Dzielimy się w takim razie geniuszem Waldemara Matuszki teraz na Antenie Czwórki. Kamilu, dziękujemy ci serdecznie za propozycję. Czekamy na wasze piosenki, wasze Guilty Pleasure. Cześć, cześć, trzymaj się. Dajcie nam koniecznie znać 226452100. Matuszka teraz w Czwórce.

Czechosłowackie country w czwórce. No kto by się spodziewał? Waldemar Matuszka i Otreśny Zrały. To było muzyczne Guilty Pleasure. Czekamy na wasze propozycje. Możecie dawać znać dzwoniąc pod numer 226452100. Ja was w ogóle zapraszam do słuchania audycji Gramy Co Chcecie, gdzie nie ma jednej gotowej playlisty. To właśnie wy ją tworzycie. Wy układacie nam playlistę, proponujecie kawałki. Mogą być to różnego rodzaju. Nie wstydźcie się, nie krępujcie się. Tutaj macie możliwość popuszczenia wód fantazji. Czekamy na wasze propozycje. 226452100. A audycja Gramy Co Chcecie w każdy piątek od godziny 18. Pierwsza godzina audycji Po Robocie powoli dobiega końca, a to oznacza, że już za chwilę prognoza pogody, a po 17 gotujesz czy zamawiasz. Na co stawiacie, co jest dla was wygodniejsze, smaczniejsze? Ja się muszę przyznać, że ostatnio ani nie gotuję, ani nie zamawiam.

tylko przejdę się do jakiegoś baru mlecznego, o, a od tych jestem naprawdę specjalistą, więc ten temat będziemy poruszać w drugiej godzinie audycji po robocie. Nasz numer znany i lubiany 226452100, a teraz Honey Dijon z Przyjaciółmi i utwór Just Friends. 9 minut do godziny 17.

0: Autopromocja.
1: Pakujesz się na wakacje i myślisz, w co ja to wszystko zmieszczę? A może tak walizeczkę od czwóreczki?
2: Walizeczkę od czwóreczki.
1: Tego lata codziennie od poniedziałku do czwartku do wygrania żółte i czarne walizki. Nowe, eleganckie, pakowne. Słuchaj czwórki od rana do wieczora. W każdej audycji w popołudniowie również ogłosimy jeden przedmiot, który włożymy do walizki. Zbierz cztery przedmioty i przed 19 podaj je wszystkie na antenie. A walizka być może będzie właśnie twoja.
2: Twoja.
1: Regulamin znajdziesz na naszej stronie. Czwórka na walizkach to konkurs dla bystrych, szybkich i słuchających nas bardzo uważnie.
3: Czyli dla ciebie.
2: Czyli dla ciebie.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki.

0: nie, my tak nie gramy.
1: Ja widziałem, że tak będzie. Ja wiedziałem, że tak będzie.
0: Czwórka, to słychać.

0: Mary Davidson i utwór Fun Times na początek godziny 17.
1: Pogoda.
0: No Fun Times to na pewno nie mają w województwie zachodniopomorskim. Tam leje jak z cebra. Szczecin, Stargard, co tam się u was dzieje? Drawsko, Gryfino, Myślibórz, Chojna, Barlinek. Natomiast tam, gdzie przed chwilą jeszcze lało jak z cebra, czyli Krynica Morska między innymi, czy Kąty Rybackie, tam już się trochę uspokoiło, ale to nie oznacza, że

0: że deszcz nie wróci. Lokalne opady deszczu, właściwie przelotne w całej Polsce dziś, natomiast najspokojniej w województwach małopolskim i podkarpackim. Tam też najmniej chmur, najwięcej słonka i jeśli chodzi o temperaturę też bardzo przyjemnie, bowiem Rzeszów to jest obecnie najcieplejsze miejsce w kraju, 24 kreski, Racibórz również, podobna temperatura, a Elbląg to biegun zimna. Grubą kurteczkę, no przesadziłem, ale coś cieplejszego trzeba na siebie wrzucić, bo tam jedynie 14 kresek, no i nie zanosi się na to, żeby wróciła do nas fala upałów. Jutro temperatura bardzo podobna, w środę również, nawet może się zrobić ciut chłodniej, ale już końcówka tego tygodnia, czyli weekend. Jeśli ktoś planował urlop, no to strzał w dziesiątkę. Temperatury 24, 25, 26, nawet 27 stopni.
1: Autopromocja.
2: Od klasyków po najświeższe premiery. Od legend po nowych graczy. Numer raz na fali. Dwie godziny najlepszego rapu i spotkań z wyjątkowymi gośćmi. W każdy poniedziałek od 21 do 23. Zaprasza Numer raz.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś papier ksero 500 arkuszy 43% taniej. Tylko 8,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,99 za opakowanie.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost, utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
1: Po reklamie.
0: O nie, my tak nie gramy.

0: Jest, udało się, przeżyliśmy poniedziałek, pierwszy dzień tygodnia. Można wziąć głęboki oddech, jesteśmy
1: po robocie.
0: Przy mikrofonie Jędrzej Rosiewicz i w tej godzinie będzie temat kulinarny. Takie przyzwyczajenia gastronomiczne, kulinarne. Gotujesz czy zamawiasz? Na co stawiasz, co jest dla ciebie wygodniejsze, smaczniejsze? Ja się przyznaję, że tak jak tutaj ktoś może wyłapał, jak z Kamilem się przekazywaliśmy, ja rzadko gotuję, ale ja jestem dobry, naprawdę. No, cała tutaj skromność moja teraz wyszła. Natomiast gotowanie instynktowne, preferuję coś takiego, nie chce mi się czytać tych wszystkich przepisów, oczywiście zdarzyło się, natomiast podejście do tego w taki sposób, żeby trochę tak na czuja i to jest najlepsze właśnie, dodam trochę tego składniczka. Nawet była taka aplikacja kiedyś, że wpisywało się, może nawet nadal istnieje, wpisywało się wszystkie składniki, które ma się w lodówce i z tego całego miszmaszu lodówkowego można było stworzyć jakąś ciekawą potrawę. Jak to jest u was? Gotujecie czy zamawiacie? A może jeszcze jakieś inne sposoby macie?

2 6 4 5 2 1 0 0. Zaczynamy drugą godzinę audycji po robocie od absolutnego hiciora, od Jay-Z i Alicia Keys, Empire State of Mind, tam gdzie rodzą się marzenia w tej betonowej dżungli.

0: Fix Your Mind, taki tytuł nosi ten utwór, a naprawić umysł można na przykład poprzez granie w szachy. Dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Grania w Szachy. Ja pamiętam, byłem raz na jednym turnieju i zająłem drugie miejsce, ale od końca. Natomiast niewątpliwie poprawia to wszystkie jakieś te połączenia, neurony, szare komórki, gdzieś to tam się wszystko gotuje. Gotować można nie tylko na planszy, jak to mówi dzisiejsza młodzież. Nie, wcale tak nie mówi. Można też sobie ugotować w domu. No właśnie, gotujecie czy zamawiacie? Co jest dla was wygodniejsze i czy takie zamówione jedzonko może być smaczniejsze od tego przygotowanego własnoręcznie? No to zebraliśmy głosy na ten temat. To pytanie, gotujesz czy zamawiasz, stawiał Kuba Jamrozek.
1: Zamawiam jedzenie albo chodzę do barów mlecznych. Wspieram bary mleczne, bardzo lubię polskie jedzenie. Ja mieszkam w Katowicach, nie jestem warszawiakiem i mamy bardzo dobre bary mleczne i dużo tańsze niż tutaj.
2: Najlepsza potrawa z baru mlecznego to?
1: Rolada śląska.
2: Po prostu, słuchajcie, a u was jak to wygląda? Gotujecie czy zamawiacie?
3: No i ostatnio chyba więcej zamawiamy albo chodzimy, no, do lokali. Ja chodzę do indyjskich chyba głównie. No.
2: Kurczak tikka masala, tak, butter chicken, tak, te sprawy.
3: Tak, zdecydowanie, no. Mamy jeszcze naprzeciwko lokalu naszego, więc nie ma nic lepszego.
4: No. Staram się walczyć z tym, no bo mimo wszystko, no jest to dość duży koszt miesięczny, ale raczej też właśnie tikka masala i tak pomiędzy, żeby jestem tak, bar mleczny, tikka masala, coś takiego.
2: A jak gotujesz, to co?
4: Bo makarony głównie jakieś, najprostsze, najszybsze. Staram się robić jakieś tam przepisy z TikToka, ale to różnie wychodzi.
0: Koszty miesięczne, ale tu trzeba jeszcze uwzględnić koszty psychiczne po przygotowaniu takiego posiłku, pozmywać to wszystko, wymyć, wziąć głęboki oddech, zebrać te wszystkie naczynia, na co to komu? Gotujecie czy zamawiacie? 226452100, bary mleczne tutaj padły, różnego rodzaju propozycje, Katowice, słuchajcie, w Warszawie jest jeden taki bar mleczny, placek po węgiersku, trzy osoby można nim nakarmić, coś pięknego. Dzwońcie do nas i dzielcie się swoimi doświadczeniami. 226452100. Gotujesz czy zamawiasz?

0: Dyskotekowa drzemka na naszej antenie, 27 minut po godzinie 17. Pytamy was dziś o to, czy gotujecie, czy zamawiacie. Ja nie zamawiam, zamówiłem może, nie wiem, z 5 razy, może maksymalnie, ale tak patrząc na te plecaki, na stan tych plecaków osób, które przywożą jedzenie, to sobie powiedziałem w pewnym momencie, ja dziękuję. No dobrze, o to pytał Kuba Jamrozek. Gotujesz czy zamawiasz?
1: Ja gotuję. Lubię i to się zależy od czasu po prostu, jaki mam i w ogóle, ale wolę gotować, bo wtedy jest dobre.
2: Twoje popisowe danie?
1: Makaron z krewetkami.
3: Ja częściej zamawiam, ale też gotuję.
2: A jeśli chodzi o to zamawianie, to jakaś konkretna knajpa, rodzaj kuchni, jak to wygląda?
3: To zależy od dnia, tak naprawdę, na samą ochotę.
2: Gotowanie jest bardzo ważne dla nas. Dużo jemy i smakujemy też.
1: Dużo gotujemy.
2: Czyli macie te umiejętności kuchni?
1: Tak, ja mam.
2: Tak. To jest szefowa od past. Uwielbia. I zresztą świetną carbonarę robisz, świetne spaghetti i świetnie jej to wychodzi.
4: A czy jak się jest szefową od past, to w ogóle to jest przyjemność wychodzić na zewnątrz i jeść w restauracji?
1: Tak, bo na zewnątrz w restauracji czegoś nowego zawsze się dowiem.
4: Posmakuję, ktoś inny gotuje dla ciebie.
1: Zobaczę, tak. Inaczej i zabiera smakuje? Talerze puste.
2: O, inaczej smakuje, bo zabiera talerze i na tym się nie musimy skupiać, czyli na myciu. No a druga rzecz, to zawsze można te podpowiedzi później wdrożyć w swojej kuchni.
4: A wasza ulubiona kuchnia to włoska, rozumiem?
2: Jednak przeważa, ale polski bigos też jest świetny i tu też z grzybkami, tak. Dusi długo, po 2-3 dniach wychodzi bigos świetny.
4: Czyli jesteś królową past i bigosu
2: też.
1: Tak, polsko-włoska.
0: Jedz, módl się, gotuj. Ja to zawsze miałem taki plan, żeby w pewnym momencie wziąć te wszystkie warzywa, posiekać to i przygotować takie słoiki z bigosikiem, jakieś tam leczo i później przez pół roku tylko odpalać sobie po takim słoiczku, żeby się zbytnio tam nie przemęczać. Ale gotowanie to dla niektórych jest również przyjemność. Jak to jest u was? Gotujecie, zamawiacie? Może słuchacie nas teraz przy garach albo czekacie na odbiór zamówienia. Dzwońcie do nas pod numer 226452100. A to, co słyszycie już w tle, to utwór Horcrux. Pamiętamy, Harry Potter, Voldemort, te wszystkie cząstki Voldemorta. Ja to się zawsze znałem jakoś lepiej na Harry Potterze niż na Władcy Pierścienia. What am I here to do? Set on my own, I'm reminded of you. I'm reminded of the time that we lose. Every time that we settle down, nights in the blue, lights of the moon. Same one that you see when you sleep or you look outside of your room. Yeah, if I cry then I'm doomed. Cause time goes slow when you're high.

0: To audycja Po Robocie przy mikrofonie Jędrzej Rosiewicz. I co się okazuje, jeśli chodzi o gotowanie czy zamawianie? 79% Polaków zamawia jedzenie, by sprawić sobie przyjemność. Tak wynika z badania pyszne.pl. Najczęściej zamawiamy dla przyjemności, ale 68% z nas traktuje jedzenie na dowóz jako ratunek w sytuacji pustej lodówki lub właśnie braku ochoty na gotowanie. Ja natomiast jestem w grupie tych 29% respondentów, którzy podczas zamawiania kierują się rozsądkiem i wybierają najlepszą opcję pod względem jakości i ceny. No ja tak mam. Ja często potrafię spędzić więcej czasu siedząc i analizując, niż właściwie zamawiając. To wygląda trochę tak, jak wiecie, jak z szukaniem serialu na różnych platformach streamingowych, ale tak jak już wspominałem, zamawianie u mnie raczej to jest rzadkość, ale tak, rozsądek przede wszystkim. Gotujecie czy zamawiacie? 226452100. Słuchamy kolejnych głosów na ten temat.
1: Ja bardziej zamawiam, bo ja zbytnio nie umiem gotować.
2: Najczęściej wrapy robię. Takie się składa i później na patelni się przysmaża.
3: Smakuje?
2: Bardzo smakuje.
4: Jak na razie 100% zamawiamy?
5: Pewnie jakieś, nie wiem, tortille czy kasady, jakieś meksykańskie też.
6: Gotujemy.
3: A wasze danie popisowe?
6: Pizza.
2: Nuggetsy.
3: Nuggetsy?
2: Oczywiście.
3: Najlepsze nuggetsy u ciebie.
2: Oczywiście zawsze.
7: Gotuję i

0: Namawiam.
1: Dlaczego gotujesz? Dlaczego się na to decydujesz? Kwestie finansowe,
0: bo
1: czy nie?
0: Chcę się nauczyć też. Ale finansowe też, na pewno.
1: Pani wychodzi gotowanie w domu?
0: No, niekoniecznie. Bo na przykład możemy sobie powiedzieć, że bierzemy catering. Nie będę tutaj mówić konkretnych firm, ale próbowałem generalnie i się opłacało to rzeczywiście. Ale czas też kosztuje. Od tego trzeba zacząć, nie?
1: Twoje popisowe danie, skoro gotujesz?
0: Duszona karkówka. Przyprawie po prostu, zwykły. Totalnie.
1: Smakuje, smakuje.
0: No, bardzo dobre, bardzo dobre. No.
1: A na mieście, jak zamawiasz jakąś konkretną kuchnię, to co to jest?
0: Jakiś udon może, bym powiedział, albo na przykład ramen, myślę.
2: Udon, no to coś pięknego. Udon carbonara w szczególności. Słuchajcie, to jest naprawdę świetne danie, które nieraz ratowało mnie w sytuacjach kryzysowych. No bo tak, mamy makaron udon, jest boczek, pieprz, jajko, ser. No z tego pieprzu, jajka, sera robimy sobie taki sos. Mieszamy, to tam trzeba rozbełtać, podsmażamy sobie boczek. Makaron udon to się gotuje bardzo szybko. Odcedzamy makaronik, zalewamy tym rozbełtanym sosem pieprzno-jajowo-serowym i na to układamy przysmażone wcześniej kawałki boczku. Całość trwa dosłownie chwilę, a naprawdę ratuje człowieka. Jak to jest u was? Gotujecie czy zamawiacie? Dzwońcie do nas i dzielcie się waszymi doświadczeniami. 226452100.

0: Can you feel the burn? Ostatnio w Polsce raczej niekoniecznie, bo fala upałów to już za nami. Ciekawe, kiedy do nas wróci. Na pewno nie prędko, ale jest z nami Bartłomiej z Olsztyna. Halo, halo.
1: Halo, halo, dzień dobry. Kłaniam się nisko słuchaczom Radia Czwartego Polskiego Radia i panu redaktorowi.
0: Dzień dobry, my się również tobie kłaniamy. Bartku, to jak to jest u ciebie, Bartłomieju? Gotujesz, zamawiasz, czy masz jeszcze jakiś inny sposób?
1: Tylko gotuję oczywiście z najlepszych polskich surowców. Dzwonię z Olsztyna, też chciałbym się podzielić tym, że my w okolicy mamy dostęp do wszelkiego rodzaju surowców, takich jak jagody, grzyby, etc. Nie wspomnę o dobrym mięsku, więc zachęcam do oczywiście gotowania własnoręcznego, co czynię również.

0: No właśnie, jakiś bazarek to zawsze jest jakiś tam punkt dnia u ciebie, bo to w tych marketach tyle przetworzonej tej żywności, że to się za głowę można złapać, a taki bazarek to by się przydał w każdym właściwie punkcie miasta.
1: Bazarek jest w Olsztynie, on oczywiście nie w każdy dzień, ponieważ w niektóre wybrane dni, ale jest też takie miejsce, gdzie w soboty można jechać pod Olsztyn i tam pod dachem można dostać takiego rodzaju produkty, o jakich się marzy, więc zachęcam do tego, ale też zachęcam, żeby samemu korzystać z zasów, wchodzić do nich, zbierać chociażby jagody i poziomki, których w tym roku jest.
0: No właśnie, tylko z tymi jagodami to tam trzeba uważać, bo ostatnio ktoś w nieprawidłowy sposób da się w nieprawidłowy sposób zbierać jagody i tam były problemy. Natomiast Bartłomieju, w takim razie dziękuję ci serdecznie za telefon. To był Bartłomiej z Olsztyna. Ja muszę się w takim razie przyznać, że jak gotuję, to gotuję zazwyczaj kurczaka curry albo kurczaka słodko-kwaśnego. Ale to jest dobre. No i ryż, słuchajcie, to wychodzi naprawdę tanio, a można się najeść. 226452100 to numer do czwórki. Wolicie stać przy garach, czy lenistwo płynie wam w żyłach i zamawiacie sobie jedzenie do domu czy mieszkania? Dajcie nam znać. 226452100. Za 17 minut godzina 18, a to jest audycja Po robocie.

0: Problem i orkiestra męskiego grania Tata, Dilera, utwór zremiksowany. To jest audycja Po robocie za 12 minut, godzina 18, a ta druga odsłona audycji upływa nam w tematach kulinarnych. Gotujesz czy zamawiasz? Głosy zbierał Kuba Jamrozek.
1: Zamawiam.
2: To co zamawiasz?
1: Pizzę, bo my niestety jesteśmy małe miasto, to nie ma zbytnio dużego wyboru. Kebaby. Pizzy, wszystko co najszybciej, tak? Wszystko co można szybko zjeść.
3: Więcej gotujemy.
2: Tak, a co? Popisowe danie.
3: Popisowe danie, gołąbki. Bez zawijania i zawijane.
4: Jajecznica z grzankami i szynką.
2: Wiecie, ale to wynika z tego, że oszczędzacie przez to, że gotujecie sami, czy po prostu lubicie to robić?
4: No jak rodzice kupią jedzenie, no to nie ma co wydawać na mieście, nie? Albo zamawiać.
1: Gotuję, ja cały czas gotuję. Tak? Nie zamawiam w ogóle jedzenia do domu. Rzadko się zdarza, że zamówię. To musi być taka jakaś okazja, że na przykład znajomi przyjdą, czy ktoś, to wtedy się akurat zdarza.
2: A popisowe danie twoje?
1: Popisowe danie, carbonara albo pizza serduszko, ale to wiadomo, musi być okazja.
0: Jak rodzice gotują, to wiadomo, to zawsze najlepiej, a taki rosołek jeszcze niedzielny, jak to wjeżdża, tylko żeby tam się to gotowało przez kilka godzin i ten wywar taki aromatyczny, no nie ma nic lepszego jak niedzielny rosół, urodzinki. Słyszymy się już po godzinie 18:00.

0: piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
1: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
2: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
0: Dorzućcie do pisek gramy co chcecie.
1: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
0: Do usłyszenia.
1: Zuza Zielińska,
2: Damian Sikorski
0: i Adam Smolarek.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca. Zapraszamy na 20. Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas 2 Brzegi do Kazimierza Dolnego. Jubileuszowa edycja potrwa od 1 do 9 sierpnia. W programie znakomite filmy, retrospektywy Jana Komasy i Larsa von Triera, świetni goście, wśród nich Anna Dymna, wernisaże, koncerty i znakomita atmosfera. Więcej informacji i bilety na stronie dwabrzegi.pl. Zapraszam, Grażyna Torbicka.
6: Poleca Czwórka, Polskie Radio.
7: Barbara, łatwa kasa?
8: Marian, zawsze.
7: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
8: Sprytnie.
7: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: bang ni.
1: To jest Czwórka, Polskie Radio.
2: Pogoda.
1: W województwie zachodniopomorskim mieszka chyba jakiś gość, który przez ostatni czas intensywnie modlił się o deszcz i wymodlił całe województwo zachodniopomorskie zalane. Leje jak z cebra, w szczególności Stargard, Choszczno, Recz, Kalisz Pomorski. Wiedzieliście, że jest drugi Kalisz? W ogóle tutaj ile człowiek się może ciekawych rzeczy nauczyć, jeśli chodzi o polską geografię. Na przeważającym obszarze kraju przelotne opady deszczu, bez opadów, tylko na południowym wschodzie. No właśnie, perła Podkarpacia, Rzeszów, tam jest obecnie najcieplej, 24 stopnie, a na drugim biegunie Ostrołęka zaledwie

0: 15 kresek, no właściwie ta pogoda dziś jest trochę taka jesienna bardziej niż letnia. Fala upałów raczej prędko nie nadejdzie, natomiast burze, tak jest, nadejdą, w szczególności w północnej części kraju. Tam uważajcie na siebie, bo jak zagrzmi, to także może równie mocno zawiać, nawet do 70 km na godzinę. Nadchodzące dni właściwie podobne, nie będzie gorąco, maksymalnie 21 stopni do piątku, a w kolejny weekend zrobi się już trochę cieplej, bo słupki termometrów pokażą nawet 28 kresek.
1: Autopromocja.
2: Młodość, urok i zajawka.
3: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
2: Jak sąsiad z sąsiadem.
3: Jak pies z kotem.
2: Jak smolarek z delemem.
3: Najciekawsi goście.
2: To u nas.
3: Od poniedziałku do czwartku.
2: 19:21.
3: Chłopaki z sąsiedztwa.
2: Yeah.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
7: Przecież nie ma upałów.
6: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
7: Litorsal Senior?
6: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
8: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
9: Tu Polskie Radio Warszawa.
10: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
11: Plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze, bo teraz wszystkie kawy marki MK Cafe w promocji druga aż 60% taniej. Oferta ważna do 1 sierpnia.
12: Carrefour w sumie najlepszy jest.
13: Gorące lato z Tour de Pologne UC i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w Kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocierz Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UC i World Tour zapraszają Czesław Long i Polskie Radio.
14: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
15: Panie Pascalu, no jakby to...
14: A widziała pani?
15: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
14: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
15: No i z darmową dostawą do sklepu. Aha.
16: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
17: Despacito. Quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto.
0: O nie, my tak nie gramy.

mikrofonie Jędrzej Rosiewicz i teraz czas na nasze warsztaty. Będziemy się uczyć znowu ciekawych rzeczy. Czas na sport, który wygląda jakby był wymyślony na potrzeby Marvela. Ewolucje, triki, układy choreograficzne, no a do tego wszystkiego oczywiście kluczowy jest dysk, ale mamy też rzuty. Wszystko to pod nazwą Freestyle Frisbee. To jest taki dynamiczny sport, który łączy nam precyzję, jest technika, ale też artystyczny wyraz. To jest niesamowicie w tym ważne również. No i każdy zawodnik tworzy choreografię z dyskiem frisbee, rywalizuje się w atmosferze fair play, tam do gardeł się sobie nie rzucamy, tak jak choćby w trakcie finału mundialu Leandro Paredes rzucił się na Gaviego i złapał go za szyję. Także o Freestyle Frisbee będzie nam opowiadał już w tej godzinie specjalista od tego sportu, Tymek Wrotek. Porozmawiamy sobie o tym w ogóle, skąd u niego się ta zajawka wzięła, dlaczego warto się tego nauczyć i jak tego typu sport odmienia człowieka. To jest trzecia godzina audycji po robocie. My cały czas w tym samym składzie, czyli Alicja Mucha, Kuba Białobrzewski i Jędrzej Rosiewicz. Zostańcie razem z nami.

0: I got five on it, a ja w takim razie mam w studiu Tymka Wrotka, zawodnika Freestyle Frisbee, prezes Polskiego Stowarzyszenia Graczy Freestyle Frisbee. Dzień dobry, panie prezesie.
1: Witam, kłaniam się, witam wszystkich słuchaczy.
0: No właśnie, my się tutaj zagadaliśmy z Tymkiem, bo nietypowe sporty. Freestyle Frisbee jest nietypowym sportem. Ja tutaj sprzedawałem teraz Tymkowi buzka szyi, czyli latanie na koniu z martwą kozą bez głowy i wrzucanie jej do betonowej studni. To takie rzeczy, na ludność wielkiego stepu się coś takiego bawi, czyli Kirgistan, Kazachstan i tak dalej, ale my o freestyle frisbee sobie porozmawiamy. Tymek, na czym to w ogóle wszystko polega? Bo ja tutaj sprzedałem naszym słuchaczom, że jest to trochę jakby sport z Marvela, ewolucje, triki, no dzieje się bardzo dużo, przeróżne akrobacje. Sport jednak taki trochę ekstremalny, ekscytujący, spektakularny.
1: Dobrze to ująłeś, na pewno jest on bardzo artystyczny, bo łączy takie trzy dziedziny: taniec, akrobatykę, sztuki walki. Tak naprawdę każdy może znaleźć coś dla siebie. No i głównym takim celem to jest wyrażenie siebie w taki impresjonistyczny sposób zabawy z dyskiem. Wiadomo, można zdobywać za nie punkty w różnych konkursach w trakcie turniejów, natomiast no głównie tutaj, głównym takim celem to jest most fun wins zawsze.
0: No właśnie, czyli mamy tak, mamy dysk, to jest ten nasz podstawowy tutaj element, atrybut, jeśli chodzi o freestyle frisbee. I ja mówiłem też o tej choreografii. Jakby rozwiń ten wątek, jak to wygląda, jak to jest w ogóle oceniane i jak taką choreografię się przygotowuje, bo ja pamiętam, wiesz, no z plaży rzucanie z dyskiem do siebie, a tutaj jesteś jakby twórcą i tworzywem.
1: Tak, dokładnie. Znaczy w tym wypadku w ujęciu turniejowym to mamy dwójkę albo trójkę graczy w zależności od kategorii i przygotowujemy coś na podstawie performance'u. Jeżeli miałbym to do czegoś porównać, to chyba najbardziej będzie to zbliżone do łyżwiarstwa figurowego, czyli do muzyki przygotowujemy konkretny układ. No i w tym wypadku, wiedząc, kiedy będzie konkretny music hit, jak to jest w muzyce, możemy zgrać do tego, kiedy mamy zrobić jakiś specjalny trik, jakiś wyrafinowany chwyt.
0: Czyli na przykład wiesz, że jakiś drop, a ty wtedy robisz podwójne salto do przodu z dyskiem.
1: Dokładnie, dokładnie tak to wygląda. Wiesz, publiczność wtedy wiwatuje. Epicki moment.
0: No dobra, to jest bardzo ciekawe. To fajnie, że zrobiłeś taką analogię do łyżwiarstwa. Rzeczywiście, że to jest taka kreacja artystyczna też. A jeśli chodzi o muzykę, to do jakiej muzyki te wszystkie ewolucje i triki z dyskiem można robić? Są jakieś granice, jakieś zasady, czy pełna dowolność?
1: Jest tutaj freestyle, czyli pełna dowolność. Często ludzie dobierają muzykę do tego, jak oni, czego oni sami słuchają, z czym się najlepiej czują. Moim osobistej tej preferencji jest, jeżeli gram na przykład mixta, czyli z osobą płci żeńskiej, to lubię na przykład muzykę, gdzie pojawia się głos męski i głos żeński, żeby tutaj właśnie podzielić tą sekcję na takie dwie fajne części. Często dobieram w tym wypadku też muzykę do konkretnego gracza, z którym gram. Czyli jeżeli jest to bardziej taki punkowy, rockowy charakter mojej persony, to wtedy lecimy w taką szybszą, energiczniejszą muzykę. Jeżeli chcemy troszeczkę bardziej pokazać precyzji, spokoju, opanowania, to będę tutaj kierował się w nawet klasyczną, taką delikatną, spokojną muzykę.
0: Zawodnik, z którym grasz, może być też mixed, ale wy nie rywalizujecie, wy stanowicie jakby jeden taki tutaj, tworzycie układ, tak?
1: Dokładnie, jest to duet bądź kooperacja. To może powiem szybko, że mamy cztery kategorie. W tym wypadku woman to są dwie kobiety, mamy mixed, czyli chłopak i dziewczyna, mamy open, czyli dowolne dwie osoby i kooperacja, czyli trzy też dowolne osoby.
0: Brzmi bardzo ciekawie, no i też zawsze ciekawym w sporcie jest to, jak oprócz tego elementu rywalizacji właśnie mamy ten czynnik jeszcze związany z artyzmem. No i wydaje mi się też, że na przykład odwołując się do tego, co powiedziałeś przed chwilą, czyli ta analogia z łyżwiarstwem figurowym, wiele osób się nie zna, ale jednak jak rozpoczynają się igrzyska olimpijskie, to dużo osób ogląda łyżwiarstwo figurowe, bo rzeczywiście nam brakuje też czasem w tym sporcie takiego elementu trochę kulturalnego, taki artyzm. I to też znajduje się właśnie we freestyle frisbee, o którym opowiada Tymek Wrotek, zawodnik i prezes Polskiego Stowarzyszenia Graczy Freestyle Frisbee. Za chwilę do was wracamy.

0: Dawid Cyszkowski, chyba zainspirowany Janem Kochanowskim, pyta, gdzie jesteś? Jan Kochanowski pytał, gdzieśkolwiek jest, jeśliś jest. A gdzie jest Tymek Wrotek? Tymek Wrotek jest na szczycie, jeśli chodzi o freestyle frisbee, no bo jest prezesem Polskiego Stowarzyszenia Graczy tej dyscypliny sportu, no i zawodnikiem, który ukochał sobie po prostu ewolucję z dyskiem i teraz dzieli się tą swoją pasją na Antenie Czwórki. Kiedy w ogóle freestyle frisbee pojawił się w Polsce?
1: W Polsce myślę, że możemy tutaj mówić o około 7 lat temu. Był to jeden gracz zafascynowany tym sportem, Konrad Patrice, pozdrawiam serdecznie, który na plaży, rzucając wraz ze swoimi znajomymi, odkrył, że przez chwilę jest w stanie utrzymać frisbee kręcące się na paznokciu. No i zaczął drążyć ten temat, bo był nim zafascynowany. No i w ten sposób odkrył YouTube, który był powstający jeszcze w tamtych czasach, czy to było nawet jeszcze dawniej, może to było nawet 10 lat temu, myślę. Konrad poprawnie wręczył kiedyś. No i zaczął to rozwijać. Dołączył do niego jeszcze jeden zawodnik, Mateusz, później Kuba. No i w tym wypadku mamy już tutaj na scenie polskiej około 20 graczy aktywnych.
0: 20 aktywnych graczy, to jak my wypadamy w skali całej Europy? Radzimy sobie jakoś?
1: Jesteśmy na pewno znaczącą siłą, tak to mogę określić. Każdy zawodnik, jak wiesz, jest indywidualny i jednak ma takie swoje specyficzne zagrywki bądź umiejętności. Na ten moment w, załóżmy, top chyba 30 świata mamy 4 czy 5 zawodników. Ja aktualnie plasuję się na 9 miejscu, natomiast jest wielu jeszcze graczy, którzy myślę, że są nawet lepsi ode mnie, ale przez to, że nie uczestniczą często w turniejach, no to ten ranking nie jest z nich tak potocznie mówiąc nabijany.
0: No to jako prezes tam jeszcze pewnie ta biurokracja, to wszystko trzeba tam ogarniać, nie?
1: To prawda, to prawda.
0: No dobrze, a jeśli chodzi właśnie tutaj już o wspomniane przez ciebie te triki, różnego rodzaju elementy, ewolucje, jak jest twoje firmowe zagranie?
1: Moim firmowym zagraniem w tym wypadku powiedziałbym, że jest A Flaming Oasis, który zapewne nic wam nie mówi, ale jest to trik związany z chwytem dysku pod nogą w trakcie, kiedy rotujemy swoje ciało i twoja jedna z nóg przechodzi nad dyskiem i dopiero wtedy łapiesz go pod nogą. Ciężko to sobie wyobrazić.
0: Ty się obracasz wokół własnej osi.
1: Dokładnie,
0: tak?
1: Dokładnie.
0: Podrzucasz dysk do góry gdzieś, on leci i musisz po prostu tą nogą jakoś go tak nakryć i chwytasz pod nogą
1: dokładnie.
0: Sobie dysk.
1: Niezwykle ciężkie, ale bardzo pięknie wyglądające.
0: Kurczę, no to rzeczywiście taki flaming trochę, rzeczywiście to ta nazwa oddaje to, co się dzieje. A jaki jest taki najprostszy trik, którego można by się nauczyć już dziś, jeśli ktoś chciałby zacząć? Bo ty mówiłeś o kręceniu tym frisbee, czyli tym dyskiem właśnie na paznokciu, to już jest właśnie jeden z takich trików, z elementów?
1: To jest jeden z basiców tak zwanych, tak? To jest nail delay, czyli właśnie opóźnienie upadku dysku przez to, że kręcimy go na palcu. Natomiast dla samego początkującego gracza chyba zacząłbym od chwytów. No bo jak wiemy, dysk można wziąć do ręki, rzucić do drugiej osoby i w tym wypadku takie złapanie za plecami czy pod nogą.

nogą czy za głową w różnych wariacjach, myślę, że jest takim fajnym pierwszym elementem wstępnym. Jeżeli miałbym mówić dalsze takie kroki, to myślę, że próba brasza, czyli odbicia dysku po krawędzi, tak aby on dalej się kręcił, jest fajną formą nauki, oraz tipping, czyli uderzanie dysku w sam środek jego centra, kiedy się jeszcze kręci.

0: podobno tak skomplikowane, jak brzmi. Czy jest jakaś spirala śmierci albo jakiś niesamowicie trudny element freestyle frisbee, który każdy zawodnik po prostu marzy o tym, żeby go zrobić, ale wymaga on bardzo dużo ćwiczeń, poświęcenia i umiejętności?
1: Myślę, że jest. Taki, który od razu mi przychodzi do głowy, nazywa się The Birth of an Alien, czyli narodziny kosmity. Polega na takiej rotacji dysku, trzymając go na wykręconym ręku, robisz w tym wypadku obrót wokół własnej osi, ten dysk przechodzi ci później pod nogą, wyrzucasz go do góry. Ty sam robisz rotację, kiedy dysk jest jeszcze w powietrzu i wyciągasz go znowu spod nogi. Jest to niesamowicie trudnie techniczne do zrobienia. Nie wiem, myślę, że na ten moment na świecie jestem w stanie wymienić może 3 osoby, 4 osoby, które są w stanie to zrobić. Ja osobiście nigdy tego jeszcze nie zrobiłem.
0: No ale pewnie będziesz niedługo w tym gronie. Tutaj jak Tymek pokazywał, jak to wygląda, to ja sobie wyobraziłem, że po prostu dysk jest takim słońcem, a człowiek jest taką planetą, która wokół tego dysku krąży. Tymek Wrotek, zawodnik freestyle frisbee, prezes Polskiego Stowarzyszenia Graczy Freestyle Frisbee jest gościem czwórki. Za chwilę wracamy. New York City, you listen up. If you can hear me right now, I need you to get in your car, get delinquent and go steal cash from a cash register for no reason. This world is your world

0: push the pipe.
1: Push the pipe. Człowieku, weź tam przyciśnij trochę tę rurę, bo woda leci. Tymek Wrotek jest razem z nami, zawodnik freestyle frisbee, prezes Polskiego Stowarzyszenia Graczy Freestyle Frisbee. No i właśnie, można nie tylko sobie rzucić tym dyskiem na plaży, wakacje, czas urlopowy, ale też można porobić sobie różnego rodzaju triki. Dlaczego ty byś na przykład zachęcał do tego, żeby rzeczywiście spróbować przygody z freestyle frisbee?
2: Przede wszystkim daje to niesamowicie dużo fanu i szczęścia. Gdyby nauka nowych umiejętności zawsze sprawia, że człowiek jest to i jeszcze bardziej ucieszony ze swojego życia. Przynajmniej ja tak zawsze miałem i obiecuję wam, też tak będziecie mieli. Możliwość nawiązania nowych relacji w tym wypadku, spędzenia czasu na świeżym powietrzu. No same korzyści tak naprawdę.

0: prawda.
1: A jak to u ciebie wyglądało? Kiedy był ten pierwszy moment, że usłyszałeś, zobaczyłeś, zacząłeś?
0: Wiesz co, u mnie była sytuacja taka, że w moim domu przez chwilę mieszkał kolega, w tym wypadku jeszcze nie był moim kolegą, ale znajomy, który poszukiwał miejsca do przenocowania na całe lato. W jego historiach często pojawiało się frisbee. Kiedy opuszczał mój dom, dał mi takowe, powiedział: spróbuj sobie przez okres zimy, jeżeli będziesz chciał, zapraszamy na trening, nauczymy cię. Ja to wziąłem sobie do serca, trenowałem całą zimę, przyszedłem w kwietniu 2018 roku na taki trening, na takie zgrupowanie, można powiedzieć. No i zakochałem się, zobaczyłem, że można lecieć niesamowite rzeczy z tym dyskiem, łapać go, odbijać, kopać, no wszystkie niestworzone rzeczy, i powiedziałem sobie: kurczę, ja chcę to robić do końca życia.
1: Jeśli ktoś dołączył teraz do naszej rozmowy, włączył czwórkę, to rozmawiamy o freestyle frisbee, czyli sporcie, który mógłby spokojnie pojawić się w marvelowskich produkcjach, ewolucje, spektakularne triki. Jeśli ktoś by chciał się zapisać, to gdzie powinien uderzać, jakie są ośrodki w Polsce, jeśli chodzi o uprawianie tego sportu?
0: No w tym wypadku najlepiej kontaktować się albo z Warsaw Jammers, czyli tutaj osobami, graczami z Warszawy. PSGFF, czyli Polskie Stowarzyszenie Frisbee Freestyle w Polsce, również odbierze wszystkie kontakty. No i do mnie personalnie, Frisbee Team, jestem na portalach społecznościowych. Zawsze chętnie udzielę odpowiedzi, wskazówek, bądź nauczę nowego triku.
1: Tymek Wrotek w studiu czwórki, zawodnik freestyle frisbee, zdradzał jeszcze, Tymek, że już niebawem rozpoczną się Mistrzostwa Świata w Monachium. Lecimy po medal?
0: Oj, to nie jeden, mam nadzieję. Wow. Tak, za półtora tygodnia, czyli to jest przełom lipca-sierpnia, będziemy reprezentować nasz kraj. Ponad 100 graczy z wielu zakątków świata na najwyższym poziomie frisbee będzie tam prezentowany. I nie tylko, bo jest to festiwal dysku w tym wypadku, czyli będą 4 różne dyscypliny, w tym disc golf, w tym guts, czyli takie też no nietuzinkowe dyscypliny sportowe z dyskiem.
1: Tymek Wrotek, zawodnik freestyle frisbee i prezes Polskiego Stowarzyszenia Graczy Freestyle Frisbee, był gościem czwórki. No to trzymamy kciuki, ale już cię tutaj w takim razie, wiesz, biorę to, co mówisz, za pewnik, czyli będą medale, super. Jeśli chodzi jeszcze o te inne państwa, zdradzałeś, że Niemcy są silne, no to będzie odwieczna rywalizacja. Jak w piłce nożnej nie dajemy rady, to może we freestyle frisbee damy. Dzięki, Tymek, serdeczne.
0: Dzięki wszystkim.
1: 26 minut do godziny 19, a to oznacza, że już za chwilę poznamy zwycięzcę naszego czwórkowego konkursu i zaraz do kogoś trafi nasza walizka. A te dynamiczne rytmy w tle to The Prodigy i Firestarter. Zostańcie z nami i rozgrzewajcie smartfony.

0: The Prodigy, Fire Starter. Czas na finał konkursu.
1: Czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
0: O nie, nie puścimy was z torbami, puścimy was z walizką. Czas poznać zwycięzcę naszego konkursu. No, ale najpierw nam musi podać wszystkie cztery przedmioty i wtedy walizeczka trafi w jego lub jej ręce.
1: Sponsorem nagród w konkursie jest marka Ochnik, oferująca odzież, galanterię i walizki. www.ochnik.com.
0: No i już wiemy, że jako pierwszy dodzwonił się do nas przedstawiciel płci niepięknej, tej drugiej. Marcin jest razem z nami. Halo, halo.
3: Cześć Jędrzej, witaj.
0: Cześć Marcinie, no to jak? Zapisane wszystko? Mamy cztery elementy?
3: Jest, wszystko zapisane.
0: No to dobra, to lecimy. Przedmiot numer jeden.
3: Kreatyna.
0: Bardzo dobrze. Przedmiot numer dwa?
3: Sztanga.
0: Dobra, leć dalej. Trzeci?
3: Białeczko.
0: I ten czwarty, który ja wkładałem, to?
3: Klapki.
0: No i brawa! Woohoo! Super! Brawo Marcinie! To teraz zdradź, jak to wyglądało, jaka była taktyka, strategia, całą rodziną słuchałeś, czy to było po prostu podejście twoje solo?
3: No znaczy, ja jestem słuchaczem czwórki, już można powiedzieć weteran, czyli po prostu samemu.
0: No to elegancko, elegancko, nic tutaj na łatwiznę. Jakiś urlop się szykuje, zabierasz walizeczkę w jakąś podróż?
3: To znaczy tak, ale to będzie... Końcówka sierpnia, wcześniej jedynie nad morze, to będzie Pobierowo i Świnoujście.
0: No to piękne rejony, nasz polski Bałtyk, patriotycznie. Marcinie, jeszcze raz gratulacje, pozdrawiamy cię serdecznie.
3: Jeszcze raz dziękuję. Dziękuję pięknie.
1: Sponsorem nagród w konkursie jest marka Ochnik, oferująca odzież, galanterię i walizki. www.ochnik.com.
0: A już jutro kolejna szansa na zgarnięcie czwórkowej walizki. Przypominam zasady, słuchamy czwórki od rana do wieczora. Poranek czwórki, czwórka to słychać, popołudniowa i po robocie cztery elementy. Proste, prawda?
2: Czas na konkurs.
1: Czas na konkurs.
2: Czwórka na walizkach. Czwórka na walizkach.
0: Za 19 minut godzina 19, a to oznacza, że zrobi nam się już po tej 19 trochę bardziej muzycznie, ale audycja po robocie jeszcze trwa. Za chwilę tutaj w studiu Adam Smolarek, DLM będą opowiadać, cóż takiego nam przygotowali w audycji Chłopaki z baraków. Nie no, żartuję, chłopaki z sąsiedztwa. Ciekawe, czy oglądali serial, no bo tego lektora, głos tego lektora, to chyba wszyscy znają.

0: Zrozumiałeś. Nowe bloki Wienio Hades za 12 minut, godzina 19, a w studiu nowi starzy prowadzący Adam Smolarek, Marcin Jankowski, Del M. Dzień dobry, panowie.
1: Dzień dobry.
2: Hej.
0: Jak humorki?
1: Okej. Okay.
2: Wspaniale.
1: A twój?
0: A twój?
1: Super,
0: a,
1: bardzo fajnie. Super. No, już jest tak? Spoko?
3: Argentyna?
1: No.
0: Argentyn, to był dramat. To był dramat. Żeby w tym antyludzkim finale mundialu... A czekaj, Delema, co ty masz dzisiaj na sobie?
3: Koszulka. Niewiele. Nie, Jędrzej, inne
1: co?
3: Pytanie.
1: Co jest?
3: Jak ci się podobało halftime show?
0: Halftime show, jak mi się podobało. Wiesz co, no jak Bieber wyjechał z tą gitarą, z tymi smętami, to nawet jeden słuchacz dzisiaj dzwonił i mówił, że wyszedł smutny chłopak z gitarą. Ja się pod tym podpisuję. Shakira, no jeszcze uratowała tę radość z tego wydarzenia, jakim jest mundial, natomiast cała reszta trochę takie smęty. Wiesz co, trochę za dużo, za długa przerwa.
3: No dobrze.
0: No ale
3: dobrze,
0: to po amerykańsku. A Wygituwa? Z tym, tak?
1: Ja nie oglądałem, i ogólnie się nie interesuję, nie mam pojęcia, o czym mówicie.
3: A ja byłem tutaj, miałem audycję, ale tam jest taki telewizorek, nie? I zerkałem, bez dźwięku i... ała, trochę.
0: No dobra, to będzie ała po 19, czy już niekoniecznie?
3: Nie, dzisiaj zaglądamy w kosmos, zaglądamy do Księżyca, bo przecież mamy rocznicę lądowania na Księżycu.
0: A, tak,
3: no właśnie.
0: Tak,
3: ale co najważniejsze, po 20 Kacper Krupa, nasz gość, jego zbliżający się album Sekwa, to jest nasz temat. Saksofonista, ale z albumem, z muzyką również elektroniczną.
0: Chłopaki z sąsiedztwa już o godzinie 19 start audycji, a audycja po robocie powoli dobiega końca. Delem się tak na mnie patrzy, jakby chciał coś jeszcze powiedzieć.
3: Nawet szybko się kończy.
1: Nie, nic nie mam do zadania.
0: Nic, no Jędrzeju. To podoba mi się ta twoja lapidarność. Krótko i konkretnie. Alicja Mucha, Kuba Białobrzewski, Jędrzej Rosiewicz. Słyszymy się jutro, punkt 16. To pa, pa!

0: Autopromocja.
1: Od klasyków po najświeższe premiery. Od legend po nowych graczy. Numer raz na fali. Dwie godziny najlepszego rapu i spotkań z wyjątkowymi gośćmi. W każdy poniedziałek od 21 do 23. Zaprasza Numer Raz.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Bonjour. W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Po to tydzień w stylu francuskim. Już dziś wszystkie sery Duc de Coeur aż 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej przy zakupie dwóch.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Tour de Pologne Women. Wyścig, który pisze historię kobiecego kolarstwa. Najlepsze zawodniczki. 3 dni walki i wielkich emocji. Wszystko to w najpiękniejszych zakątkach województwa lubelskiego. Zamość, Lubartów, Lublin. Startujemy 24 lipca. Tego nie można przegapić. Patroni medialni. Nasze miasto. Cityboard Media. Onet. Przegląd sportowy. TVP Sport. Cinema City. Kolarzom kibicują. Grupa transportowa. Toyota Radość. Polski holding hotelowy. Partner strategiczny Lotto oraz sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
5: Zapraszamy na 20. Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas 2 Brzegi do Kazimierza Dolnego. Jubileuszowa edycja potrwa od 1 do 9 sierpnia. W programie znakomite filmy, retrospektywy Jana Komasy i Larsa von Triera, świetni goście, wśród nich Anna Dymna, wernisaże, koncerty i znakomita atmosfera. Więcej informacji i bilety na stronie dwabrzegi.pl. Zapraszam, Grażyna Torbicka.
6: Poleca Czwórka, Polskie Radio.
7: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
8: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.

0: Alibi and Jungle to jest akurat nie, aż zaskakujące, że to wybrał taki ziomal jak Jędrzej, a nie Delem. No proszę, no na godzinie, na zegarze godzina 19.
1: Pogoda.
0: No to jak ci minął weekend?
2: No, jeśli chodzi o pogodę,
0: tak.
2: No to nie byłem zachwycony, mój drogi, ponieważ po 15 minutach, odkąd ruszyłem w trasę rowerową, zaczęło lać.
0: Super.
2: I skończyło dopiero następnego dnia. Ale już to po tych tak 20 minutach deszczu, to już jest obojętne. Oczywiście, że wolałbym słoneczko. Tak na przykład jak dzisiaj. Dzisiaj nie mogłem niczego zaplanować. A ty?
0: No ja dzisiaj akurat, wiesz co? Ja nie lubię, jak wieje. A dzisiaj wieje dosyć mocno i to
2: i
0: na trasę rowerową też by nie było dobre.
2: Nie byłoby, no i niestety ten niespodziewany deszcz. Wiesz, jakoś możesz jeszcze mniej więcej poradzić sobie z deszczem. No nie, dzisiejsza pogoda mnie absolutnie nie satysfakcjonuje. Nawet ta chwila słońca była taka, no taka niewystarczająca dla mnie.
0: No tak, chociaż powiem ci, że u nas w tej Polsce, powiedzmy centralnej, i tak nie jest źle. Na północy dzisiaj solidne opady, do 30 litrów na metr kwadratowy.
2: Oni to zawsze mają pecha.
0: No pech, to prawda, to prawda. Także od północy idzie front, który trochę sprawi, że jeszcze będzie padać następne dni. No rzekomo zapowiadają się już bez opadów, poza północą właśnie, ale nadal nie będzie specjalnie ciepło, tak do 22 stopni.
2: No dobra, to jak rejtujesz dzisiejszy?
0: 4 na 10?
2: Ja 3 na 10.
0: Gdyby padało mocniej, gdybym był na północy.

0: nocy? Dałbym 3.
1: Okej, okay, dobra.
0: Ale to jesteśmy w środku.
1: To w takim razie 3,5 na 10 takim krakowskim targiem.
0: Krakowskim targiem, dobrze. Dobrze. Niech ci będzie.
2: Autopromocja. De Gustibus. Nowa audycja muzyczna, w której nie dyskutujemy o gustach. Po prostu gramy to, co się nam podoba. Niezależnie od metki, gatunku czy skali popularności. Będę przeglądał nowości, rozprawiał się z klasykami, słuchał swoich gości i wymyślał muzyczne tematy, jakich nie usłyszycie nigdzie indziej. Każdy wtorek od 21. Zapraszam, Bartek Czarkowski.
3: Autopromocja. Reklama. Zapraszamy na 20. Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas 2 Brzegi do Kazimierza Dolnego. Jubileuszowa edycja potrwa od 1 do 9 sierpnia. W programie znakomite filmy, retrospektywy Jana Komasy i Larsa von Triera, świetni goście, wśród nich Anna Dymna, wernisaże, koncerty i znakomita atmosfera. Więcej informacji i bilety na stronie dwabrzegi.pl. Zapraszam, Grażyna Torbicka.
4: Poleca Czwórka, Polskie Radio.
5: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować utrzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit. I ty możesz poczuć się jak gwiazda kolarstwa. Orlen Tour de Pologne Amatorów, Memoriał Ryszarda Szurkowskiego. 8 sierpnia, kultowa trasa, znane z telewizji podjazdy. Przeżyj najpiękniejszą przygodę lata. Widzimy się w hotelu Bukowina Resort. Partnerzy: Grupa Transportowa, Bank Pekao S.A., Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.

0: nie, my tak nie gramy.
1: Ja widziałem, że tak będzie. Ja wiedziałem, że tak będzie.
0: Czwórka, to słychać.

0: Mój Boże, ależ to było groźne. Marcin, dlaczego wybrałeś utwór Radiohead?
1: To dlatego, że dzisiaj mamy Dzień Księżycowy.
0: Doprawdy?
1: Tak, a to jest mój drogi z płyty Moon-Shaped Pool. Więc widzisz, tematycznie się wszystko pasuje, no.
0: Wszystko pasuje.
1: A poza tym, come on, w poniedziałek Radiohead.
2: Chłopaki z sąsiedztwa.
0: To my dwaj, Adam Smolarek z tej strony, a z drugiej...
1: Marcin Jankowski, DLM, tak dalej.
0: A wydaje nas Michał Piwowarek, realizuje natomiast Kuba Białobrzewski. Jesteśmy z wami do 21. Dzisiaj faktycznie Dzień Księżyca. Otóż rocznica lądowania na Księżycu.
1: No i dlatego Radiohead, mój drogi. Ja na przykład nie wiem, jak ty uważasz, ale ja uważam, że płyta Moon-Shaped Pool jest bardzo niedoceniona.
0: To prawda, chociaż, bo tak, no to nie jest ani Kid A, ani, wiesz, żadna z tych najczęściej wymienianych płyt jako najlepsza, prawda?
1: Tak, no ja myślę, że wszyscy wymieniliby absolutnie całą dyskografię radiogłowych oprócz tej płyty, a ja ją bardzo lubię.
0: To odważne założenie jest. Także no. Dzisiaj będziemy faktycznie słuchać utworów kojarzących się w pewien sposób z kosmosem, to dlatego, że no tak, no trochę tych, które mają po prostu w nazwie coś związanego z Księżycem, ale też, no wydaje się, że klimatem trochę poszliśmy w tę stronę, co?
1: No zaraz to chyba totalnie odlecimy z tego, co widziałem, co wybrałeś, mój drogi.
0: Odlecimy i to jak? To dlatego, że przed nami teraz kawałek, no nietypowy jak na radiową czwórkę, Richard Strauss, który zainspirowany książką Tak o rzecze Zaratustra skomponował skomplikowane dzieło, poemat symfoniczny. On został wykorzystany przez Stanleya Kubricka w filmie 2001 Odyseja kosmiczna. Także teraz w radiowej czwórce Richard Strauss, Also Sprach Zaratustra, opus 30. Sonnenaufgang, czyli powitanie słońca.

0: No, najpierw ścieżka dźwiękowa z filmu Odyseja Kosmiczna 2001. Nie wiem, dlaczego się śmiejesz.
1: Dlatego, że nigdy się nie spodziewałem, że usłyszę Star Warsy na antenie czwórki.
0: No to, kolego, mało wiesz o czwórce to oznacza, ponieważ tutaj w audycjach kulturalnych nieraz zdarzało się grać jakieś ścieżki filmowe, także tak się zdarza, tak się zdarza. No tutaj też następna rzecz, Duel of the Fates, John Williams i ikoniczny soundtrack do Gwiezdnych Wojen. Ludzie nadużywają tego wyrażenia ikoniczny, kultowy i tak dalej, ale w tym przypadku...
1: No w tym przypadku ciężko się nie zgodzić. Tak naprawdę
0: nie
1: myślę,
0: da się nie zgodzić.
1: Ludzie, którzy nie mają pojęcia, kim jest John Williams, ludzie, którzy słyszeli tylko, nawet widzieli tylko jeden film Gwiezdnych Wojen, myślę, że czasami pod nosem nucą sobie którąś z kompozycji ze ścieżki dźwiękowej do tego filmu.
0: Tak, do tych w ogóle wszystkich filmów, może poza najnowszymi, bo w tych najnowszych to mam wrażenie, tak, że nie powstało nic takiego, co by aż tak się zapisało jakoś, że nie ma czego, nie ma sytuacji, w których nagle trafiasz na edit, w którym jest muzyka z nowych Gwiezdnych Wojen. No nie.
1: No nie, ale nie John Williams jednak dzisiaj oczywiście w Dniu Księżycowym rozmawiamy przede wszystkim o Gwiezdnych Wojnach, ale John Williams to jest koleś, który po prostu zrobił z muzyki klasycznej absolutny pop. Na przykład jak sobie myślę o soundtracku do Indiana Jonesa, no to jest coś, co każdy nuci, jakby to były piosenki disco polo.
0: Trochę tak jest, faktycznie, że te bardzo przebojowe numery tak mają ten potencjał. No zresztą to jest też znowu człowiek, który ma tak niesamowity

0: rozstrzał, zasięg, bo to Gwiezdne prawda. Wojny to jest jedno, potem mamy Szczęki, Listę Schindlera, jakby, co to są za filmy obok siebie postawione.
1: I to są zawsze naprawdę charakterystyczne soundtracki. To jest
0: 24 statuetki Grammy.
1: No i moim zdaniem zasłużenie, ten koleś naprawdę ma takie ucho do tego, że jak wychodzisz z kina, to pamiętasz te dźwięki. To nie jest ładnie komponuje się z obrazkiem, to nie jest tylko tworzy atmosferę, nie. To są po prostu kompozycje, które zostają w głowie.
0: I oddajmy też sprawiedliwość London Symphony Orchestra, które wykonało tenże utwór za nami, Duel of the Fates, jeden z najbardziej charakterystycznych dla Gwiezdnych Wojen.
2: Mamy plan na wieczór.
0: No i jaki ten plan?
1: Słuchaj, dzisiaj jest Dzień Księżycowy.
0: Serio?
1: No.
0: Wow.
1: Powtórzyłem to już parę razy. I jest tylko jedna płyta, którą można słuchać z czystym sercem tego dnia.
0: Tak?
1: Tak, jest jedna najważniejsza płyta. Wszystkie inne też są oczywiście ważne,
0: nie
1: ale
0: ma
1: dzisiaj...
0: Płyt.
1: Nie ma.
0: Nie ma.
1: Jest Dark Side of the Moon, stary. To jest ten jeden dzień, w którym powinieneś odpalić sobie od deski do deski. Znowu, nigdy się nie spodziewałem, że zagram Floydów w czwórce.
0: A jednak.
1: A
0: no,
1: jednak.
0: Wiesz co, to już nie bądź taki surowy, bo my tutaj mamy okazję grać różną muzykę, no, ale, prawda?
1: Prawda, ale jednak mamy jakąś taką swoją charakterystykę między rockiem, rapem, elektroniką.
0: Rockiem?
1: No, okay. U nas mało, no nie? No. Ale i tak czasami u nas na przykład jest. No, no tak. Ale klasyków psychodelicznego roku raczej nie usłyszałem tutaj.
0: Prawda? Ale zdarzyć się przecież mogą. Także z Dark Side of the Moon, Pink Floyd i utwór który?
1: The Great Gig in the Sky.
0: Czyli imprezka na niebie?
1: Można tak powiedzieć.
0: Melanż.
1: Lecimy melanż w kosmosie.
0: Ladies and gentlemen, we are floating in space. To nie ten zespół akurat. Pink Floyd w radiowej czwórce.

0: Księżycowe piosenki w chłopaków z sąsiedztwa. Cały czas widzę tutaj konsternację na twarzy kolegi naprzeciwko.
1: Nie przywykłem.
0: Nie przywykłeś. The Doors, Moonlight Drive. Czytałem kiedyś książkę biograficzną Jima Morrisona, Nikt nie wyjdzie stąd żywy. To jest biografia napisana przez już dwie inne osoby, przez jednego z menedżerów The Doors oraz jednego z autorów biografii. I ona jest dosyć kontrowersyjna, bo jest często mijająca się z prawdą.
2: I jak na to te biografie mają. To...
0: Tak, ale wiesz co, czasami są biografie autoryzowane, ktoś współtworzy, tak dalej, tak dalej. Tutaj jednak zdaje się, że Robbie Krieger, czyli gitarzysta Doorsów, mówił, że niektóre rzeczy są zwyczajnie zmyślone i że to trochę dziwne. Natomiast chodzi o to, że to jest jeden z pierwszych utworów, jakie Doorsi napisali. Morrison miał zaimprowizować słowa tej piosenki do klawiszowca, do Raya Manzarka. No i podobno Manzark był oczarowany i tak oto puf, powstało The Doors.
2: Ja słyszałem, że to w ogóle była częsta praktyka w przypadku Jima Morrisona, żeby jednak improwizować większość tekstów. I moim zdaniem w jego twórczości to świetnie działa.
0: To prawda. W ogóle to był poeta przecież. No, wiesz, miałem taki moment, kończąc szkołę średnią, że też stwierdziłem, a poczytam te rzeczy, którymi on się tak jarał. Nie dałem rady na dłuższą metę.
2: Ja też próbowałem. Nie kupuję tego. Bardzo tego nie kupuję. Na pewno coś w tym jest, ale chyba nie dla mnie. Natomiast jeśli chodzi o muzykę The Doors w dzisiejszym świecie i na przykład dla artystów, którzy teraz zaczynają, to mam wrażenie, że to jest rewelacyjna inspiracja.

0: Taka nietuzinkowa, że to jest coś, w czym teraz można grzebać i wyciągać i jakoś to odświeżać. Moim zdaniem naprawdę jest tego dużo u nich.
1: Warto też, tak sądzę, natomiast księżyc i w ogóle cała poświata księżycowa jest bardzo częstym motywem. W filmach, na obrazach, w książkach, w piosenkach oczywiście. I sonaty księżycowej dzisiaj nie zagram.

0: David Bowie w Radio
1: Space Czwórce. Oddity. Tak jest, klasyczek, ale mi się wydaje, że musimy grać też starsze numery. Skoro dzisiaj mamy odcinek księżycowy, odcinek świętujący rocznicę lądowania na Księżycu, no to zwróć uwagę, że bardzo dużo marzeń na temat tego wylatywania w kosmos było no właśnie w tamtym okresie, że to rozbudziło tę chęć, te pragnienia. Potem bardzo to wpływało na wyobraźnię artystów. I dzisiaj troszkę absolutnie już nam przeszło.
2: Tak, właśnie absolutnie się z tobą zgadzam, że tamto wydarzenie wpłynęło na muzykę w niesamowity sposób. To w ogóle otworzyło zupełnie inne rejony i w muzie, i w literaturze. Ale dzisiaj właśnie to, że powiedziałeś, że musimy też grać te starsze rzeczy w tym kontekście. The Avalanches, czyli grupa DJ-ów z Australii, tworząc płytę We Will Always Love You, podeszła do tego tematu tak, że przez całą swoją karierę korzystała z nagrań starszych artystów, którzy już, już większość z nich pewnie nie żyje, więc mieli poczucie, jakby trochę obcowali z duchami. I podeszli do tego w taki właśnie mistyczny sposób i połączyli to z podróżą Voyagera w kosmos.
0: Wow.
2: I cała ta płyta, jak rzeczywiście się jej słucha od deski do deski, jest taką podróżą, ale ewidentnie nie po ziemi. I jeśli dzisiaj już przesłuchaliście Dark Side of the Moon Pink Floydów, no to na Dzień Księżycowy zdecydowanie polecam sprawdzić jeszcze We Will Always Love You, The Avalanches. To jest jedna z moich ulubionych płyt, jakie kiedykolwiek wyszły, już to parokrotnie mówiłem na Antenie Czwórki. To jest płyta, która gdybym miał wybrać tylko jeden krążek, który zabrałbym w podróż na Księżyc, to byłby to We Will Always Love You.
1: To daj mi się chwilę zastanowić i gdy posłuchamy, to ja się zastanowię, co ja bym zabrał.
2: Na Księżyc?
1: Tak.
2: Dobra.
1: Na Księżyc. Także w tym momencie lecimy na Księżyc?
2: Tak, lecimy na Księżyc. We Go On, Avalanches, a później Running Red Lights.

0: Running Red Lights, The Avalanche z płyty We Will Always Love You, czyli płyty, którą bym zabrał na księżyc.
1: A ten znowu o rapie.
0: To akurat nie był rap, ale...
2: Ale teraz będzie.
0: Musiał być. Jeśli mówimy o księżycu, o świetle księżyca, no to trzeba przypomnieć jeden trapowy klasyk. Klasyk nieszczęsny. Jeśli był jakiś pik emo rapu w ubiegłym dziesięcioleciu, no to tym pikiem jest właśnie moim zdaniem numer Moonlight od XXXTentacion. Najpierw wydał bardzo smutną płytę, która się nazywała Seven bodajże, a później wyszły już jeszcze bardziej depresyjne, chociaż już trochę muzycznie bardziej dopracowane rzeczy. Niestety większość jego dyskografii to nadal są rzeczy pośmiertnie wydane, co chyba nie jest najlepszą rzeczą w czyjejś dyskografii. Zmarł mając chyba 20 lat.
2: Zmarł, nawet zginął.
0: Zginął. Został chyba zastrzelony podczas napadu. I to jeszcze było głupia sytuacja, bo to nawet nie był jakiś większy konflikt. Po prostu chcieli jego biżuterię.
2: Tak, on padł ofiarą napadu.
0: Zwykły napad i koleś stracił życie. No cóż, smutna historia. Najgorsze jest, że rzeczywiście za życia też łatwo nie miał, co możecie za chwilę usłyszeć w utworze Moonlight.

0: Zdradziłem już, że gdybym leciał na Księżyc, to wziąłbym tam płytę We Will Always Love You, The Avalanches. A co ty byś wziął, Adamie?
1: Ja bym wybrał, może najpierw powiedzmy, co grało, Kali Uchis i
0: Kali
1: Moonlight.
0: Uchis, znowu Moonlight. Znowu Moonlight, tylko sam Księżyc.
1: Nuda. Ale ja bym wybrał utwór, płytę zespołu, który w tym momencie będzie nam przegrywał, czyli Bad Bad Not Good, album numer 4. To jest płyta, z której pochodzi kawałek, kurde, jak on się nazywał? Speaking Gently. I on jest tak bardzo, trochę, nie wiem jak to nazwać, trochę przerażający w swoim brzmieniu, trochę kosmiczny, trochę nasz ziemski. Dziwne emocje to we mnie wywołuje, więc bardzo mi to pasuje do podróży w kosmos. Kocham natomiast płytę Mid Spiral, ale dzisiaj posłucham

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Kasia.
2: Hej, tu Domi.
1: Co robimy w poranki?
2: Przede wszystkim nie śpimy,
1: bo jesteśmy w radiu.
2: Pogadamy o tym, co przyciąga uwagę, czym żyją ludzie i internet.
1: Będzie trochę o modzie, kulturze i nowych trendach z naszej bańki.
2: A czasem o rzeczach naprawdę ważnych, jak...
1: jak to, co zjeść na śniadanie i gdzie udać się na miejski chill.
2: Pojedziemy z wami do pracy.
1: Wyjdziemy na spacer z psem.
2: I udamy się na wakacje. Od poniedziałku do czwartku.
1: Bo u nas tydzień trwa 4 dni.
2: Od 7 do 10. Czwórka. To słychać.
1: Zapraszają Kasia Dydo i Dominika Płonka.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Tour de Pologne Junior. Start 3 sierpnia w Koszalinie, potem Szczecin i Zielona Góra. Wielka przygoda dla młodych kolarzy. Poczuj się jak zawodowiec i spróbuj swoich sił na trasach, na których ścigają się najlepsi kolarze na świecie. Patroni medialni TVP Sport, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Partner PZU. Kolarzom kibicuje sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.

0: Zapraszamy na 20. Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas 2 Brzegi do Kazimierza Dolnego. Jubileuszowa edycja potrwa od 1 do 9 sierpnia. W programie znakomite filmy, retrospektywy Jana Komasy i Larsa von Triera, świetni goście, wśród nich Anna Dymna, wernisaże, koncerty i znakomita atmosfera. Więcej informacji i bilety na stronie dwabrzegi.pl. Zapraszam, Grażyna Torbicka.
1: Poleca Czwórka, Polskie Radio.
2: Po reklamie.
3: O nie, my tak nie gramy.

0: Ależ piękne.
1: I tak właśnie dobijamy do godziny 20.
2: Pogoda.
0: Wielki powrót Johna Williamsa na antenę czwórki. To za sprawą kawałka znowu z Gwiezdnych Wojen, Cantina Band. Kto oglądał, ten wie, że w tym momencie urosły nam głowy, wyłysieliśmy, mamy duże oczy, tak jak kosmici, którzy grali ten właśnie utwór. Ewentualnie można przypominać słonia, to też, tam był taki...
1: Zresztą słuchacze, którzy oglądają nas teraz, to wiedzą.
0: Jak zagraliśmy, tak? Bo czy miałeś na myśli, że ktoś z nas jest słoniem? Dzięki.
1: No zobacz. No.
0: Dzięki.
1: Z nas dwóch.
0: Z nas trzech, bo było mnie dwóch. Ach. Jak wiemy.
1: To co? Afirmacje pogodowe.
0: Afirmacje pogodowe. Ja chcę, żeby było cieplej i żeby nie lało.
1: Ja bym chciał, że jeśli już ma padać, to żeby to była taka konkretna informacja od naszej pogody, no nie?
0: Wow.
1: Że pada od tej do tej, później masz luz. Albo pada w nocy, albo pada w ciągu dnia. Tego bym chciał. Konkretów. Pogodowych konkretów.
0: Ojej.
1: I słońca.
0: Ojej, no powiem ci, że ty to byś chyba chciał takie trochę ślepnąć od świateł, tak? Żeby tu spadł gęsty deszcz po prostu, żeby zalał to wszystko, co złe i tak dalej.
1: Może
0: tak dalej.
1: Zalewać, człowieku.
0: No, byleby ja mam
1: konkretne, a nie to, co dzisiaj.
0: Mam dobrą informację. Za szybą widzę już nasze dzisiejsze słoneczko. Kacper Krupa już się pojawił. Niedługo będziemy z nim rozmawiać. To była pogoda w czwórce.
2: Autopromocja.
3: Od klasyków po najświeższe premiery. Od legend po nowych graczy. Numer raz na fali. Dwie godziny najlepszego rapu i spotkań z wyjątkowymi gośćmi. W każdy poniedziałek od 21 do 23. Zaprasza Numer raz.
2: Autopromocja. Reklama. Zapraszamy na 20. Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas 2 Brzegi do Kazimierza Dolnego. Jubileuszowa edycja potrwa od 1 do 9 sierpnia. W programie znakomite filmy, retrospektywy Jana Komasy i Larsa von Triera, świetni goście, wśród nich Anna Dymna, wernisaże, koncerty i znakomita atmosfera.

0: Więcej informacji i bilety na stronie dwabrzegi.pl. Zapraszam, Grażyna Torbicka.
1: Poleca Czwórka, Polskie Radio.
2: Po reklamie.
3: Piękne czarne oczy, śnią się czarne oczy, ich nie przeoczysz, wiem, że nie.
4: O nie, my tak nie gramy.

0: Audycja księżycowa.
1: Wow, chłopaki, co tu się dzisiaj dzieje?
0: Tak, to my.
1: Co się dzisiaj dzieje?
0: Już dostałem wiadomość, że co tu się dzieje na tej antenie dzisiaj? No dzieje się bardzo dużo. Gramy piosenki księżycowe, to była jedna z nich. Jest księżyc pośród morza. Piękne.
2: Na audycję Chłopaki z sąsiedztwa. Zapraszają Adam Smolarek i Del M.
1: I tutaj można się czasami mylić, no nie? Słyszycie dwa głosy, myślicie, wow, który to jest który?
0: Ja jestem Delem.
1: To ja jestem Adam Smolarek i tak się składa, że jest albo tak, albo odwrotnie i jak zawsze. Dzisiaj gramy, co, księżycowe kawałki, bo dzisiaj jest Dzień Księżyca. Rozmawialiśmy już o tym, więc jeśli ktoś teraz dopiero dołączył i powie, ej, to zagrajcie Dark Side of the Moon... Mordo, graliśmy.
0: Trzeba odsłuchać poprzednią godzinę.
1: Dokładnie.
0: Kochani, samo się nie zrobi. Kawałek, który za nami natomiast, no to jest oczywiście trochę jaja są, trochę jajcuwa. To dlatego, że no jednak to jest utwór, który był napisany no właśnie tak, żeby było śmieszniej, ale wykorzystywany na to był trochę jak, nie wiem, utwory... Marcin, o, czy tańczyłbyś pierwszy taniec na weselu?
1: Do tego utworu?
0: Do Windą do nieba.
1: No, chyba nie.
0: Chyba nie. No właśnie. Tutaj też był taki moment, że ten Cella Luna, Luis Prima, to za nami oczywiście, został napisany ten kawałek, no tak humorystycznie, w ogóle niecelowo, a nagle okazuje się, że za sprawą na przykład Ojca Chrzestnego jest wykorzystywany na weselach. W Mafii 2 był też. Dziwna sprawa, ale tak to się czasem zdarza, że... utwory są wykorzystywane inaczej, niż by się chciało.
1: No cóż, tak to różnie bywa. Myślę, że Badbanego jak wybierają, to też dosyć dziwny wybór, o tym rozmawialiśmy,
0: tak,
1: dokładnie.
0: Tak, tak.

Przejdźmy do księżycowych piosenek. Moi drodzy, Moon Safari od francuskiego zespołu Air. To jest krążek, który chyba z taką myślą został właśnie zrobiony o tej podróży po księżycu. To jest naprawdę świetna płyta. Jeśli jej nie znacie, no to polecam sprawdzić w całości. My przybliżymy grając intro z tej płyty. Moon Safari niedawno też wyszła w wersji nagranej przez Virgina, czyli producenta, a tak brzmi w oryginale.

0: Pandarek w wersji instrumentalnej, ale ja chyba coś słyszę, łona koniecznych Krupa tutaj za nami.
1: Kto puka?
0: Już wiem, kto puka. Kasper Krupa.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
3: Kto puka, nie błądzi, słyszałem.
0: O tak, to tak zastanawiałem się, czy ten dżingl tak się skończy, bo to jest nowa rzecz.
3: Nowa rzecz. Kto puka? Puka Kasper Krupa.
0: To nie, co się nie rymuje, się nie ty rymuje. Miałeś być raperem.
3: Tak, to właśnie było, to nie było udane. Powiedz mi, jak najlepiej cię przedstawić? Czy wolisz, jak mówią, Kasper Krupa saksofonista, Kasper Krupa muzyk jazzowy, Kasper Krupa muzyk kropka, Kasper Krupa producent, czy nie wiem,
0: deskorolkarz.
3: Dobry ziomal.
2: O, może deskorolkarz, to, ale dobry ziomal też mi się podoba.
3: Okej, okay, czyli wolisz to niż muzyk, albo
2: znaczy muzyk
3: jazzman.
2: Chyba jest takie najwłaściwsze, myślę, no bo tak to zawsze saksofonista. Można, no. Głównie gram na saksofonie mimo wszystko, nie? Tak się gdzieś tam nauczyłem, ale no, muzyk, kolega.
0: Chłopak z sąsiedztwa.
3: Chłopak z sąsiedztwa.
2: Tematu, tak.
3: I jak się teraz rzeczywiście czujesz, że jakby ta twoja droga muzyka, instrumentalisty troszeczkę się w coś innego przeradza, czy masz po prostu wrażenie, że to zawsze było, szło równym torem z twoją rzeczywiście karierą wokół twojego instrumentu?
2: Znaczy, kiedyś całe życie kręciło się wokół instrumentu, przynajmniej moja kariera, a od pewnego czasu tak zacząłem więcej się zajmować tą produkcją muzyczną, troszkę mniej ćwiczyć też na saksofonie. No i tak więcej jednak siedzę przy kompie i przy syntezatorach niż przy instrumencie rzeczywiście. Ale chciałbym bardzo więcej ćwiczyć na saksofonie, bo to jest fajne.
0: No jesteśmy 3 lata od twojego solowego debiutu i to też już była płyta, na której, no właśnie, to nie był tylko saksofon przecież. No,
2: tak.
0: To w tym momencie mamy kontynuację, która się zbliża. Sekwa to jest ten album, z którego dzisiaj będziemy grać trochę tego, co już wyszło, trochę tego, co jeszcze nie wyszło.
3: Premierowo.
0: W radiowej czwórce u chłopaków z sąsiedztwa.
3: Oh yeah.
0: Tak jest. No właśnie, do Sekwa. Dom na Sekwanie, William Wharton?
2: W ogóle nie.
0: Ja wiem, że w ogóle nie. To skąd ta Sekwa?
2: Sekwa to jest taka nazwa od sekwencji trików na deskorolce. To się wzięło i się mówi, że Sekwa. W zasadzie to już jest nawet troszkę, częściej się mówi line, no to Sekwa już jest taka troszkę może starsza. Ale spodobała mi się ta nazwa i też stwierdziłem, że w sumie dużo czasu poświęcam na deskorolkę i w zasadzie codziennie jestem na skateparku, jak tylko mogę, jak tylko nie gram koncertów, jak tylko jestem gdzieś tam na miejscu, ale czasem i na trasie się zdarzy, że zahaczam o jakiś lokalny skatepark. Więc stwierdziłem, że ta płyta jest takim trochę podsumowaniem moich ostatnich lat, mojego działania muzycznego, no to dobrze, żeby się ta deskorolka też tam gdzieś pojawiła.
0: Też przypominam sobie, gdy przyszedłeś na Next Festie do naszej audycji rok temu, to właśnie przyjechałeś na desce, pamiętam,
2: tak.
0: Więc to już zwróciło moją uwagę. No tak, no ale deskorolka, ja tu już wspomniałem, że uśmiechnięty chłopak, nasze słoneczko już było za oknem, ale ta okładka jest strasznie poważna. Wyglądasz jak taki poważny pan na tej okładce.
2: No trzeba było zrobić odpowiednią minę do okładki płyty.
0: Dobrą minę do złej gry.
2: No, Krystian Daszkowski mi zrobił to zdjęcie z wielkim formatem, aparatem.

0: takim z lat, nie wiem, 40. Wspaniale to wyszło i stwierdziłem, że trzeba, musi to zdjęcie znaleźć odpowiednie miejsce.
1: I album jest tym odpowiednim miejscem.
0: Myślę, że
1: czy jeszcze szukujesz?
0: Nie, nie, to jest to, to jest to.
1: A powiedz, bo mówisz, że to jest sekwencja trików.
0: Tak.
1: Czy na tej płycie możemy się spodziewać, że to są jakiś też twój pokaz na zasadzie skilli, co mogę zrobić, czy bardziej myślałeś nad tym zupełnie niezależnie, że raczej jest to jakaś ciągła muzyczna podróż? Czy myślisz, że to jest trochę popisowa, trikowa?
0: Nie wiem, czy popisowa. Raczej ja się nie popisuję w muzyce. Myślę, że to jestem daleki od jakichś takich, od takiej wirtuozerii na pokaz. Nie lubię tego. Ale jeśli chodzi o przełożenie na muzykę, no to w pewnym momencie zobaczyłem, że wszystkie takie szkicowe nazwy utworów mają gdzieś tam sequence, coś tam, arpeggia, jakieś takie nazwy w ogóle bardzo związane z tymi sekwencjami i wiele z nich powstało właśnie na bazie jakichś sekwencji. Tak właśnie jak jest sekwa z wariacjami, 10 czy 11 minutowy utwór, to jest w zasadzie taki utwór, który rozpoczyna się jakąś sekwencją, do której ciągle tam, która zostaje modulowana i przeobrażana cały czas, i pojawiają się tam ciągle nowe pomysły, więc stwierdziłem, że w ogóle chciałem to nazwać na początku temat z wariacjami, tak w odniesieniu do klasyki, a sekwa z wariacjami mi się tutaj bardzo dobrze ułożyła.
2: To posłuchajmy jej przedpremierowo, od 7 minuty.
0: Tak, tak, bo to jest chyba nie ta pora, żeby słuchać jej w całości.
2: No to posłuchajmy, bo ty powiedziałeś mi, że to będzie ambiencik. Wiesz co, ja tak miałem okazję już rzucić uchem na ten utwór i chyba powiedziałbym troszkę coś innego, ale do tego przejdziemy, gdy już posłuchamy.
0: Ambient, tak.

0: temacik troszkę nietypowy jak na tę godzinę w radiu.
1: Chłopaku, czy ci nie żal?
2: Czy ci nie żal? Kacper Krupa jest naszym gościem.
3: Siemanko.
2: Przed chwilą go usłyszeliście. I to jest nadchodzącej płyty, która się nazywa Sekwa. Mój drogi.
0: Miał być ambiencik.
2: Miał być ambiencik.
3: I właśnie, co? Był ambiencik czy nie?
0: Znaczy, powiem tak, są różne rodzaje ambientu, jak wiemy. Natomiast
3: oczywiście.
0: Zakładam, że często, gdy słyszymy o ambiencie, to myślimy o takich raczej kojących.
3: No tak, tak, do spania. Nie?
0: Tak, a tutaj, no nie, tutaj trochę drapanie po tablicy.
3: Bo to jest ambiencik od chłopaków.
0: A.
2: Chłopaków sąsiedztwa.
3: Tak jest.
2: Wiadomo. To jest w ogóle ciekawa rzecz u ciebie z gatunkami. Myślę, że dużo muzyków, którzy mają wykształcenie jazzowe, mają chyba w ogóle tą łatwość w nieprzejmowaniu się żadną taką klasyfikacją gatunkową. Jak ty w ogóle do tego podchodziłeś? Czy myślałeś, żeby w jakąś konkretną stronę pchnąć ten nowy album, czy właśnie po prostu co wyszło, to wyszło?
3: Szczerze w ogóle nie. I tak w ogóle miałem taki plan, żeby wypuścić 3 epki. Bo ten utwór w ogóle chciałem puścić osobno, jako powiedzmy single. Mam tam jeszcze na płycie 4 takie, w zasadzie 3, bo jeden odrzuciłem w końcu, ale miałem 4 takie utwory na solo saksofon, które myślałem, żeby puścić osobno, i mam chyba 4 albo 5 jeszcze bitowych rzeczy. No 4, bo to by miało już za dużo. Więc jeszcze są takie bitowe rzeczy, które też chciałem puścić osobno. No i tak zastanawiałem się, jak to wszystko zrobić, i Przemek Sajner, którego pozdrawiam serdecznie, powiedział mi, a weź mi wyślij ten materiał, posłuchał i mówi, stary, to w ogóle siedzi wszystko razem, nie? Tylko ułóż sobie dobrą kolejność i będzie super, nie? I tak zrobiłem, za jego radą wydałem właśnie taką płytę.
0: To co daje ci tworzenie solo, czego nie daje zespół? Bo tutaj mam wrażenie, że musisz wejść w bardzo dużo ról przede wszystkim. Mhm. Na ilu instrumentach ostatecznie tu grasz?
3: Gram mniej więcej. Dwa saksofony, flet, tam beat maszyna, syntezator. Coś tam jeszcze by się znalazło. Pianino.
0: No to wszystko, właśnie, cały ten bagaż jest na tobie w tym momencie. Mhm. I co, to jest fajna odpowiedzialność? Teraz możesz się trochę już, wiesz, nie dostosowywać, nie ograniczać? Czy to jest z drugiej strony wyzwanie?
3: I to, oczywiście takie rozwiązanie ma, jak to mówią, same plusy i minusy. I no jest to jakaś tam odpowiedzialność i tak naprawdę no bardzo ważne jest takie zdanie też znajomych, przyjaciół, którym gdzieś tam puszczałem ten album, odtwarzałem go wcześniej, zanim go wydałem, żeby się też wypowiedzieli, czy tak, w ogóle Andrzej Konieczny też jest tutaj. Wiadomo.
0: Pozdrawiam.
3: On miksował w ogóle ten album, także wiele mi pomógł. I jeszcze kilka innych osób. I na pewno to jest ważne, no bo tak trochę robiąc, tworząc album samemu, tak trochę błądzimy po omacku, mam wrażenie, że czasem nam się coś mega spodoba, w ogóle wow, ale to jest super. A potem ktoś mówi, kurczę, stary, serio? To jest takie, no przemyśl to jeszcze, nie? No, bywa i tak. Albo czasem ktoś mnie nakłaniał, żeby więcej zrobić, odważniej, nie? Także myślę, że to jest bardzo, bardzo istotna rzecz. A jeśli chodzi o te plusy, no to rzeczywiście fajne jest to, że jest ta wolność i można robić w zasadzie wszystko po swojemu. No i też od razu z drugiej strony przychodzi zastanowienie, jakby zagrał ten, a jakby zagrał ten. Na przykład w tym utworze Beats Gate myślałem sobie gdzieś tam o Tymku Papiorze, jak on by zagrał ten groove. Hmm. I chciałem go w ten sposób gdzieś tam napisać.
0: Wysoko zawieszona poprzeczka.
3: No właśnie, także to na pewno mi się nie udało może tak, jak on by to zrobił, ale gdzieś tam jego miałem w głowie.
2: To może posłuchajmy, jak brzmi Tymek Papior w wersji Kacpra Krupy, czyli Beats Gate w 4.

0: Beats Gate od Kacpra Krupy, a Kacper Krupa od nas.
1: Od chłopaków.
0: Od chłopaków z serca, moi drodzy, wyjątkowy gość, wyjątkowo się dobrze tutaj gada. Kacper Krupa jest cały czas z nami i już ustaliliśmy tak dużo rzeczy o sekwie, ale teraz trzeba ustalić jedną najważniejszą. Jak sekwa będzie brzmiała na żywo?
2: No na żywo w trio.
0: Na żywo w trio z kim?
2: A no zobaczymy.
0: No zobaczymy, zobaczymy. Możesz coś tam, wiesz, zdradzić?
2: No nie, no w trio z basem i z bębnami myślę, że to jest najlepsze. No grałem już zresztą właśnie z Tymkiem Papiorem i z Wujasem HZG w tamtym roku na Warsaw Summer Jazz Days przedpremierowo. Nie była jeszcze kompletna ta płyta nawet.
0: A myślałeś przez chwilę, żeby zrobić z tego solo act? Rzeczywiście, skoro zrobiłeś tą płytę w taki sposób, to żeby w jakiś też... na przykład, nie wiem, na jakieś parę koncertów rzeczywiście zrobić to całkowicie samemu.
2: Znaczy

0: Tak, granie solo to jest w ogóle, nie wiem, czy my o tym gadaliśmy kiedyś, Adam?
1: Chyba tak, przy First Snow, wydaje mi się.
0: Tak, taka to jest czynność, do której, za którą nie tęsknię, bo to jest tak, że się wsiada ze sprzętem samemu do auta, a tego sprzętu nie jest mało, jedzie się samemu pół Polski, gra się samemu i potem się wraca. I jeszcze samemu się śpi w hotelu, to w ogóle jest jakieś takie... No, ciekawe doświadczenie, jak ja zawsze grałem z zespołami, no to nagle gram sam i tak, o, co ze sobą zrobić w ogóle, nie?
2: Czyli po prostu...
0: Ale grywałem takie rzeczy, tylko że to jest specyficzna sprawa, no bo tak naprawdę taki utwór jak Beat's Gate, no to by mógł lecieć w zasadzie jako taki DJ set bardziej, nie? A gdzieś tam te solowo-saksofonowe rzeczy, no to solo na saksofonie. I tak, gdzie jest w ogóle taki festiwal, na którym mógłbym zagrać coś takiego?
1: No to prawda. Sound, Avant Art.
2: Na Avantarcie, no.
1: Tak, no coś by się znalazło, wydaje mi się. Na pewno jeszcze parę byśmy wymyślili w międzyczasie, ale to też jest w ogóle pytanie, do kogo chcesz uderzyć z tym albumem, o ile masz to przemyślane, bo ostatnio się przetoczyła cała dyskusja o tym, czy jazz w Polsce jest przyjemny, nieprzyjemny, szuka, nie szuka, czy Kacper Krupa solo szuka i czy próbuje się odciąć od ludzi, czy próbuje być dla ludzi, czy próbuje być po prostu dla siebie?
0: Kurczę, tak szczerze, trochę to dla siebie robię. Tak myślę, że na żadnym etapie tworzenia tej płyty nie miałem takiej myśli, że zrobię to, bo tak może ktoś będzie tego słuchał z takiego środowiska, czy takiego. I tak w zasadzie chyba dla siebie zrobiłem tę płytę. Czy to dobrze? Znaczy... Najfajniej by było robić muzykę dla ludzi, nie? No bo żeby oni tego słuchali, a z drugiej strony ta muzyka ma mi się podobać przede wszystkim i wtedy ona jest true, jak chłopaki z sąsiedztwa i wtedy chłopaki też będą tego słuchać i nie tylko.
2: Chłopaki będą pewnie.
1: Chłopaki także będą na pewno.
0: Miejmy nadzieję, że tak będzie. Jeszcze a propos, przepraszam, muszę tutaj wtrącić, bo skoro audycja ma w nazwie chłopaki, muszę pozdrowić Pawła Bokuna. Serdecznie pozdrawiam.
2: Pozdrawiamy Bokuna.
1: Pozdrawiamy serdecznie. No dobrze, to w sumie, no właśnie, bo tu jest pytanie troszkę o to legitymację. Czy myślisz, że jest jakaś... sfera, jakaś grupa ludzi, która powie, o Jezu, a ten znowu z tym, nic nie zmienił od pierwszej płyty solowej, czy coś zmienił, czy...
0: Znaczy, ja myślę, że się dużo zmieniło względem pierwszej płyty. Ona jest taka bardzo spokojna, ta pierwsza płyta i tam dobrze się jej słucha, tak też jak sobie leci w tle i coś, nie jest taka mocno angażująca, myślę, jak ta sekwa, bo ta sekwa to jest jednak jakaś podróż. Tam to też była podróż, ale taka podróż z przeszkodami, nie?
1: A tutaj myślę ambięcik. Sobie.
0: Ambięcik.
1: Był ambięcik.
0: Kawałeczek.
2: Odbijając się jeszcze może od płyty, takie krótkie pytanie na sam koniec. Nagrałeś płytę z Łoną i gdybyś miał teraz jako producent plus saksofonista wybrać jakiegoś jednego jeszcze wokalisty, z którym by zrobić podobny projekt, to kto by to był?
1: Sensei Jagba.
0: No oczywiście Busta Rhymes, nie?
2: Dobra, to dobrze, że nas słucha. Pozdrawiamy Busta Rhymesa.
1: Tak, na osi od Sensei Jagby do Busta Rhymesa. Busta Rhymes, rozumiem.
2: Busta Rhymes.
1: Kacper Krupa był naszym gościem w audycji Chłopaki z Sąsiedztwa. A teraz jeszcze jeden kawałek, który zresztą jest nawiązaniem bezpośrednim do First Snow, zdaje się, prawda? Bo to jest remix kawałka właśnie z tego albumu.
0: Dokładnie, to jest fragment wyjęty żywcem z poprzedniego albumu i zremiksowany self-remix.
1: Anxiety, a zatem w Radiowej Czwórce.
2: Dzięki wielkie za rozmowę.
0: Dzięki, pozdrowienia.

0: Break In, Skalpel, Magiera, Kasper Krupa, jak ten...
1: Znasz go?
0: Kojarzę, no.
1: Fajny, nie?
0: Fajny ziomuś, no.
1: Chciałbym go poznać lepiej.
0: Chciałbym z nim pojeździć na dyskorolce.
1: Chciałbym z nim porozmawiać w radiu.
0: No to, słuchaj, powinieneś słuchać audycji Chłopacy z Sąsiedztwa.
1: Kto?
0: Chłopacy z Sąsiedztwa.
1: Ech.
0: Mój drogi, to było w ogóle brzmieniowo, świetnie to brzmiało w kontekście naszego dzisiejszego tematu, czyli Dnia Księżyca, nie sądzisz?
1: Tak, bardzo kosmiczna muza, zwłaszcza w tym remiksie, a zakończymy nie mniej kosmicznie, dlatego że z dedykacją dla naszego wydawcy Michała Piwowarka, który absolutnie nie wymusił tej dedykacji, my to robimy z własnej, nieprzymuszonej woli, z czystej sympatii.
0: Z sympatii, no.
1: Tak jest. Z dedykacją również dla numera Raza, który przecież za moment, ale przede wszystkim jednak dla Michała Piwowarka. Piwowarka. Przede wszystkim. Tak. Halina Frąckowiak na koniec i Papierowy Księżyc. Piosenka, która doczekała się wersji nowszej z zespołem Muchy, nowszej, ale 20 lat temu już prawie, także ojoj, czas leci. Tym kończymy dzisiaj, a jutro sam Chłopak z Sąsiedztwa jeden.
0: Ja spadam, tak, no. Poradzisz sobie beze mnie. Doglądaj nasze owieczki.
1: No to ja się nazywam Adam Smolarek.
0: Ja się nazywam Del M.
1: A realizował nas Kuba Białobrzewski. Nara.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Kasia.
2: Hej, tu Domi.
1: Co robimy w poranki?
2: Przede wszystkim nie śpimy,
1: bo jesteśmy w radiu.
2: Pogadamy o tym, co przyciąga uwagę, czym żyją ludzie i internet.
1: Będzie trochę o modzie, kulturze i nowych trendach z naszej bańki.
2: A czasem o rzeczach naprawdę ważnych, jak...
1: Jak to, co zjeść na śniadanie i gdzie udać się na miejski chill.
2: Pojedziemy z wami do pracy.
1: Wyjdziemy na spacer z psem.
2: I udamy się na wakacje. Od poniedziałku do czwartku.
1: Bo u nas tydzień trwa 4 dni.
2: Od 7 do 10. Czwórka. To słychać.
1: Zapraszają Kasia Dydo i Dominika Płonka.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
4: Halo, halo, czy nas słyszycie?
3: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
5: Abemus Papa.
3: Plebiscyt Polskie Radio.pl.
6: Zapraszamy na 20. Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas 2 Brzegi do Kazimierza Dolnego. Jubileuszowa edycja potrwa od 1 do 9 sierpnia. W programie znakomite filmy, retrospektywy Jana Komasy i Larsa von Triera, świetni goście, wśród nich Anna Dymna, wernisaże, koncerty i znakomita atmosfera. Więcej informacji i bilety na stronie dwabrzegi.pl. Zapraszam, Grażyna Torbicka.
7: Poleca Czwórka, Polskie Radio.
0: Po reklamie. Despacito. Quiero desnudarte a besos despacito.
8: Firmen las paredes de tu laberinto. O nie, my tak nie gramy.

0: Wybiła godzina 21.
1: Pogoda.
0: Deszczowo i chłodno zrobiło się po tych upalnych dniach. 17 stopni Celsjusza, jak na razie lekki deszcz, ale przed chwilą nie był taki lekki, no i on może jeszcze wrócić nad ranem o 2-3, no i tak jutro przez cały dzionek ma padać aż do godziny 18. Czy przestanie? To się okaże jutro o godzinie 18. Jakość powietrza dzisiaj dobra, natomiast ciśnienie to 1013 hektopaskali i obecnie gwałtownie spada.
1: Autopromocja.
2: Pakujesz się na wakacje i myślisz,
3: w co ja to wszystko zmieszczę?
2: A może tak walizeczkę od czwóreczki?
4: Walizeczkę od czwóreczki.
2: Tego lata codziennie od poniedziałku do czwartku do wygrania żółte i czarne walizki. Nowe, eleganckie, pakowne. Słuchaj czwórki od rana do wieczora. W każdej audycji w popołudniowie również ogłosimy jeden przedmiot, który włożymy do walizki. Zbierz 4 przedmioty i przed 19 podaj je wszystkie na antenie. A walizka być może będzie właśnie twoja.
4: Twoja.
2: Regulamin znajdziesz na naszej stronie. Czwórka na walizkach to konkurs dla bystrych, szybkich i słuchających nas bardzo uważnie.
5: Czyli dla ciebie.
4: Czyli dla ciebie.
1: Autopromocja.

0: Już wjechaliśmy na antenę. Bonus BGC w studio. Witam cię serdecznie.
1: BGU RPK,
0: tak jest. No właśnie, słuchaj, fajnie w ogóle, że się udało w końcu spotkać, bo lata gdzieś tam się mijaliśmy, nawet na Bielanach się mijaliśmy z psami na spacerze. No, ja powiem ci szczerze, ja jestem szczerym człowiekiem i mówię zawsze prawdę. Ja się Bonusa bałem zawsze.
1: A dlaczego?
0: No nie wiem, bo taki byłeś zawsze przypakowany, groźny i te psy takie groźne i mówię, kurczę.
1: No to tylko stereotypy, wiesz. W sensie, wiesz, dla kogo mam być groźny, no to dlatego będę, tak? Ale ogólnie raczej nie jestem zwolennikiem, żeby ludzi zaczepiać, wiesz. Mam pokojowe nastawienie.
0: Okej, a powiedz mi właśnie, czy to kiedyś tak naprawdę, no bo przesłuchałem twojej płyty, historia twojego życia, ciekawe rzeczy tak naprawdę, odkąd no byłeś młody, tak jak tam rapujesz, wychowywałeś się trochę na bazarze, poznałeś to życie takie, kurczę, prawdziwe, wydaje mi się, bo to jest prawdziwe życie na takich straganach.
1: Lata 90, no wiesz, o co chodzi. No wtedy wszędzie były tylko i wyłącznie bazary. Teraz to się pozmieniało troszeczkę, wiesz, wiadomo, wszystko idzie z duchem czasu, więc raczej są pawilony, galerie.
0: No tak.
1: No kiedyś tak tego nie było, tak? Większość ludzi to handlowała po prostu na...
0: No na stricie, targach, no. Albo, stricie, albo na targach, oczywiście, że tak. No. A czy wtedy, jak byłeś takim dorastającym nastolatkiem, to wtedy można było się ciebie bać? Jak ktoś szedł ulicą i po drugiej stronie szedł Bonus, to lepiej było ominąć Bonusa, żeby nie dostać.
1: Wiesz, mieliśmy głupie pomysły, wiadomo, jak to małolaci, wiesz. Były też czasy, że tak powiem, dziesion, gdzie wiadomo, nie, mogłeś wejść do autobusu, wyjść
0: no
1: bez
0: tak,
1: butów.
0: Więc
1: no, tak było bardziej hardkorowo na pewno niż teraz. No i wiadomo, że my też mieliśmy różne pomysły, które przychodziły nam do głowy. Wiesz, no kto miał się bać, no to się bał, wiesz,
0: no
1: ja,
0: tak,
1: ja też się bałem, wiesz, o co chodzi, no takie były czasy po prostu, wiesz, zawsze na każdego kota znalazł się jakiś kot, nie?
0: To prawda.
1: Dokładnie.
0: A subkulturowo ty miałeś jakąś taką przeszłość, nie wiem, inną niż rapową, czy nie wiem, byłeś punkowcem, metalem, depeszem i to się jakoś potem przekształciło w rap, czy jakimś hardkorowcem na przykład?
1: Znam te subkultury oczywiście, bo wielu moich znajomych właśnie wtedy, no mieli jakieś tam swoje wizje, loty, wiesz, sposoby na siebie, ale ja od początku, że tak powiem, byłem wkręcony w hip-hop, latałem w szerokich spodniach, deskorolka, wiesz, breakdance.

0: no wszystko to, co się składało gdzieś tam na, wiesz, na no tą
1: cała,
0: subkulturę.
1: Cała
0: nie?
1: kultura nasza, nasza cudowna.
0: A graffiti, czy... przede wszystkim graffiti wtedy też.
1: A robiłeś?
0: Oczywiście, no od tego jest, wiesz, ksywa bonus, nie?
1: No właśnie,
0: tak się podpisywałem, no,
1: tak się podpisywałeś.
0: I tak no. zostało.
1: A czy, jeżeli chodzi o muzykę, to co było tym pierwszym takim znakiem, czego pierwszego posłuchałeś, czy polskiego, czy zagranicznego, że stwierdziłeś, kurczę, no to jest tak fajne, że ja chcę to robić.
0: Wiesz co, no oczywiście klasycznie od Leroya zacząłem.
1: Okay.
0: Leroy Wzgórze Japa 3, później no to co było wtedy na tamten czas. Molesta, Kaliber, wiesz, Nagły Atak Spawacza.
1: Warszawski Deszcz, czy nie?
0: Też był, oczywiście, tak? Oczywiście, że tak. No tak, no, klasyka.
1: Myślałem, że byliśmy, że byliśmy za dużymi lamusami wtedy.
0: Nie, no bez przesady. No byliście na pewno wtedy mocną ikoną, jeśli chodzi o, wiesz, taki warszawski rap.
1: Mm-hmm.
0: Wyróżnialiście się i uważam, że to jest naprawdę taka klasyka, wiesz, godna szacunku i obowiązkowa gdzieś tam pozycja na półce każdego konesera.
1: No właśnie wtedy też były takie czasy, że ciężko było się nie wyróżnić, bo było tego stosunkowo mało. Jak ty zaczynałeś, już to zaczęło nabierać takich kształtów i tak naprawdę już potrafiłeś sobie znaleźć swoje miejsce i tak naprawdę to miejsce sobie też nieźle wydeptałeś, bo no umówmy się, uliczny rap rządzi się też swoimi prawami. Internet i współczesne czasy trochę zmieniły, moim zdaniem, uliczny rap i w ogóle zmieniły tą gangsterkę, która nagle przyniosła się do internetu i tam są załatwiane poważne sprawy między poważnymi panami. Jak się z tym czujesz?
0: Się to spod kontroli, oczywiście. Dziwnie się z tym czuję, trochę nie moje czasy, wiesz. Było kiedyś inaczej. Na pewno to, co mówiłeś, nabicie było weryfikowane bezpośrednio na ulicy, wychodziłeś na osiedle i jeżeli byłeś farmazonem w kawałkach, to od razu było trzaskane.
1: No tak jest.
0: I oczywiście, wiesz... chłopaki na miejscu, wiesz, załatwiali sprawę tak, że mogłeś w ogóle już nie rapować, nie? No bo trzeba było być po prostu prawdziwym.
1: To
0: co się nawijało, to musiało mieć jakby pokrycie w rzeczywistości.
1: Pokrycie w czynach i w rzeczywistości. No myślę, że każdy, kto zna bonusa, no to zdaje sobie sprawę, że tutaj jest pokrycie chyba 100%.
0: Była walka oczywiście, wiesz. To teraz są takie czasy, że każdy może sobie nawinąć to, co chce.
1: Tak.
0: Nikt tego nie weryfikuje, wiesz. Ja też już nie będę, wiesz, mając prawie 40 lat, już swoje zrobiłem gdzieś tam na ulicy, już gdzieś tam byłem też na straży tego rapu ulicznego. Wiesz, no teraz troszeczkę już jestem starszy, nie mam na to czasu, żeby po prostu się babrać z jakimiś pierdołami, po prostu robię swoje i tyle. I nie interesują mnie, wiesz, jakieś wykreowane postacie, jeśli chodzi o uliczny rap.
1: No ale chyba moim zdaniem takimi zasadami trzeba się kierować.
0: No wiadomo.
1: Czy Żywa Legenda teraz będzie dobrze? Jako następny
0: Puśćmy,
1: kawałek?
0: Pewnie,
1: Puśćmy,
0: oczywiście.
1: Posłuchajmy Świętej Pamięci Pono, OSTR, Leroy, Bizarre z D12, no i bonus oczywiście w utworze.
0: I DJ HWR.
1: I DJ HWR, nie można zapominać o tym.
0: Dokładnie.

0: 15 minut po godzinie 21, bonus RPK BGU. Ja przepraszam cię serdecznie, bonus, za to, że przekręciłem i powiedziałem BGC, a powiem ci też, wielokrotnie zastanawiałem się nad tym, jak cię zaproszę do radia, żebym się, kurde, broń Boże, nie pomylił.
1: O, za bardzo myślałeś i widzisz, i stałeś
0: się inaczej, BGU, ale to... i w ogóle, także wybacz.
1: Na ludzie w rozpiętej bluzie, nic się nie przemi.
0: Mam nadzieję, że manta nie dostanę po wyjściu z radia.
1: Nie, gdzie, spokojnie, spokojnie.
0: Dobrze, album jest już dostępny, BGU... Bonus Głos Ulicy. Genialne wydanie preorderowe, rozumiem, tak? Że każdy preorderowicz mógł nabyć takiego boksa. No i pokażemy wam, co tam się znajduje, bo ja naprawdę byłem zaskoczony zawartością, no bo to nie było takie oczywiste. Wiesz, otwieram, a tam to i to i to. I oczywiście takie fajne no gdzieś tam wspomnienie tych starych czasów, że faktycznie ten szablon, jak ja wyjąłem ten szablon, mówię, kurde, ja sobie od razu przypomniałem, jak robiłem szablony, akurat wtedy byłem fanem Depeche Mode i robiłem tą różę, twarz Davida Gahana, mi kolega wycinał i u mnie na klatce wszędzie było posprejowane, więc mówię, za to to mega w ogóle props, no.
1: No wiesz, w ogóle fajny taki hip-hopowy jest ten boks, wiesz, o co chodzi. To jest koncepcja w ogóle Merasa i Kony, jeśli chodzi o graffiti ze Szczecina, Meras LV, serdeczne pozdrowienia. On jakby zaprojektował mi całą okładkę, to jest jego koncepcja, więc no, jest to naprawdę hip-hopowy boks.
0: Hip-hopowy boks i jeszcze tam jest, a dobra, to o tym powiem, bo jeszcze jest głośniczek. No, wszystko, co jest potrzebne, żeby wyjść na street po prostu i robić rap.
1: Dokładnie.
0: Jest spray, jest szablon, jest głos, jest głośniczek. Płyty zajmują ci w ogóle dużo czasu, jak nagrywasz? Bo teraz to w ogóle, z tego, co mi powiedziałeś tutaj poza anteną, to jesteś w totalnym gazie i robisz dużo projektów. Czy to ci przychodzi z łatwością? Bo słuchając twoich tekstów, zastanawiałem się, mówię, kurczę, ty to z taką też lekkością wszystko nawijasz. Z jednej strony jest to taka czasami bolesna prawda i zazwyczaj jest to bolesna prawda w tych
1: kawałkach. No życie, wiesz.
0: Życie. Też nie wszyscy o takim życiu rapują. Tak jak gadaliśmy trochę, ten rap prawilny, uliczny, no przez lata się trochę zmieniał, ewoluował, czasami też dewoluował, ale no tutaj czuć w tych tekstach tą prawdę. Przynajmniej ja zawsze to powtarzałem, jak z kimś gadałem o tobie, to zawsze mówię, słuchaj, ja akurat bonus wierzę, może nie jestem turbofanem jego rapu, no bo jest to trochę nie moja półka, ale ja mu po prostu wierzę, słuchając jego tekstów. No bo jest to takie z życia wzięte.
1: No gdzieś tam, wiesz, jednak ludzie, wiesz, docenili i zawierzyli oczywiście na słowo, przez to się

0: Wybiłem, tak? Ja, Dudek, wiesz, w tamtych czasach, gdzie też tak jak gadaliśmy wcześniej, nie, wiesz, przechodziło wszystko weryfikację, taką, wiesz, najpierw wewnętrzną, zanim poszło na zewnątrz.
1: No tak, tak.
0: Także, no, dla mnie rap co do zasady powinien być oparty na jakichś tam swoich historiach, przemyśleniach, wiesz, każdy raper powinien mieć coś do powiedzenia na temat swojego życia, ewentualnie tego, co się dzieje dookoła niego, tak? No, a że akurat mnie tak los pokierował, że tej ulicy było w moim życiu dużo, no to taki jestem po prostu,
1: no tak, wiesz. To taki jesteś, dokładnie, ale myślę, że to też jest, tak jak mówisz, często to są stereotypy, które są powielane i faktycznie no nie wiem, no te początek, te lata 90., gdzie wtedy była mocno wypromowana też nienawiść do systemu, nienawiść do policji, hasła HWDP, JP, to wszystko tym młodzi ludzie żyli, bo faktycznie...
0: No między innymi ja jestem gdzieś tam, no właśnie, wiesz, uczniem też waszym, waszego pokolenia. Słuchałem to, co wy nawijaliście i to też mnie kształtowało, tak?
1: No właśnie, ale czy ten tak naprawdę uliczny rap, bo z jednej strony ja pamiętam, jak Hemgru wypłynęli i no, oni zaczynali zarabiać dużo też pieniędzy. W sensie nie zaglądałem nikomu do kieszeni, ale na pewno koszulki, które były z hasłami odpowiednimi, no to ludzi jednak przyciągało. Czyli przyciągało ludzi bunt. Myślę, że w tym wypadku też trochę tak jest, że ten bunt tutaj w dalszym ciągu w tym rapie jest.
0: Oczywiście, no wiesz, wszystko, co jest takie płynące pod prąd, wiesz, ludzie to lubią i za tym idą, tak? Tak samo, jeżeli chodzi właśnie, tak jak mówisz, o t-shirty, bluzy, wiesz, są logówki, z którymi ludzie się utożsamiają, wiesz, o co chodzi, chcą to mieć, chcą to nosić, wspierać i no to się jakby jedno drugie nakręca,
1: no, oczywiście,
0: tak?
1: Że tak.
0: Więc wiadomo, że ten rap też po części, oprócz tego, że oczywiście, wiesz, mówi o jakichś tam prawdach życiowych, to też się stał poniekąd biznesem, nie?
1: Jak najbardziej. Też moim zdaniem dobrze jest o tym głośno mówić, bo też często tak było, że ci uliczni raperzy trochę byli tacy na marginesie tego zarobku, no bo jak oni mogą zarabiać? Przecież oni są buntownikami, oni tam wszystko tak pod prąd i system,
0: no tak,
1: i wszystko,
0: tak,
1: nie?
0: Tak.
1: I to trochę zawsze było takie dziwne, że... Ale z drugiej strony, no, bardzo interesujące zjawisko w tamtych czasach, które się trochę przerodziło teraz troszkę inaczej, nie wiem, czy zelżało, czy nie?
0: No myślę, że zrobił się taki soft, wiesz, o co chodzi, tego wszystkiego i no przeszedł rap bardzo dużą ewolucję, no jednak gdzieś tam w Polsce ponad 30 lat ta muzyka już działa i no zobacz, jak się zmieniło pokolenie w ogóle, jak się zmieniła technologia, wiesz, poglądy ludzi. Słuchaj, no taka jest naturalna kolej rzeczy.
1: Oczywiście,
0: rzecz,
1: że tak. No, oczywiście. Dobrze, posłuchajmy Zdejmij Maskę, może być kawałek ze mną?
0: Oczywiście, jak najbardziej.
1: To posłuchajmy, zostałem zaproszony przez Bonusa. Nie odmówiłem, bałem się odmówić.
0: I też pozdrawiamy przy okazji Nikolę, która jest na refrenie.
1: Bardzo ładnie zaśpiewała, oczywiście.
0: Tak jest.
1: Posłuchajcie.

0: Zdejmij maskę, bonus BGU, głos ulicy, patrzę na ściągę, żebyś nie
1: pomylić. No tak, dokładnie.
0: Słuchaj, bo a propos tych bitów, bo ten bit na przykład jest genialny, jak mi go wysłałeś, to mówię, no po prostu wchodzę w to od razu, przypomniał mi się Ice Cube z płyty Lethal Injection, w ogóle wiesz, ten klimat G-funkowy, fajny. Kto w ogóle te bity robił? Jak dobierasz sobie producentów i jak powstają te hardkorowe numery czasami?
1: Przede wszystkim działam z producentami dwoma, jest to Czacha i Wowo. No, z Wowem no to już współpracuję kilkanaście lat. Mm-hmm. On naprawdę odpowiada za wiele moich hitów, takich, które poszły szerokim echem. Czacha, znowu tak mocno z nim zacząłem współpracować, odkąd wyszedłem z więzienia. I wiesz, on jakby ma ten klimat bitów NWS, mm-hmm. na których my zaczynaliśmy w ogóle rapować, wiesz, w 2007 roku. I na ich bitach wtedy właściwie żeśmy się wybili. One dodały tej świeżości, mm-hmm. temu hardkorowemu przekazowi, jaki mieliśmy do zaoferowania naszym słuchaczom. No i tak w ogóle Czacha w połączeniu z Wowem, to w ogóle wiesz, jeden ma coś, czego nie ma drugi i oni się zajebiście uzupełniają, dlatego ja uwielbiam z nimi robić, idzie to naprawdę sprawnie. Kolejnym producentem, którego znalazłem po wyjściu, był taki producent 96, który, słuchaj, jest ze Stanów. Mhm. I on właśnie robi takie biciki w klimacie.
0: I ten bit był jego, tak?
1: Tak, tak, tak. Ten bit był jego, no i kilka innych też mhm. na tej płycie. Między innymi numer z Kenkę zrobiłem na jego bicie. Efekt kuli śnieżnej mhm. z Falkim. Co tam jeszcze? Robię to, co chcę. Nie, no, sporo tych bitów od niego pozawijałem i wiesz, też to jest dla mnie takie, wiadomo, te bity są oldschoolowe, ale dodają w dzisiejszych czasach mhm. świeżości. Takie przynajmniej ja mam odczucia. No i co? Ja go w ogóle znalazłem na Beat Starsie.
0: Okej. Okay.
1: Wiesz. Też teraz zacząłem współpracować, jeśli chodzi o bity i katy z DJ-em HWR. Dla mnie, jeśli chodzi o taki boom bap old school, mm-hmm. no to jest naprawdę mocnym graczem i bardzo dobrze mi się z nim współpracuje. Przede wszystkim sprawnie. Ja lubię sprawną współpracę mm-hmm. taką, mm-hmm. wiesz, że ja nagrywam, szybko aranżujemy, wiesz, wszystko, tutaj katy, bach, wszystko się zgadza. Tak. Wysyłam do miksu, DJ Deszczu Strugi albo Wowo się zajmuje brzmieniem mm-hmm. u mnie. Mm-hmm. Także wiesz, no Deszczu, no to też legenda, nie?
0: No oczywiście, że tak.
1: Wiadomo, z nim współpracuję w ogóle od kilkunastu lat. Pamiętam, chciałem pójść do przodu, bo miałem zawsze swoje studio w domu i chciałem zrobić coś innego, coś na wyższym poziomie. Pojechałem wtedy do niego na Ursynów.
0: Tak, tam
1: Dereniowa.
0: Dereniowa,
1: dokładnie.
0: Tak. Już tego studia chyba tam nie ma w tym.
1: No nie miejscu, ma, nie ma, nie ma. No Deszcza w ogóle już też nie ma w Polsce, bo on mieszka za granicą. Ale tam, wiesz, poznałem nowe tajniki gdzieś tam, kurczę, mm-hmm. Tego, jak można robić muzykę. No i też bardzo wiele mu zawdzięczam, bo nauczył mnie tego profesjonalizmu, tak? Mm-hmm. Także pozdrawiamy Deszcza.
0: Pozdrawiamy Deszcza bardzo serdecznie. A gdzie teraz Deszczu jest w ogóle?
1: Włochy.
0: Włochy, a to piękną lokalizację wybrał. A wiesz
1: no,
0: co,
1: taka wiesz.
0: Nie wiedziałem, bo jak mieszkałem na Kabatach przez 10 lat, to my się często spotykaliśmy, bo on odbierał dzieci gdzieś tam z przedszkola i faktycznie się mijaliśmy, ale dawno go nie widziałem, więc no, wyemigrował. Skąd się Ciemna Strefa wzięła? W ogóle, jak to się zaczęło? Bo jak ja sobie zacząłem grzebać w ogóle w tych starych kawałkach i nagle patrzę, a tam jest Kizo. I mówię...
1: No Kizo to taki nasz był, wiesz, dzieciak przyjeżdżał do nas mm-hmm. z Gdańska, wiesz, gdzieś tam bujał się z nami i no był u nas po prostu, okay. wiesz, w ekipie. No, mm-hmm. był w ekipie, ale wszystko się zaczęło tak naprawdę na Bielanach, jeszcze jak świętej pamięci Wojtan żył, z którym w ogóle założyłem RPK w 2006 roku, to też był mój kolega taki od dziecka z Woli, wiesz.
0: Jest też kawałek, rapujesz o nim w kawałku,
1: tak, tak, tak, nieśmiertelny rap, mm-hmm. właśnie wspominam Wojtka, no i słuchaj, przyjechał kiedyś do mnie, mówi, ty, ale mam fajny pomysł na kawałek, wiesz, Ciemna Strefa, tutaj nawinął ten refren swój, zrobiliśmy wtedy kawałeczek z Dudkiem i z Kokotem na płytę RPK Samożycie. Mhm. To był chyba 2008 rok. No i co, tak sobie pomyślałem, kurde, fajna nazwa w ogóle na coś większego,
0: no,
1: nie?
0: Pewnie.
1: Ciemna Strefa to takie,
0: tak.
1: wiesz, ogólne.
0: Ogólne,
1: wiesz,
0: tak,
1: a
0: tak.
1: To mówię, dobra, to może uda mi się stworzyć z tego jakieś imperium. Mhm. Wiesz, gdzieś tam lataliśmy,

jeździliśmy po całej Polsce, graliśmy koncerty, menażowaliśmy z różnymi ekipami, wyrybowaliśmy ich do tego składu. Wiesz, w pewnym momencie to naprawdę się rozrosło na bardzo szeroką skalę. I co, no wiesz, wiadomo jak to w różnych tam składach, perturbacje życiowe, raz na wozie, raz pod wozem, tak, ale do tej pory trwamy, może już nie jest to aż tak szerokie.

0: to jest kawałek. Posłuchajcie, genialny numer, sprawdzajcie.
1: Nikt nie będzie mówił mi nic pod dyktando.

0: Nic pod dyktando, Kękę, bonus RPK. No właśnie, nic pod dyktando. Myślę, że to jest w ogóle taka droga, którą się każdy powinien kierować, czyli nie robić nic, co ktoś mu każe albo nakazuje, tylko żyć po swojemu i robić to, co, na co ma ochotę.
1: Przede wszystkim być sobą, oczywiście.
0: Tak, chociaż nie zawsze też jest na to przestrzeń, bo wydaje mi się, że dzisiaj słuchając jeszcze raz tej twojej płyty, tak słuchałem sobie w ogóle twojego sposobu rapowania i tak dalej, czy to jest... I to wszystko było bardzo naturalne, bardzo takie...
1: Ale też ciężkie,
0: tak. Ciężkie. Ale moim zdaniem dzięki naturalności ten ciężar przychodzi, bo gdyby to było jakieś tam, nie wiem, trochę wymyślone, trochę nadprogramowane, to może ja bym ci nie wierzył. Ale tutaj faktycznie ta prawda bardzo mocno się wylewa przez głośniki, no i z ciebie też się ta prawda wylewa.
1: Są emocje i też, wiesz, taki przekaz bezpośredni, no chociażby tak jak w kawałku Ostatnia Wieczerza, gdzie, wiesz, cisnę swojego byłego przyjaciela, który no tak. też między innymi... pierdzielił mnie do więzienia, wiesz, to była taka dosyć nieprzyjemna sytuacja, też krzywdząca dla mnie, dla mojej rodziny, gdzie no po prostu musiał dostać chociażby kawałek ode mnie jako karmę. No,

0: za to, jak się zachował. No i wiele innych numerów, które gdzieś tam, wiesz, mówią, wiesz, o co chodzi, coś, co jest bardzo blisko mnie, tak? I...
1: Znaczy, jest tam ta brutalność, ale właśnie jest ta brutalność też moim zdaniem dobrze opowiedziana, tak? Bo to nie jest takie, że słuchasz i się boisz tego typa. Ja na przykład, jak pierwszy raz, powiem ci, kiedyś posłuchałem przypadkowo rapera, ojejku, zapomniałem teraz, jak on się nazywa, Malicha.
0: Okej.
1: Okay. Kojarzysz tą postać?
0: No, kojarzę.
1: To powiem ci szczerze, że ktoś mi to puścił i ja naprawdę, jadąc tym samochodem, ja się bałem słuchać tej muzyki. Ona była tak przerażająca dla mnie, w sensie, wiesz, tam było tyle tych negatywnych emocji i tam było za dużo. Bo u ciebie jednak są negatywne emocje, ale one są przeplatane tym cały czas tym życiem, takim w miarę
0: no
1: normalnym.
0: No i też ten
1: jeszcze,
0: wokal
1: nie?
0: taki, wiesz, naciągany, nienaturalny, tak, wiesz. No
1: tak,
0: dokładnie.
1: Tak. To ja to już przestraszyłem, w życiu już Malichy nie posłucham.
0: Okej. Okay.
1: Dobrze, ja chcę zapytać też o ten ciężki temat dla ciebie, o te parę lat za kratami, no bo to było, jak ja pamiętam, się o tym dowiedziałem, to też w ogóle nie mogłem w to uwierzyć. Ja myślałem, że to się uda, bo chodziłeś do programów telewizyjnych,
0: no tak,
1: walczyłeś
0: też
1: o tą swoją wolność.
0: Dokładnie.
1: Nie udało się. Niestety, jak w wielu przypadkach tak zwanego małego świadka koronnego, czy też, że po prostu...
0: No też byłem poniekąd przykładem, tak, wiesz, który miał pokazać innym, że nawet możecie być nie wiadomo jak znanymi raperami, tak. Kimkolwiek, to i tak na system nie ma...
1: Nie ma bata.
0: Nie ma bata, no.
1: Ale słuchaj, ale właśnie tam też rapujesz na tej płycie, że czy prokurator, czy na sprawie, że były twoje teksty
0: no posiłkował się przy mowach końcowych prokurator utworem 60, który miałby tam, wiesz, niby wskazywać na moją winę. No tak.
1: Okay.
0: Z tego też media się zainteresowały sprawą, bo to pisał jeden z tam z dziennikarzy śledczych i zaczęli do mnie, wiesz, naparzać drzwiami i oknami, pisać na maile, o co tam dokładnie chodzi, jak to jest możliwe, żeby kawałek był dowodem w sprawie. No i od tego się w sumie zaczęła ta walka cała medialna.
1: Ten kawałek był w ogóle dowodem w sprawie?
0: Oficjalnie nie, tylko okay. On był jakby takim, nie wiem, czy poszlaką, jakby to, jakby to określić. No jak ktoś nie ma, wiesz, jakby ja zostałem skazany bez żadnych dowodów dla mnie. No same zeznania o handel narkotykami, no to jest, wydaje mi się, niewystarczające, żeby kogoś wsadzić na 5 lat do więzienia. Wiesz, przydałyby się do tego jakieś inne dowody, typu właśnie chociażby narkotyki.
1: No tak.
0: Poddane ekspertyzie, żeby sprawdzić, czy one w ogóle narkotykami są.
1: Tak.
0: Więc tego w żaden sposób nie było. Także akt desperacji prokuratora, który sobie wezwał media na sprawę jako on pierwszy, to Po prostu, wiesz, no, zaczął cytować mój kawałek, tak, który miał jakby wskazać moją winę, że albo jakiś tam, wiesz, że ja coś miałem z tym wspólnego.
1: Dobrze, ile napisałeś kawałków, będąc
0: wow.
1: W odosobnieniu?
0: Około 100.
1: O kurczę, to ładnie.
0: No, pisałem bardzo dużo. W ogóle połowa tej płyty jest napisana w kryminale.
1: No ale to może też dlatego czuć tą prawdę tutaj.
0: Nie? No, że to, oczywiście.
1: Że tam nie ma żadnej ściemy. No bo...
0: Czy moim założeniem zawsze jest to, żeby było czuć prawdę, bo kawałki mają być prawdziwe, więc na przykład ostatnio wrzuciłem singiel pod tytułem Szeptacze i mówią, o, znowu napisał o tych hejterach, tak, cały czas tak, ciśnie tak, temat, tak, a ja ten kawałek napisałem 4 lata temu, jeszcze jak siedziałem w zakładzie karnym. Także, no, ale wiadomo, ludzie płytko myślą i tam nie wnikają w szczegóły.
1: Jak najbardziej.
0: Szczególnie.
1: Oby pobieżnie i oby komuś tak naprawdę przylepić łatkę i już. I tak jest
0: dokładnie.
1: Super. A czy perspektywa bycia zamkniętym w przełożeniu na pisanie tekstów zmienia się? Jak głowa wtedy pracuje? Bo na pewno jest to trochę, no nie masz tego poczucia tego, że siedzisz sobie w domku albo w studiu, za chwilę sobie wyjdziesz, tylko jednak no, wiesz, że te kolejne miesiące, kolejne dni będziesz musiał tam spędzić. Jak to wpływa na głowę? Czy te teksty wtedy
0: Słuchaj,
1: są...
0: Słuchaj, większość numerów oczywiście pisałem bez bitów, bo nie zawsze miałem
1: możliwość. No właśnie, to też miałem zapytać.
0: No, ale ja już mam po prostu, od dziecka piszę rymy i mam już taki swój szablon, nie? Czy też przypominam sobie tempa i mniej więcej tak staram się pisać. Znaczy starałem się tam, ale w sumie też i tutaj będąc na wolności, nieraz nie mam bitu, a wpadnie mi jakiś rym do głowy, to sobie go zapisuję, tak?
1: Zapisujesz, więc... nagrywasz na dyktafon?
0: Zapisujesz,
1: okay.
0: Zapisuję. I słuchaj, co, no przede wszystkim tam na miejscu to trzeba najpierw sobie ułożyć w głowie, że już życie się zmieniło i trzeba je dostosować do zakładu karnego, a później jak już sobie wszystko poukładasz, wchodzisz gdzieś tam w rytm szarej zwykłego dnia i wiesz, i no to przychodzi, po prostu szukasz jakichś zajęć sobie, tak? Wiesz, coś, czy możesz zająć głowę.
1: Szybko ci to zleciało, czy to jednak było bardzo długo? No bo wiesz, żyjemy, jesteśmy coraz starsi, ten czas zasuwa tak, że budzimy się na Sylwestra i za chwilę już jest kolejny Sylwester, nie?
0: Po tej stronie bardzo szybko leci. No tam to się wydawała wieczność.
1: No tak.
0: Wiesz, ale tutaj patrząc z perspektywy czasu, jak już jestem na wolności 2,5 roku...

0: No to, kurde, no szybko zleciało, nie?
1: Szybko, no.
0: Szybko zleciało. Ja jestem w szoku, nie? Bo jeszcze niedawno w ogóle, wiesz, no myślałem o tym, ile mam przed sobą,
1: no tak.
0: A teraz już mam to za sobą i to już, kurczę, minęło trochę czasu, nie?
1: No leci, ale też wyszedłeś i działasz, tak?
0: Nie, no ja nie, bardzo dużo działam.
1: Stwierdziłeś, że już nic nie wyjdzie, że już wszystko, tylko idziesz do przodu i moim zdaniem to jest w ogóle świetna rzecz dla każdego człowieka, młodego, niemłodego, komu się też to przydarza, tak? Że trafi do więzienia, czy jest winny, czy niewinny, wychodząc, kurczę, fajnie jest mieć co robić i dla kogo żyć. Ty masz dla kogo żyć, masz żonę, masz dzieciaki. No myślę, że to jest w ogóle taka wartość dodana. No nie ma nawet do czego tego porównywać.
0: Ja w ogóle, wiesz, nie lubię tracić czasu, więc nawet będąc tam starałem się go wykorzystywać najlepiej jak potrafiłem. Mm-hmm. Ćwiczyłem dużo, grałem w szachy, czytałem książki, właśnie pisałem teksty. No wiesz, zajmowałem głowę wszystkim, żeby tylko, wiesz...
1: No nie, żeby to tam... szybko zleciało, tak.
0: Raz,
1: naprawdę.
0: Żeby zleciało, ale też to... żeby gdzieś tam, kurczę, nie zacofać się.
1: Nie zwariować
0: w tamtym miejscu, bo to wiesz, jednak jesteś odcięty od tego, co się dzieje na zewnątrz. Dlatego ja też wychodząc stamtąd uczyłem się internetu na nowo, wiesz, jednak 4 lata, słuchaj.
1: No niby nic, a jednak
0: bardzo
1: w dzisiejszych
0: duża
1: czasach...
0: Bardzo duża przepaść. Zobacz, ile się czasu, znaczy ile rzeczy się zmienia w rok.
1: Tak.
0: A teraz pomyśl sobie ponad 4 lata.
1: No, ale to nieźle się nauczyłeś, bo dobrze korzystasz.
0: No
1: z
0: ja
1: tych wszystkich...
0: wiesz, no bo jestem właśnie tym, kurczę, jestem tym właśnie takim człowiekiem, który wyciska życie jak cytrynę i wszędzie mnie pełno, wiesz, lubię gdzieś tam, kurczę, jakieś nowinki i tak dalej. Staram się do tego dostosowywać. Też mam 2 synów, za którymi muszę nadrabiać.
1: No,
0: wiesz.
1: Dokładnie.
0: Więc no co też to mnie zmieniło. Tak,
1: Na pewno. Dobra, posłuchajmy kolejnego kawałka. Nieśmiertelny rap, czy Mam Farta, czy Biznesmen w Wyrasach?
0: Niech będzie Nieśmiertelny rap jako hołd dla wszystkich raperów, którzy gdzieś tam towarzyszyli nam w życiu, odeszli i szacunek dla nich.
1: Posłuchajcie.

0: Zion, spoczywajcie w pokoju.
1: Są ciary. I to naprawdę włosy
2: nie
1: stoją.
2: Żartujesz, nie żartujesz, dokładnie widać.
1: No kawałek od tych, którzy odeszli już z tego świata, zawsze są niesamowite. Ja pamiętam na płycie Gangstara był taki kawałek Memory Of i tam Guru właśnie rapował wszystkich, co odeszli. Zawsze tak marzyłem sobie, żeby taki kawałek zrobić, ale z drugiej strony to kiepskie marzenie.
2: Wiesz, to warto upamiętniać kolegów, nie? Albo jakieś tam ikony, wiesz, warto o nich wspominać. No słuchaj, zasłużyli na pamięć.
1: Tak jest, oczywiście, że tak. Dobrze, zrobimy unboxing tutaj na waszych oczach, bo ja już go otworzyłem, ten boks w domku. No ale żeby wam pokazać, co tu może, co możecie tutaj znaleźć. Są jeszcze dostępne te boksy, czy nie? Czy to było tylko i wyłącznie...
2: Wiesz co, no to jest edycja limitowana. Może jeszcze coś tam kopsniemy do sprzedaży, ale no, to będzie tak naprawdę, kto pierwszy, ten lepszy, może 10 sztuk.
1: Okej. Okay.
2: Zobaczymy. Myślę nad tym, bo nie wiem, czy sobie po prostu tego na prezenty nie zostawię, wiesz.
1: To jest fajny prezent.
2: No przyszedł. Właśnie, o to chodzi.
1: Słuchajcie, otwieram paczkę i pierwsze, co spotykam, to szablon. To się nazywa szablon. Kiedyś takich szablonów się używało. Jak ktoś nie umiał malować, ja nie umiałem malować nigdy. Nie miałem zdolności manualnych. No to szablon był dla mnie jedynym rozwiązaniem, żebym mógł zrobić ładnego wrzuta. Więc ja już się czaję u siebie na osiedlu, gdzie zrobić, bo tutaj mamy spray, który jest również sygnowany ciemną strefą. I jak w ogóle to zrobiliście? To było ciężkie do zrobienia, czy... Okay.
2: Wiesz
1: co,
2: to robił Meraz, także nie wiem, też nie chcę zdradzać do końca jego sposobów.
1: Ja się nie pytam.
2: Coś tam wiem, ale nie powiem.
1: Okay. No, nie pytam się tylko, czy to było trudne, bo to jest w sumie niespotykana rzecz.
2: Słuchaj, no. Dla chcącego nic trudnego, oczywiście. O tak ci powiem. I to, że tak powiem, we wszystkich możliwych opcjach.
1: To powinno wystarczyć. Słuchajcie, ta kuleczka. Oczywiście nie sprawujemy w studio, bo byśmy się tutaj udusili.
2: Też jak wy wykorzystacie tą puchę, to oczywiście nie wyrzucajcie jej, tylko postawcie sobie na półeczce, bo to jest taki produkt kolekcjonerski.
1: No właśnie, tak, dokładnie. Bardzo, bardzo ładnie zrobiony głośnik na Bluetooth, który również się często przydaje, jak jesteśmy na wyjazdach. No oczywiście wlepy, no i taki pergamin tutaj mamy, prawda?
2: Dokładnie.
1: No i to rozumiem, że to jest ręczna robota.
2: Ręczna robota, jest to robota wykonana też przez bardzo mocnego gracza, jakim jest Merd. Znasz Merda?
1: Oczywiście.
2: No tak, właśnie, oczywiście. Ikona warszawskiego graffiti.
1: Tak jest.
2: Pozdrawiamy serdecznie również, on to robił ręcznie, także no, jest to też unikatowe dzieło.
1: Czy to jest mapa po prostu tam, gdzie urzędujesz, tam, gdzie
2: dokładnie
1: cię można spotkać?
2: Dokładnie, miejsc mojego wychowania, przede wszystkim Wola Bielany, no i po części Bemowo oczywiście, to są takie trzy dzielnice, po których się cały czas poruszam, na których jestem, na których wszyscy mnie znają i po prostu, no...
1: Czujesz się tam dobrze, jak
2: moje życie całe, tak.
1: Właśnie, a propos jeszcze twojego życia i a propos tego, co też się dzieje, ponieważ masz zakład fryzjerski, w sensie barber.
2: Barbershop,
1: dokładnie. Zakład fryzjerski brzmi trochę oldschoolowo.
2: No tak,
1: ale
2: tak,
1: można przyjść, obciąć włosy do ciebie.
2: Dokładnie, nie tak? Tylko, brodę też można obciąć.
1: Ja brody nie mam, ale na pewno wpadnę, bo zapraszałeś
2: właśnie
1: mnie, więc...
2: Chyba trochę masz, no, wypadałoby wpaść do barbershopu. To... Ja cię zapraszam oczywiście.
1: Dobrze, to ja wiesz. Wpadnę. No, ja wpadnę, bo ja muszę iść do fryzjera. To w tym tygodniu.
2: A może jutro? Dobra, to rozkminimy, nie? Już poza anteną.
1: Z chęcią się ofrygam, bo ja mam tutaj na Esendzie niedaleko metra służę w panią Grażynkę, do której chodzę od 20 albo 30 lat, więc to jest po prostu moja ukochana fryzjerka, ale z chęcią...
2: Niektórzy raperzy, których zapraszam, no to właśnie są tacy, że mają już swój taki punkt, tak. Gdzie chodzą od lat i nie i po prostu mówią, wiesz, bonus, my byśmy z miłą chęcią wpadli się ofrygać, ale no kurczę, jednak gdzieś tam, wiesz, cały czas wracają do miejsca, gdzie po prostu od lat się frygają.
1: No
2: też to rozumiem, więc mówię, dobra, to chociaż wpadnij.

0: idzie na kawę, nie? Wiesz.
1: Tak, ale to w ogóle, no bo to bardzo rapowy biznes, barbershop.
0: No jeszcze hip-hop barbershop.
1: No, no właśnie, hip-hop. No. No,
0: przyjdzie, zobaczysz, bo też Szmert zrobił jakby w środku całą stylizację, więc myślę, że ci się spodoba, jest bardzo hip-hopowo.
1: Dobrze. Kiedy możemy się spodziewać kolejnych rzeczy od ciebie? No bo dużo opowiedziałeś, za dużo szczegółów nie chcę zdradzać, ale też chciałbym, żebyś więcej powiedział, kiedy możemy się spodziewać czegoś nowego od ciebie?
0: Ja ogólnie mam plan taki, że co dwa tygodnie od wydania płyty, która była 10 lipca, tak, 10 lipca ją wydałem, tak. no to teraz kolejny singiel będzie 30. No i tak co dwa tygodnie do końca roku zamierzam, wiesz, wydawać kolejne single z różnymi postaciami. Będą to bardzo przekrojowe kawałki. Za dużo nie będę teraz o tym mówił, ponieważ to będzie element zaskoczenia.
1: Oczywiście.
0: Ale zaskoczę i na pewno będzie ciekawie.
1: Dobrze, ja bym chciał tylko na koniec zapytać o jedną rzecz, ponieważ ja zostałem trochę wywołany do tablicy. Oczywiście ciebie w to w ogóle nie chcę mieszać, ale a propos mieszania muzyki rap z disco polo, ja mam na to uczulenie. No i zostałem wywołany do tablicy przez mojego byłego kolegę, że to w takim razie zaproś Bonusa do radia i go o to zapytaj. Jacku, Bonus jest w studiu i właśnie go o to pytam. A tak naprawdę chciałem tylko podkreślić to, że jak usłyszałem ten kawałek, wiedziałem, że to może być już jakiś odzew z drugiej strony, ale posłuchałem z tego numeru i mówię, kurczę, przecież to jest, kawałek jest trapowy, na bicie takim trapowym, rapowym, nie ma to nic wspólnego z disco polo, a też może nie każdy wie, że ten utwór, który wykonuje Marcin Miller z zespołu Boys, jest to hymn taki więzienny
0: starych czasów. Przede wszystkim, jeszcze. Wiesz, jest to gdzieś tam zaczerpnięte z pieśni ludowej. No to jest taki, kurczę, klasyk, nie? Nieraz jak ktoś wychodzi, to mu się z okien krzyczy, nie? Niech żyje wolność, więc...
1: Oczywiście, że tak.
0: Więc tam w ogóle to był pomysł Białasa. Mówi, Bonusik, kto jak nie ty? Dawaj to zrobię. Dlatego też on maczał palce w bicie. Razem ze Ślimakiem zrobili ten beat. No i co? No i kurczę...
1: A tam Marcin jest samplowany? Czy on zaśpiewał? Jak to było?
0: Jest samplowany.
1: Samplowany, ale to tak, też moi, tak. Właśnie widzisz. I to jest dla mnie różnica mieszania różnych gatunków, bo jeżeli robisz coś po swojemu i jesteś raperem, robisz rap, ale wykorzystujesz coś, co jest miało ogromny wpływ na naszą kulturę, bo ten kawałek zna chyba każdy, to nie jest...
0: Nie, no to jest absolutny klasyk, ja to kurczę na wszystkich imprezach, jak jestem pijany, no to kurczę, lubię tego posłuchać.
1: Tak,
0: mam takie swoje parę hitów właśnie, między innymi Wolność i Coco Jumbo, gdzieś tam, wiesz, jakieś takie,
1: wiadomo,
0: kurczę klasyki, bardzo to lubię. W każdym razie, no słuchaj, ja ogólnie wychodzę z założenia, żeby każdy sobie robił to, co chce, oczywiście każdy z nas ma wybór, może słuchać takiej muzyki, jaka mu się podoba. Nie mi oceniać gdzieś tam jakieś ruchy, jeżeli nie są jakieś mocno naciągane, że aż, wiesz,
1: aż
0: bolą oczy, czy tam uszy, wiesz, ale no kurczę, no niech każdy sobie eksperymentuje, no teraz są takie czasy, że każdy próbuje zrobić coś nowego, coś świeżego, już tyle tej muzyki wyszło,
1: no właśnie,
0: że wiesz, to kurczę, no jesteśmy artystami, no rozwijajmy się, próbujmy i tyle. No jak mi się coś nie podoba, to po prostu tego nie słucham. Jak mi się podoba,
1: to jest moim zdaniem
0: i tyle.
1: I zapewne też nie piszesz komentarzy, że ci się to nie podoba.
0: No gdzie? No nie ma czasu
1: no
0: na
1: właśnie,
0: takie
1: ale
0: rzeczy,
1: widzisz,
0: no.
1: Kto pisze komentarze? To ja w ogóle zawsze się zastanawiam, bo jak coś mi się nie podoba, ja po prostu pomijam to, nie słucham, ale nie wchodzę i tam smaruję, nie? Żeby się tylko wyżyć.
0: No to wiesz, wyżywają to się przede wszystkim Janusze tacy,
1: tak,
0: którzy po prostu nie mają fajnego życia i gdzieś tam potrzebują wyładować swoją frustrację, więc no, komentarze im dają tą możliwość, a nóż widelec zyskają parę lajków i
1: tak,
0: wiesz, ego podbudowują. No.
1: Dobrze.
0: W kawałku jeszcze powiem szybko, właśnie Gaz do Dechy, nawinąłem o takim właśnie Januszu, co wraca po tam 8 godzinach ciężkiej roboty, wiesz, niezadowolony z życia.
1: I
0: wiesz, nie układa mu się w domu z własną kobietą i tam wiesz, o co chodzi, jego odskocznią jest właśnie pisanie komentarzy. Warto posłuchać Gaz do Dechy, sprawdźcie, też zajebisty klip.
1: Tak jest. A moim gościem był Bonus BGU, RPK, Bonus Głos Ulicy, album Piękny Bok. Sprawdzajcie, naprawdę warto sprawdzić tą płytę i po prostu się wsłuchać.
0: Tak
1: może
0: jest.
1: Zmienić czasami sposób myślenia też.
0: Dziękuję wszystkim odbiorcom, pozdrawiam was serdecznie i oczywiście zapraszam na stronę www.csrpk.pl. Tam możecie nabyć mój najnowszy album, w Empikach także, ale lepiej jak przyjdziecie do nas na stronę.
1: Oczywiście,
0: Elo.
1: Bezpośrednio. Trzymajcie się, dziękuję, a ja do was wracam po godzinie 22 z dawką amerykańskiego ulicznego rapu. Zostańcie z nami.

0: dzieciach do ich spełnienia.
1: Autopromocja.
2: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
3: A przede wszystkim wy.
4: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
2: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
3: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
4: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
2: Dorzućcie do pisek gramy co chcecie.
3: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
2: Do usłyszenia.
3: Zuza Zielińska,
4: Damian Sikorski
2: i Adam Smolarek.
1: Autopromocja.
5: Wręczę ci mandacik za przekroczenie piękności.
6: O nie, my tak nie gramy.
7: Ja widziałem, że tak będzie. Ja wiedziałem, że tak będzie.
2: Czwórka, to słychać.
8: Raz, raz, raz, RPK. Biznesmen w dresa. Ciemna strefa.

0: Famous. Minęła godzina 22.
1: Pogoda.
0: Coraz chłodniej, 16 stopni już na termometrach w Warszawie. No i ten deszcz, który przestał padać, zacznie padać znowu około godziny pierwszej. No i na pewno całą noc będzie padał, jak i jutrzejszy dzień, już do 15, czyli było do 18, już 3 godziny krócej. Ale nie wiadomo, jak to wszystko się oczywiście może zmienić. Ciśnienie dzisiaj to 1014 hektopaskali. Obecnie gwałtownie spada, a wiatr wieje z południa naszego kraju. No i jest lekką bryzą.
1: Autopromocja.
2: De Gustibus. Nowa audycja muzyczna, w której nie dyskutujemy o gustach. Po prostu gramy to, co się nam podoba. Niezależnie od metki, gatunku czy skali popularności. Będę przeglądał nowości, rozprawiał się z klasykami, słuchał swoich gości i wymyślał muzyczne tematy, jakich nie usłyszycie nigdzie indziej. Każdy wtorek od 21. Zapraszam, Bartek Czarkowski.
1: Autopromocja.
3: I'm a pimp named America. And don't forget to say a pimp name. Colonialism, my pink cane. Got me straight white capitalism on my pink and rain. I mean, baby. Don't you know it's making another guy wait on it? If you hope it's gonna crash, don't wait on it. Big bank always say, little bit. I got match 401k on it. Gold reserves on my teeth. So what's a brick gonna do to me? I started cooling all these countries to have on niggas stay on it. Look, white fur coat, navy blue slacks. Bloodstained red bone. Stepping on the nest. I give a check to the pup hole so they can do it next. All that talk about equality, I'll put that shit to rest. Ice cold chain, only right that this pimp against. Arrest. Did to minorities, now guess who's next? I've been fucking folks over since the 1600s. Same shit in the 21st. Good Samaritans do my dirty work. See, it's dirty, but it works. Any work's work, it works. Till the ass can't work. Drop dead, good work. What you say about my system, bitch? Watch it first. I'm in a Doc Brown Cadillac. Act the ass, still ash. Where my money at? Where my money at? Where my motherfucking money at? See, baby, you just a hold of my minimum slave. I mean, minimum wage. 15 by the hour, tax breaks. Never give you a break. I said I need my fucking

0: numer raz na fali. Na fali.
1: 22:11. Bonus RPK u nas w studiu już po audycji. Jeżeli jesteście ciekawi, to możecie sprawdzić sobie tę audycję na naszej stronie czwórkapolskieradio.pl i oczywiście będzie ten wywiad również na wideo na YouTubie, więc czekajcie, bo warto. Ci, którzy przegapili albo chcą jeszcze raz posłuchać tego, o czym z Bonusem rozmawialiśmy, a rozmowa była bardzo ciekawa, to was zapraszam, żebyście po prostu sprawdzali. Przepraszam, napiję się tylko. Och tak, bo trochę mi zaschło w gardle, a przed nami dużo dobrego rapu, dużo amerykańskiego rapu. No i tym razem zaczniemy od M.O.P., ponieważ szukałem wczoraj inspiracji z racji Bonusa, żeby no nie grać takiego lekkiego, przyjemnego rapu w drugiej godzinie, tylko żeby było trochę bardziej hardkorowo, trochę bardziej ulicznie. No i mam nadzieję, że mi się to udało, ponieważ będzie i Mobb Deep, i M.O.P., i Capone Noriega w dwóch kawałkach. No i mam jeszcze jeden kawałek, ale jego na razie nie zapowiadam, bo muszę skonsultować z realizatorem. Nie wiem, czy dźwięk jest wystarczająco dobry, ale chciałem wam coś puścić, co wczoraj mi puścił mój kumpel i byłem zachwycony i zaskoczony przy okazji. Także myślę, że to chwilę później. Na razie posłuchajcie dwa razy M.O.P.

MOB. Tak, panowie potrafili krzyczeć w latach 90. Dokładnie w latach 90. Do tej pory można cieszyć się ich rapem. Coraz więcej osobno, bo jednak Billy Dance nagrywa swoje solowe projekty. Z tego co widziałem, Lil Fame no, udziela się gościnnie, nagrywa jakieś zwrotki, Static Selecta i tak dalej, i tak dalej. Wszystko fajnie się kręci, ale ja czekam na jedno. Ja czekam na kolejny album MOP z DJ-em Premierem, no bo te kawałki, które słyszeliście, no były wyprodukowane drugi na pewno przez DJ-a Premiera, no i oczywiście te genialne katy, których mogliście posłuchać, których ja słuchałem i za każdym razem tymi katami się po prostu mega jaram. No chyba tak właśnie działają na mnie bity DJ-a Premiera i oczywiście skrecze i katy, które wykonuję. Każdy kawałek jest o wiele lepszy, o wiele doskonalszy, o wiele bardziej wartościowszy, dlatego tak bardzo lubię wracać do tych oldschoolowych kawałków. No, ale miało być bardziej ulicznie. Mamy jeszcze MOP Born to Kill w ogóle. To jest świetne. Ja bym zaczął od tego, bo myślałem, że to już MOP, ale nie, moi drodzy, bo ten kawałek jest również dosyć istotny, bo to jest jazz remix. Ja ten kawałek znam oczywiście od wielu lat. Normalna wersja również znajduje się na krążku. Nazywa się po prostu Born to Kill. I zastanawiałem się ostatnio, jaka jest różnica między tymi dwoma kawałkami. Bo jakbyście zwrócili uwagę na sam beat, na rapowanie, to praktycznie jest to samo. Ale jak się trochę wsłuchacie, to usłyszycie różnicę. Tak MOP właśnie grało w latach 90., a tuż po MOP dołożymy Mobb Deep, I'm Going Out z albumu bodajże Murda Music. Teraz z pamięci to mówię, ale zaraz to zweryfikuję. Natomiast obydwa kawałki naprawdę niosą się same, no więc ja mogę was tylko z tymi utworami zostawić.

Mobb Deep, panie i panowie, chłopcy i dziewczęta. Genialny kawałek. Ja dzisiaj sobie słuchałem właśnie tego albumu i no, dawno tych kawałków nie słyszałem, a wydawało mi się, że ja dosyć intensywnie słuchałem swego czasu zespołu Mobb Deep. Szczególnie jak ukazała się ich ostatnia płyta, rok temu chyba, czy no jakoś tak. I wróciłem sobie do tych albumów i byłem ciekaw, czy jak tak sobie randomowo wyszukam kawałek, czy to będzie kawałek, który znam, czy go lubię, czy go mniej lubię. No i okazało się, że trafiło właśnie na ten utwór, który przed chwilą słyszeliście, I'm Going Out. No i Mobb Deep, myślę, że tutaj naprawdę w formie, bo to trzeci album i czwarty, przepraszam, czwarty album i naprawdę dużo mocy przerobowej wtedy, ale też myślę, że ten styl prosto z Queensbridge i w ogóle taki mocno nowojorski, myślę, że na pewno wtedy przewodził w klimacie, ale i w ogóle w takiej takim patriotyzmie lokalnym, ponieważ zarówno Nas, Mobb Deep, Capone i Noriega, którzy się za chwilę pojawią, czy wielu innych raperów z Queens, no oni właśnie mieli bardzo specyficzne podejście i myślę, że to podejście również z czasem wylało się na większą powierzchnię Stanów Zjednoczonych, no a na pewno Nowego Jorku, no bo jak wiecie, myślę, że każda dzielnia, czy Queens, czy Brooklyn, czy Bronx, z każdej tej dzielnicy pochodzą bardzo znani raperzy, którzy tworzyli to od samego początku, od podstaw. No i faktycznie każda ta dzielnia trochę się różni. Myślę, że tak jak u nas, na Mokotowie ten rap był trochę bardziej taki wyluzowany, na Ursynowie już trochę mniej wyluzowany, no a na Pradze już w ogóle nie był wyluzowany i dlatego fajnie, że się różnimy, bo jednak te różnice u nas w Polsce też i w Warszawie samej były odczuwalne. Dobrze, a my przechodzimy do Capone and Noriega i z CNN mam podobnie jak z Mobb Deepami czy z M.O.P., bo ja te płyty po prostu przemieliłem od A do Z. Tym razem wybrałem utwory z albumu The Reunion. No i oczywiście mogłem wybrać taki klasyczny kawałek, czyli Invisible, wyprodukowany przez DJ Premiera, ale postawiłem na coś innego, na coś, czego dawno nie słyszałem. No i dzięki temu wy tego również posłuchacie. Pierwszy kawałek to oczywiście Queens, o którym przed chwilą była mowa, z gościnnym udziałem Complexions, a potem będzie Fun Time i to myślę, że też nawiązuje trochę do pierwszej godziny z bonusem, bo była sytuacja taka, że Capone poszedł do więzienia, no i Noriega po wydaniu pierwszej płyty, Noriega został sam, wydał pierwszy album NRE, genialny album, który no, również zapisał się w

historii nowojorskiego rapu. No, ale na płycie The Reunion panowie nagrali utwór Phone Time, gdzie Capone przez telefon z więzienia rozmawia właśnie z Noriegą i jeden i drugi opowiadają sobie, co ciekawego u nich słychać. Bardzo ciekawy pomysł, dobry pomysł. No i fajnie się tego naprawdę słucha. No to posłuchajcie.

Capone and Noriega, Fun Time, a wcześniej z tej samej płyty Queens utwór, więc no mieliśmy bardzo fajną, praktycznie mogę powiedzieć, końcówkę taką hip-hopową, bo teraz chcę wam zaprezentować coś, czego wczoraj posłuchałem pierwszy raz w życiu. Puścił mi to mój kumpel Mus i mówi: stary, w ogóle co za kawałek znalazłem. Krzysztof Krawczyk śpiewa utwór Prince'a Purple Rain. Okej, no dobra, covery jak najbardziej, ale on mówi: ty, ale on to śpiewa po polsku. I wtedy stwierdziłem, że muszę tego koniecznie posłuchać. I nie wiedziałem, na co się nastawiać, czego się spodziewać, czy będzie to raczej żenua, czy może no, będzie to coś świetnego. No i wyobraźcie sobie, że to było coś świetnego, coś super, ekstra fajnego, ponieważ takiej, nie wiem czy przeróbki, ale takiego coveru na polski język nie słyszałem nigdy, nawet nie słyszałem, że coś takiego istnieje, ale to tylko świadczy o panu Krzysztofie, że był naprawdę wszechstronnym artystą i oczywiście mógł zaśpiewać Elvisa Presleya, mógł zaśpiewać Krzysztofa Krawczyka, ale również potrafił zaśpiewać Prince'a i zrobił to naprawdę bezbłędnie. Zwracałem uwagę na to, co śpiewa, bo też świetnie zinterpretowany polski tekst, dobrze dopasowany, co się rzadko zdarza, więc to naprawdę brzmi jak kompletny kawałek, który by był od początku do końca zrobiony u nas w kraju. No ale tutaj oczywiście ta muzyka pochodzi od ekipy i od Prince'a, natomiast tą wersją, i to też jest ważna informacja, zajął się Alex Band, który właśnie takie rzeczy robił. Sprawdź

Zobaczcie sobie ten klip, ponieważ na YouTubie można to zobaczyć. Pan Krzysztof w garniturze. Tam jest bardzo elegancko. To jest jakaś elegancka sala, na której pan Krzysztof po prostu gra koncert w takiej wersji, w takiej aranżacji z takimi instrumentalistami od Alex Band. Kiedyś w latach 90. słyszało się o Alex Band, czy w latach 80. Nie wiem, co się teraz dzieje z Alex Band, ale oni mieli na koncie dużo ciekawych muzycznych przygód. Także posłuchajcie, Krzysztof Krawczyk, Alex Band, Purple Rain. I pamiętajcie, to nie jest pomyłka, to nie jest fake, to nie jest AI. To jest real. I to jest właśnie najlepsze, że możemy posłuchać takiego kawałka z przed 50 lat, no i czuć ten niesamowity vibe. Nie no, z 50 to chyba przesadziłem, ale 40 na pewno.

Purple Rain w wykonaniu Alex Bendu na czele z Krzysztofem Krawczykiem. No niesamowita rzecz. Przepraszam trochę za może gorszą jakość w porównaniu do tego, co dzisiaj wychodzi i jak jest bardzo mocno napompowane i po prostu dobrze wyprodukowane. A to myślę, że nagrane może po linii w 85, bo tutaj sprawdziliśmy, kiedy się ukazało Purple Rain. To był 84 rok, oryginał Prince'a, więc pewnie było to w podobnym okresie, czyli 85. Natomiast wszyscy wtedy nosili wąsy, moi drodzy, i to było niesamowite. To patrząc na ten obrazek, na ten klip, tam wszyscy mają wąsy. I to była niesamowita moda. Dzisiaj wraca moda wąsowa i faktycznie pojawiają się dżentelmeni z samymi wąsami, ale te wąsy już są troszkę inne, trochę bardziej fikuśne. Natomiast wtedy wąs to był taki klasyczny wąs sumiasty, no albo po prostu taki Lecha Wałęsę trochę. Myślę, że te wąsy też były. Ciekawa moda. Ja ogólnie nigdy chyba wąsów bym nie zapuścił, bo jak parę razy zdarzyło mi się zarosnąć i ogoliłem się zostawiając tylko wąsy, no to wyglądałem naprawdę bardzo dziwnie. Po pierwsze, że to jest po prostu takie bardzo białe, jasne, nazywając rzeczy po imieniu siwe, to po prostu ich nie widać, no to bez sensu. Chyba, że wąs bym sobie na czarno zafarbował, to może też by było ciekawe. Nie, to by nie było ciekawe na pewno, byłoby to bardzo, bardzo złe. Moi drodzy, 10 minut do godziny 23, audycja numer raz na fali powolutku dobiega końca. No i myślę, że dzisiaj dużo się działo, bo w pierwszej godzinie, przypomnę, bonus RPK, BGU, Głos Ulicy. Naprawdę myślę, że warto wrócić do tego wywiadu i posłuchać przede wszystkim albumu Głos Ulicy. Natomiast w drugiej godzinie dużo oldschoolowych rzeczy, no ale na koniec zostawiam rzeczy nowoczesne. I to są te właśnie rzeczy, które często zostawiam na koniec. Dzisiaj znalazłem i miałem ją puścić, chyba jej nie puściłem. Maria Wiktoria, tak, zrobiłem nawet zdjęcie, bo to ważny dowód był dla mnie, bo Maria Wiktoria w utworze Two Steppin po 19 godzin wyświetlania, od wyświetlenia nie miała żadnego wyświetlenia, w sensie od 19 godzin od premiery, o. Zastanawiałem się, mówię, może to jakiś kiepski po prostu jest bardzo, ale włączyłem i naprawdę mnie to zaskoczyło, no ale widzę, że tego kawałka nie mam, albo mi się nie zgrał, albo gdzieś po prostu zniknął. Był, on już był, tak, dobrze, graliśmy go, a to ja przegapiłem. Zapewne kiedy odprowadzałem bonusa RPK na dół. Tak, dokładnie. Dlatego przeoczyłem. I to był kawałek, który ja dałem pierwszy komentarz i pierwsze wyświetlenie. Jestem z siebie dumny, naprawdę. To myślę, że są ważne rzeczy w życiu każdego człowieka, żeby zrobić taką przyjemność komuś. I zastanawiam się, dlaczego takie kawałki jak ten na przykład, który jest fajny, który jest nośny, jest poprawny, ładnie zaśpiewany, dobrze wyprodukowany, dlaczego on po 19 godzinach, ja się pytam, nie ma żadnego wyświetlenia. To jest niesprawiedliwe, a utwory czasami, no nawet nie czasami, ale w większości o wiele gorsze jakościowo, już nie mówiąc o samej muzyce, osiągają w niecałą dobę pewnie bańkę albo nawet więcej. No więc to takie porównanie dosyć przykre. No ale na koniec Gorilla Nems, Glock Talk, tak nazywa się ten numer, więc będzie trochę gangsterki, a tuż po nim będzie Dark L.O. The Return utwór, no ale my nie będziemy wracać, też się nie będziemy cofać jak na razie, bo dzisiaj już się wystarczająco cofnęliśmy, jeżeli chodzi o rap z lat 90. Natomiast teraz będą nowe rzeczy, ciekawe, inne, też niezbyt popularne, a myślę, że takie utwory też cieszą, a cieszą najbardziej, jak się okazuje, że to po prostu są dobre utwory i ja przeglądając sobie czasami te nowości, zastanawiam się, bo są te miniaturki i oceniasz po miniaturce na pierwszy rzut. Patrzysz na te tytuły, za bardzo nie kojarzę człowieka, który nazywa się Dark Low, czy też Dark L.O. I widzę po tych ikonkach, no ale i tak mówię, wejść, czy sprawdzić, czy nie sprawdzić, sprawdzić, czy nie sprawdzić. No i oczywiście wchodzę, sprawdzam, decyduję się na ten ruch i no w 90%, w 80% trafiam naprawdę na świetne kawałki. No ale jest te parę procent utworów, które mają fajne miniaturki, ale nie są w ogóle fajne. Więc naprawdę po miniaturkach nie ma co oceniać. Dziękuję wam serdecznie za dzisiaj. Godzina 23 za 6 minut już, więc ja się z wami żegnam, życząc wam oczywiście dobrej, spokojnej

nocki, no bo trzeba już się praktycznie kłaść zaraz spać. Ja wracam do mojego redaktora pomocniczego Filipka, który czeka na mnie w domu, więc pędzę do niego, no a wam życzę po raz, jeszcze raz, kolejny raz spokojnej nocy. No i słyszymy się za tydzień w niedzielę o godzinie 18 w audycji Na Cztery Łapy.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Kasia.
2: Hej, tu Domi.
1: Co robimy w poranki?
2: Przede wszystkim nie śpimy,
1: bo jesteśmy w radiu.
2: Pogadamy o tym, co przyciąga uwagę, czym żyją ludzie i internet.
1: Będzie trochę o modzie, kulturze i nowych trendach z naszej bańki.
2: A czasem o rzeczach naprawdę ważnych, jak...
1: Jak to, co zjeść na śniadanie i gdzie udać się na miejski chill.
2: Pojedziemy z wami do pracy.
1: Wyjdziemy na spacer z psem.
2: I udamy się na wakacje. Od poniedziałku do czwartku.
1: Bo u nas tydzień trwa 4 dni.
2: Od 7 do 10. Czwórka. To słychać.
1: Zapraszają Kasia Dydo i Dominika Płonka.
0: Autopromocja.
3: Piękne czarne oczy, śnią się czarne oczy, ich nie przeoczysz, wiem, że nie.
4: O nie, my tak nie gramy.

0: to słychać.
1: Tu Czwórka Polskie Radio, słuchasz Czwórki. Czwórka Polskie Radio.
2: Gramy!

radiu na portierni, tej samej co już o niej nawijałem. Leci w Angelii z płonące rydwany. Kiedyś puszczę se to w głowie jako soundtrack, kiedy wleci mi na konto pierwsza bańka. Chyba że pociśnie tak inflacja, że brać tyle będzie za hot doga żabka. Wtedy nie wiem jaki repertuar bym wybierał, może tajne częstotliwości z neta.

rozumiem. Skrywanie sumień niczym głosu za autotunem w boomie. Strumień posunięć zmienia kierunek, uderza w ciebie piorunę. Nemesis sumiennie zlicza wolumen, a ty opłacasz rachunek.

kładę się w obrys kredy. Zamilkli dawni pionierzy, nieszczerzy milczą podziemni raperzy. Nie można nikomu wierzyć. Autodestrukcja najgorszej imprezy. Złodzieje i milionerzy, ją mefedron z talerzy, że włos się jeży.

całe planety, bombardowanie orbitalne, rakiety, drony, roboty. Mówię, nie wiem o czymś, nie na jawie. Wywracają się oczy, ego rozpuszcza się, gdy się długo mocza. Jest druga w nocy, chyba trzeciej nocy. Dolej dosyp czuję w głębi trzewin. Gdy nie byłem bliżej odpowiedzi, pustka, która we mnie siedzi, śledzi świeży przesył i strażnika wiedzy. Sukces Alfy, Bruto, Megi, mówią mi: fajne auto dla mnie jak z kradzieży. I dla mnie miałoby to coś, gdyby to mi nie zdarzyło się, a zapracowałbym. Tak to leży w tym okresie kredy. I jak to tak, to za to pak, to taki clean. Tak nie było łatwo, to taki film. Ja w nim jako aktor, manny Messi, Steel.

0: listek. Lepiej po tabletki iść sobie. W pokoleniu zniewolenia chcemy poznać fikcję. Dlaczego wszystkim dookoła tak zależy, żeby toczyć jakąś bitwę?
1: Sagrada Familia obserwuje nawy William. Przez wieżę Babel, każdy w AirPodsach z lektorem w smartfonie, samotnie. Sagrada, Sagrada, gorliwie się módlmy i spadam. Nie ujrzysz foteczki na Instagram.

Ej, kocham sobie to uczucie, gdy miasto się budzi ze snu. Napędzani jednym tętem w tempie wspólnego tchu. Ej, kocham sobie to uczucie, gdy leżymy głową na mchu. I czuję

Dowiedziałam się, że będziemy mieć córkę. Ciągle myślę o swoim dzieciństwie, o tych dobrych i złych chwilach, co mogę ci dać jako mama i przed czym chcę cię uchronić. Spędzam godziny rozpamiętując, porównując się, szukając w sobie skazy, braków, a przecież mam już wszystko. Tu i teraz.

0: Nie jest za rogiem. Jedyną siemce to świecenie.
1: Dzwoń.
2: Chętnie ci pomogę.
0: Kup miksałat, wyrzuć miksałat. Powtórz. Powtórz.
3: Tu Czwórka Polskie Radio.
4: Słuchasz Czwórki.
5: Gramy.
6: Gramy.
5: Teraz gramy.

małe. Chciałem tylko sklep z płytami, wszędzie regały. Drugi pokój taki w planach, a ty też kiedyś. Chciałem tylko sklep z płytami, wszędzie regały. Drugi pokój taki.

0: hasłem. O, jest pani. Dzień dobry. Poproszę jedno jasne.
1: Przepraszam pana, za czym ta kolejka?
2: Do ostatniej paróweczki, proszę panią.

0: I z tego całe szczęście jest, że zachowałem mordę. Zachowałem mordę. Zachowałem mordę.
1: Co ja z tego mogę mordą mieć? Nie chce mi się wziąć nic, to jak uciec mam. Dalej jestem w drodze, muszę to wręcz brać. W sensie kasę muszę mieć w rękach. Bez odpowiedzi zostawiam leszcza. Co mi nie

ostatni raz marzyłeś? Kiedy ostatnio twoje warte było mniej niż czyjeś? Kiedy ostatnio się tak wysiliłeś, żeby zaciskając zęby poczuć słodki smak krwi? Kiedy ostatnio biegłeś nagi? Kiedy ostatnio położyłeś się na trawnik z nią? I kiedy miałeś w sobie dość odwagi, by nie mówić nic? I kiedy ostatnio dałeś sobie czas na szansę, zamiast liczyć dni? Bo ja dziś nie muszę.

0: być koszmarem w snach, być kłamstwem wśród prawd.
1: Kiedy ostatnio wybór znaczył trud, czy rzuć własny ogon, czy obejść się smakiem? Kiedy ostatnio odczuwałeś głód, nasycić się weną, jak bogowie afrodyzjakiem? Zamykając oczy widzieć dalej niż ty, zamykając oczy widzieć dalej niż ty. Kiedy ostatnio prąd zamieniłeś w nurt, bo ja dziś.
0: Na ścianie co dzień nowe kreski, więc dorysuję swoje freski, a na nich moje historie, grzeszki, a dla nich pod moim stołem resztki.